0: Biura Rzecznika Praw Dziecka. Jest śledztwo prokuratury. W tych faktach także wspomnienia polskich żołnierzy z Afganistanu. Ta misja nauczyła nas odpowiedzialności, mówią. Wojna rozpoczęła się 25 lat temu. Podejrzany o zabójstwo duchownego w Jarosławiu przyznał się do winy. 31-letni Ihor M. usłyszał zarzut zabójstwa księdza Stanisława Zbojnowicza i usiłowania zabójstwa czterech innych osób. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień. Przesłuchanie było możliwe po opinii biegłych psychiatrów, którzy uznali, że może brać udział w czynnościach procesowych. Prokuratura zaznacza, że jego poczytalność w chwili ataku zostanie oceniana osobno. Ihor M. przebywa aktualnie w areszcie na oddziale psychiatrii sądowej. Funkcjonariusze CBA w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa. Czego CBA szukało w Biurze Rzecznika Praw Dziecka? Te fakty ustaliła reporterka RMF FM Anna Pałamar.
1: Chodziło o wydanie dokumentacji i przedmiotów elektronicznych, które mogą pomóc w ustaleniu, co dokładnie się wydarzyło. Jak informuje prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, śledztwo prowadzone jest w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa, przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia.
2: Prokurator w ramach prowadzonego śledztwa będzie badał, czy zachowanie Rzecznika Praw Dziecka polegające na rozpoczęciu postępowania przed organami ścigania doprowadziło do odebrania rodzicom dzieci i umieszczeniu ich w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
1: Przypomnę, do tego zdarzenia doszło w sierpniu tego roku na warszawskiej Białołęce. Rzecznik Praw Dziecka zauważyła na ulicy dwoje małych dzieci, które jej zdaniem były źle zaopiekowane. Następnie podjęła działania, które doprowadziły do odebrania dzieci rodzicom, ograniczenia z nimi kontaktu i umieszczenia w placówce opiekuńczej.
3: Ludzkie historie. W faktach RMF FM.
0: Afganistan nauczył nas odpowiedzialności za siebie i kolegów. Tak mówił w rozmowie z reporterem RMF FM kapitan rezerwy Jacek Domański, który walczył podczas trzech zmian polskich żołnierzy. Wczoraj minęło dokładnie 25 lat od wybuchu wojny w Afganistanie. Z nami w faktach teraz Michał Krasoń, który powie o tym, jak wielu Polaków straciło życie i zostało rannych.
4: W wyniku walk w Afganistanie zginęło 44 Polaków. Jak wspomina kapitan Jacek Domański, uważać na siebie i na kolegów trzeba było na każdym kroku.
5: Jako siódmy pojazd w kolumnie najechałem tylnym kołem na minę. Pierwsze co pamiętam, to wyszedłem, próbowałem ratować jednego kolegę, drugiego ratować kolegę. Medawak, szpital. Na drugi dzień dopiero się ocknąłem.
4: W tym ataku życie stracił jeden z polskich żołnierzy.
5: Ciężko jest, kiedy się idzie do tych kampów, gdzie mieszkaliśmy i to łóżko było puste już do końca zmiany, no to jest ciężko, cały czas wracało do głowy, ale trzeba było sobie z tym radzić.
4: W takich sytuacjach pomocy na miejscu udzielali wojskowi psychologowie.
0: Komitet Noblowski w Sztokholmie ogłosił we wtorek laureatów Nagrody Nobla z chemii. To Francuz Henri Bicagan i Japończyk Ken Sasai. Naukowców wyróżniono za badania asymetrycznej syntezy organicznej.
6: Co to odkrycie zmieniło i dało nauce?
7: Potwierdzenie, że pewne idee, pewne zjawiska mogą się pojawiać, pomimo tego, że ich się tak naprawdę nie do końca spodziewaliśmy. Znaczy, były teorie, które mówiły, tak, to może być tak, że cząsteczki same się będą napędzać i będą się skręcały w jednym kierunku, ale nikt tego wcześniej nie dowiódł. Jest to nagroda, która buduje się na barkach Ludwika Pastera, który w dawnych, dawnych czasach rozdzielał kryształki pewnego związku, które powstawały. I te kryształki losowo powstają w dwóch formach. Ponad 100 lat później jesteśmy w stanie pokazać, że tego typu zjawiska rozdzielania kryształów, tego, że one mają jedną bądź drugą formę, mogą się samodzielnie napędzać.
0: Wyjaśniał dr Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Wszyscy dostosowujemy się do jazdy najbardziej agresywnych kierowców. Tak mówił w rozmowie o 7 w radiu RMF 24 Bartosz Józefiak, reportażysta i autor książki Wszyscy tak jeżdżą. W ten sposób podsumował dużą liczbę tragicznych wypadków, do których dochodzi w ostatnim czasie w Polsce. Tylko jeden na pięciu polskich kierowców przestrzega ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym. Tak wynika z ostatnich badań. Posłuchajmy fragmentu rozmowy Piotra Salaka.
8: Jest presja psychiczna, prawda? Jeśli ja jadę zgodnie z przepisami i na mnie najeżdżają kierowcy, świecą mi światłami, wyprzedzają mnie agresywnie, to naturalnym i zdrowym, paradoksalnie odruchem jest, że dostosowuję się tych do najbardziej agresywnych, no bo dbam o swoje bezpieczeństwo.
9: Ale co, polscy kierowcy są agresywni w takim razie?
8: Są agresywni. W sensie, to nie chodzi o to, że my jesteśmy gorsi niż jest średnia. No to jest milion powodów, dlaczego my jeździmy szybciej w terenie zabudowanym. Są psychologiczne powody, to jest jakieś regulowanie sobie napięcia. Są powody społeczne. My bardzo dużo pracujemy, jesteśmy najbardziej zapracowanym narodem Europy. Ciągle się gdzieś śpieszymy. dużo osób, przedstawicieli handlowych na jakichś umowach śmieciowych chce jak najszybciej dojechać do klienta, ale najważniejszy jest powód taki, polscy kierowcy pędzą w polskich miastach, bo mogą. Bo mogą, bo nic ich nie ogranicza, bo mają szerokie pasy, nie mają fotoradarów i aż ich noga świerzbi, żeby docisnąć pedał gazu.
9: Ale z drugiej strony, jak widziałem tą reakcję społeczną, chociażby po tej bandyckiej jeździe Łukasza Żaka, który dostał 20 lat za jazdę po trasie, za to, co zrobił na trasie łazienkowskiej w Warszawie, to widziałem, że jest coraz mniejsze przyzwolenie na taką jazdę po ulicach miast.
8: I ja się z tym zgadzam. Społeczne przyzwolenie jest coraz mniejsze. Widzimy to też w uwadze po zgłaszanych do nas tematach, że ludzie nie chcą już walczyć z tym. Ludzie, którzy jeżdżą normalnie, się na to nie zgadzają. Politycy nie nadążają za opinią społeczną w tym wypadku. Zmiany są za mało idące.
9: To znaczy, że co, że jest w Polsce partia kierowców?
8: Partia kierowców jest w każdej partii. Wszystkie partie mają w swoim gronie ludzi, którzy po prostu chcą szybko jeździć, żeby daleko nie szukać. Obecny premier, zanim został premierem, przypominam, stracił prawo jazdy na 3 miesiące, jadąc ponad 100 w terenie zabudowanym. To jest premier tego kraju.
9: No dobrze, no to w takim razie z czego wynika ten brak takiej zgody politycznej na to, żeby przeprowadzać zmiany, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu?
8: Bo politykom się wciąż wydaje, i to dotyczy też samorządowców, że kierowców jest, ponieważ sami jeżdżą, prawda? Politycy są też kierowcami, jeżdżą głównie, teraz oczywiście wożą limuzyny, jak są w rządzie. Oni nie jeżdżą komunikacją publiczną, oni nie jeżdżą pociągami, więc im się wydaje, że wszyscy chcą jeździć i boją się tego gniewu społecznego. Nie widzą tego, o czym pan mówi, co ja widzę, że właśnie zostaliby za to nagrodzeni. Tutaj muszę pochwalić Mateusza Morawieckiego, co by nie mówić o poprzedniej władzy, to Mateusz Morawiecki zaostrzył przepisy, między innymi dotyczące tego, że już jesteśmy bezpieczni na pasach, prawda? Momentalna zmiana. Ludzie teraz wchodzą na pasy, kierowcy się zatrzymują. Wystarczyło wprowadzić przepis, który chroni pieszych.
9: Ale wciąż jest taka grupa agresywnych kierowców, jest, którzy jeżdżą za szybko i którzy wręcz się chwalą tym i szczycą się tym, że tak kozakują na polskich drogach.
8: Ale oni są i zawsze będą. Oni są w każdym kraju. Ja nie uważam, że my jesteśmy gorszymi kierowcami niż Niemcy, Włosi, Finowie. My po prostu mamy nieodpowiedzialnych polityków, bo w innych krajach mandaty to jedno, ale po prostu się nie rozpędzisz. Masz węższe drogi, masz fotoradar na fotoradarze i wiesz, że za to zapłacisz.
9: A to znaczy, że likwidacja fotoradarów, tych małych gminnych fotoradarów, które były podlegały władzom samorządowym, to był błąd?
8: To była zbrodnia. Przez to zginęły tysiące ludzi na drogach. To była skandaliczna decyzja. Zresztą pierwszego rządu Platformy Obywatelskiej w 2014 roku myśmy, nie było innego kraju w Europie, chyba na świecie, który by o połowę ściął sobie liczbę fotoradarów.
9: To znaczy, że mamy za mało fotoradarów?
8: Mamy za mało fotoradarów. Mamy na to dane. My mamy dużo mniej fotoradarów. Chyba 5-krotnie mniej, już nie chcę rzucać liczbami, ale przeliczając na powierzchnię, czy na liczbę kierowców, bo też tak można liczyć, niż Niemcy, niż Francja, w Finlandii masz fotoradar na fotoradarze na każdym. Ja wiem, że nas słuchają pewno kierowcy, których teraz krew zalewa, ale niestety, ja uważam, że żeby zmusić ludzi, właśnie o to chodzi, trzeba zmusić ludzi do wolniejszej jazdy, bo sami z siebie ci szaleni kierowcy nigdy nie zdejmą nogi z gazu.
9: Jak patrzyłem na te dane, bo przyjrzałem im się, to w Polsce jest mniej więcej trochę ponad 500 fotoradarów. Tylko w Niemczech jest 4,5 tysiąca, we Francji są 3 tysiące radarów, w Belgii to już w ogóle jest fotoradar na fotoradarze, ale z drugiej strony słyszę te głosy polityków, ale my mamy odcinkowe pomiary prędkości.
8: Mamy odcinkowe pomiary prędkości, tylko mamy ich za mało. Jest jedna instytucja, która za nie odpowiada i wprowadza je za wolno, bo tam oczywiście, jak to w polskim państwie z kartonu, jest za mało ludzi, mają za mało uprawnień, za mało pieniędzy i te fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości wchodzą za wolno. Ja mówię, okej, dobra, odcinkowe pomiary też są super. Zresztą fotoradar, który nie zrobi żadnego zdjęcia w ciągu roku, też spełnia swoją rolę, bo on ma zmusić kierowców do wolniejszej jazdy, nie karać.
9: Tylko wie pan, jak jest z fotoradarami. Egzekucja mandatów z fotoradarów, to mówią statystyki policyjne, jest na poziomie 50-50. Co drugi mandat jest tak na dobrą sprawę podlega egzekucji.
8: No ale to wracamy do tematu państwa z kartonu, tak? No to jest niepoważne państwo, które nie jest w stanie wyegzekwować własnej kary. No to, ale to mnie już nic nie dziwi. Po tylu latach w dziennikarstwie to po prostu wiem, w jakim kraju żyję. Niestety.
9: Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zmiany w przepisach. Od przyszłego roku ma być tak, że ta egzekucja będzie silniejsza. Tak. Ale policja cały czas nie ma narzędzi? Czy wciąż nie ma narzędzi? Czy ma te narzędzia? Czy nie może tego zrobić po prostu?
8: Przede wszystkim zacznijmy od tego, że to jest w ogóle chory system, że policjanci stoją z suszarkami i łapią. To tak, jakbyśmy w XXI wieku mieli służbę, która albo mieli w domach pralki ręczne i prali ludzie ręcznie, kiedy już cały świat jest na pralkach automatycznych. My powinniśmy mieć automatyczne fotoradary. Policjantów jest i tak za mało. Niech się zajmą ochroną bezpieczeństwa, a niech te czynności pomiaru prędkości pełnią urządzenia, które są do tego zaprojektowane.
9: Czy w takim razie te mandaty nie powinny się przedawniać tak szybko?
8: jedną rzeczą jest, że nie powinny się przedawniać, ale drugą rzeczą jest to, że jeśli będziemy mieli lepsze prawo, które pozwoli je lepiej egzekwować, szybciej ściągać te mandaty, prawda, że to będzie bardziej automatyczne, no to wtedy kierowca też, bo podwyższać mandaty to jest łatwo, ale egzekwować jest zawsze trudno.
9: Ale mówi pan o tym, żeby bardziej surowo karać kierowców. Czy te kary, one są, te surowe kary, one są istotniejsze, czy surowa jest, czy ważniejsza jest ściągalność, czy ważniejsza jest egzekucja tych kar?
8: No widzi pan, z tą surową karą to też nie jest tak do końca, bo z jednej strony oczywiście ważniejsza jest egzekucja i żeby ten kierowca wiedział, że ten mandat na pewno do niego przyjdzie, albo że ma fotoradar na co drugim skrzyżowaniu, więc się nie rozpędzi. Z drugiej strony, jak już ktoś spowoduje wypadek i doprowadzi do śmierci kogoś, to uważam, że mamy prawo bardzo łagodne. 8 lat jest za wypadek w Polsce maksymalnie, jeśli sąd tak
9: zdecyduje. Ale Łukasz Żak dostał 20 lat.
8: Łukasz Żak dostał 20 lat, dlatego że jechał pijany i był recydywistą. I to był zbieg okoliczności, który sprawił, że można go było posadzić na 20 lat. My faktycznie surowo karzymy pijanych kierowców i bardzo dobrze, nie ma usprawiedliwienia dla pijanej jazdy. Tylko znowu mam taką kontrowersyjną tezę, za dużą uwagę przykładamy do pijanych kierowców. Nie ma społecznego przyzwolenia na jazdę po pijaku, dlatego coraz mniej osób jeździ. Ci, co jeżdżą, trzeba ich karać, nie ma dyskusji, ale skupmy się na prędkości, bo ona zabija najwięcej ludzi w Polsce. I tu powinniśmy karać raz, że surowiej, a dwa, że konsekwentniej.
9: Czy powinna policja dostać lepsze narzędzia, na przykład możliwość monitorowania numerów rejestracyjnych? Dzisiaj policjant nie może tego zrobić, nie może po prostu korzystając ze swoich urządzeń, z takiego czytnika sprawdzić, czy dany pojazd chociażby nie ma ubezpieczenia, albo czy właściciel tego pojazdu nie ma zakazu prowadzenia pojazdu.
8: Wie pan co, od mieszania herbaty nie stanie się słodsza, więc to, że my tam dodamy jakichś technicznych barierów policjantom, czy nawet damy im większe uprawnienia, policjantów jest po prostu dramatycznie za mało. I to w każdym pionie, w każdym mieście, w Warszawie brakuje kilku tysięcy, więc to jest w ogóle jeszcze osobna dyskusja, którą moglibyśmy toczyć, jak trzeba dofinansować polską policję, żeby przyciągnąć do nich ludzi. Przepisy są, teraz są przepisy, które pozwalają karać nielegalne wyścigi i całe szczęście, tu z kolei chwalę obecną władzę, wprowadzili przepisy, faktycznie one od tego roku funkcjonują i już są pierwsze obławy na te nielegalne zwroty, które zresztą ja też w książce opisywałem.
9: Ale słyszał pan o tym, żeby jakaś sprawa została doprowadzona do końca, bo ja nie słyszałem.
8: Słyszałem zresztą w moich rodzinnych Pabienicach, faktycznie zrobili obławy na takie nielegalne wyścigi, tam dużo kierowców dostało mandaty, zabrano im dowody rejestracyjne, co kiedyś było niemożliwe. To była zabawa w kotka i myszkę. Oni się spotykali na opuszczonych drogach, tam sobie jeździli, potem jechali gdzieś dalej, ci policjanci za nimi, to było niepoważne.
9: No ale dzisiaj jeżeli policja ma rację, to ten kierowca w Nowym Sączu też brał udział w nielegalnym wyścigu.
8: No i tu wracamy do tego, o czym mówiłem wcześniej, bo jedną rzeczą jest, ja badałem tę subkulturę ludzi, którzy się nielegalnie ścigają. Oni się najpierw spotykają, nakręcają się wzajemnie, opowiadają sobie, jakie mają fury, jakie podkręcili często nielegalnie na tych zlotach, które teraz policjanci mogą karać, a potem tę kulturę, którą nasiąknęli na tych zlotach, przynoszą na drogę. I wtedy już też opisywałem taki wypadek w Jeleniej Górze, gdzie się dwóch chłopaków spotkało na światłach, machnęli sobie ręką, wiedzieli, o co chodzi, bo
9: nie
8: się
9: umawiali
8: znali.
9: Się w ogóle, tak?
8: Nie umawiali się w ogóle, spotkali się przez przypadek na światłach. Ruszyli, potrącili parę, para zginęła na pasach. A na to jest właśnie, wracamy do początku. Gdyby tam były fotoradary, gdyby były węższe drogi, oni by wiedzieli, że się nie mogą rozpędzić i nie byłoby tego wyścigu.
0: Całą rozmowę Piotra Salaka z Bartoszem Józefiakiem znajdziecie na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To dobra nocka w RMF FM. W Krakowie trwa ostatnia faza kampanii przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenckich. O nastrojach mieszkańców i najważniejszych problemach miasta Piotr Salak rozmawia z naszym reporterem Maciejem Sołtysem.
1: Wynudził się pan przez te ostatnie dwa tygodnie, czy nie?
2: Trochę tak. To szczerze powiem. Jest jakoś tak niemrawo. Takie mam wrażenie. To oczywiście jest moja ocena. Widzę tutaj, na Placu Wszystkich Świętych są plakaty kandydatów, ale czy ta kampania jest jakaś aktywna? No chyba nie do końca, tak mi się wydaje. Jest jedna różnica w porównaniu do tej kampanii przed pierwszą turą, ale o tym za chwilę. Kandydaci są oczywiście obecni na ulicach, rozmawiają z mieszkańcami, rozdają ulotki. Łukasz Gibała pojawia się na przykład w takich miejscach, gdzie krakowianie odpoczywają, jak na Kopcu Kraka. Był na Kopcu Kraka w weekend. Stamtąd rozpościera się taka ładna panorama Krakowa, więc to rzeczywiście PR-owo dla niego te zdjęcia, no, wyglądało to po prostu ładnie. Monika Piątkowska z kolei pojawia się często w centrum miasta. To taka moja obserwacja. Tam też rozdaje ulotki. No w jej kampanię włączyli się czołowi politycy Koalicji Obywatelskiej. Ostatnio był tutaj chociażby minister finansów Andrzej Domański. Była też prezydent Gdańska Aleksander Dulkiewicz. Był też szef MSZ-u Radosław Sikorski.
1: No proszę, ale słyszałem, że pan i pani kandydaci spędzają ostatnio więcej czasu raczej na salach sądowych niż wśród wyborców.
2: Dokładnie tak. Byli przed sądem okręgowym w Krakowie na przykład w piątek, chociaż chyba nie wchodzili, z tego co pamiętam, na samą salę sądową. Tam wchodzili ich pełnomocnicy, no bo pojawiły się pozwy w trybie wyborczym. To jest taki tryb, w którym rzeczywiście szybko rozpatrywane są te zarzuty, które stawiają sobie nawzajem kontrkandydaci. No i na razie mamy remis. Były dwa takie procesy. Zarówno Piątkowska, jak i Gibała muszą prostować swoje słowa, a dziś jeszcze zapadnie werdykt w sprawie kolejnego pozwu, który złożył Łukasz Gibała.
1: No dobrze, a co mówią sami mieszkańcy? Powiedz, jakie krakowianie zauważają najważniejsze problemy, z którymi będzie się musiał zmierzyć zwycięzca tych wyborów niedzielnych?
2: Ta gradacja problemów jest różna oczywiście od tego, z kim rozmawiam, ale tak, po pierwsze dominują obawy o ten 9-miliardowy dług miasta. Jest sprawa korków w mieście i komunikacji miejskiej.
3: Należałoby uporządkować te finanse i ewentualnie te wszystkie kwestie tych spółek dodatkowych, które skupiają wszystkich tych zabocznych, przybocznych, jak ich nazwać, którzy chronią się w tych strukturach.
4: I zadłużony Kraków jest. Majchrowski rządził tyle lat i...
5: To jest abstrakcja. No, jest najbardziej zadłużone miasto. Ciężko to będzie odkręcić, więc no, kto by tutaj nie przyszedł, to zmaga się od razu z największym problemem.
6: Rozumiem, że jakby remonty są potrzebne i to, żeby utrzymać jakby miasto i utrzymać tam komunikację mimo wszystko, ale nie jest to zaplanowane może w najlepszy sposób, mi się wydaje. Jeśli chodzi o rano, jest to znośne, ale na przykład powiedzmy o godzinie takiej szczytu, kiedy ludzie wychodzą z pracy, a na przykład ja jadę wtedy do pracy dopiero, to moja jazda, która powinna, na przykład powiedzmy to, że korki są na przykład opóźnienie 20 minut i no cierpię na tym ja, cierpią na tym też inni ludzie i na przykład nawet czy jadą samochodem, czy to jeszcze jest gorzej, bo mimo wszystko nie mają tego bus pasa.
7: Ceny mogły być niższe, bo w porównaniu do innych miast na pewno są wyższe. Na przykład w porównaniu do Rzeszowa, no to są znacznie wyższe. Nawet te ulgowe właśnie.
8: Wydłużyć czas moim zdaniem byłoby najlepiej. Już może niekoniecznie z tą ceną w dół, ale wydłużyć czas, ponieważ no ten bilet czasem 15-minutowy, to się po prostu nie opłaca.
2: No i do tego jeszcze trzeba dodać pytanie o ogromne inwestycje, jak metro, które ma kosztować kilkanaście miliardów, strefa czystego transportu, rynek pracy. Przez lata przecież Kraków był taką bazą dla korporacji, które prowadziły tu szeroko rozumiane usługi dla biznesu. Chodzi tutaj o IT, doradztwo finansowe czy podatki. No i teraz te korporacje po prostu przenoszą się do tańszych lokalizacji, na przykład do Indii. No i według ostatnich danych, bodaj na koniec września, zapowiedzianymi zwolnieniami grupowymi objętych zostanie prawie 4000 osób. No i ktokolwiek w niedzielę zwycięży, że będzie miał sporo do załatwienia.
0: Dziękujemy za rozmowę, a już za chwilę wracamy z kolejnymi wydarzeniami.

0: jak swoją służbę widzą policjanci i ich rodziny. Katarzyna Puzyńska i Policjanci w boju. Teraz w RMF FM.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
2: Zdarzało się, że ktoś mówił potem, że byliście zbyt agresywni?
3: Skargi tego typu są normalne. A w szczególności, że Polacy lubią pisać.
2: Były z tego jakieś problemy?
3: Nie.
2: A były takie sytuacje, że faktycznie kogoś od was za bardzo poniosło?
3: Nie. To nie jest ten typ pracy, że cię może ponieść.
2: Trzeba być straszliwie opanowanym.
3: Tak. Ta praca tego cię uczy.
2: Ciężko jest chyba nie dać się sprowokować.
3: Tak. Jeżeli widzimy, że ktoś faktycznie może coś zrobić, bo go poniesie, to kolega jest od razu wycofywany na tyły. Żeby był święty spokój.
2: Jaki powinien być idealny antyterrorysta?
3: Czy ja wiem? Powinien przede wszystkim mieć odpowiednie cechy charakteru. Sama praca, którą człowiek wykonuje, powinna je wzmacniać. Przede wszystkim przyglądamy się, czy potrafi trzymać nerwy na wodzy. Jak byłem później w wydziale szkoleniowym, to myśmy wyłapywali, kto się nie nadaje do takich rzeczy. Albo jeżeli stres powodował, dajmy na to, że chłopak zaczął się w czymś gubić. Nawet przy manualnej obsłudze broni. To już stwierdzaliśmy, że może mieć problem z tą robotą. Ponieważ sama tylko adrenalina powodowała, że zatracał się w pewnej sytuacji. A jakby się zaczęła faktycznie wymiana ognia, to już zupełnie nie dałby sobie z tym rady. Bo sam poziom adrenaliny go blokował. Dlatego się ich wyłapywało i od razu na tym kursie pozbywało.
2: Mówiłeś, że na kursie ćwiczyliście też na ostro.
3: Tak.
2: Czyli tak naprawdę nawet podczas ćwiczeń może coś się stać.
3: No oczywiście.
2: Były takie sytuacje?
3: No były. Był taki przypadek na tym naszym Killing House, czyli tej tak zwanej rzeźni, co ci mówiłem. Było normalne wejście, rozsypka, tak jak się trenuje. Były powieszone tarcze. Ale niestety ściana przepuściła pocisk. A po drugiej stronie stali chłopaki. Jeden dostał centralnie w nos. Kanałem poszedł pocisk. Stanął przy muszczku. A drugi dostał w szyję. Koło tętnicy poszło. Naruszyło ją, ale nie puściła. Więc szybko paramedycy to pozabezpieczali. Karetka. Wsadzili mu rurę w tę tętnicę, żeby faktycznie ona nie pękła. Postrzywali i po paru dniach wyszedł z tego szpitala. Natomiast tamten drugi leżał troszkę dłużej. Był dylemat, czy wyciągać pocisk z głowy, czy zostawić. Skierowaliśmy się na szaserów. Powiedzieli, że dobrze to ogarną. Że znają się na postrzałach, jak to wojsko. Dzwonili do Niemiec. I w Niemczech powiedzieli, nie tykać.
0: Już za chwilę w RMF FM ciąg dalszy książki Katarzyny Puzyńskiej.

0: został z pociskiem w głowie?
1: Tak. Latał potem, trenował jeszcze. On też wcześniej był w Magdalence, więc to nie był pierwszy raz. Ale słuchaj, potem w 2012 roku jechał na motorze. Bo my mieliśmy alarm, jak było to całe Euro 2012 i potrąciła go dziewczyna. Zginął.
0: W wypadku?
1: To znaczy nie od razu. Najpierw urwało mu nogę. Tylko wozili go ze szpitala do szpitala. Gdyby go zawieźli od razu na szaserów, to chłopak może by żył. Jak go w końcu przewieźli, to tam lekarz tylko się zapytał, czy już była robiona reanimacja. A oni go dwa razy strzelali w karetce. Tak. No to jeżeli będzie konieczność robić jeszcze raz, to niestety serce nie wytrzyma i będzie, podejrzewam, koniec, mówi ten lekarz. No i tak się stało. Gdyby pojechali od razu na szaserów, to może by chłopak żył. Magdalenka to samo pokazała. Wszyscy, którzy wylądowali na szaserów, pracują do dzisiejszego dnia. Inne podejście, bardziej fachowe. I lekarze mają z żołnierzami do czynienia. Z postrzeleniami, ze wszystkim. Mają większość

0: Może dlatego, że osoby, które zostają antyterrorystami, są gotowe do takich zadań?
1: Dokładnie tak. Bo przychodzi do nas, dajmy na to, 20 chętnych. A przechodzi selekcję na przykład 2. I nie jest powiedziane, że oni, pomimo że przeszli selekcję fizyczną, skończą cały etap. Bo tam masz psychologów. I nieraz jest taka sytuacja, że jest 20 chętnych, a zostaje 0.
0: Chyba lepiej nie wziąć żadnego, jeżeli nikt się nie nadaje.
1: Oczywiście. Jednostka taka jak ta nie może sobie pozwolić na sprawy typu a przymkniemy oko. Były sytuacje, gdzie przymykano oko, co się zemściło potem tym, że był niekontrolowany postrzał. Więc unika się tego.
0: A musiałeś kiedyś zawiadamiać rodzinę, że koledze coś się stało?
1: Nie. Bo to najczęściej jest robione na stanowiskach kierowniczych. Robią to kierownicy albo naczelnicy. Ja dopiero teraz zostałem kierownikiem negocjatorów. Tak jak ci mówiłem, wcześniej byłem tylko i wyłącznie żołnierzem. Miałem propozycje na takie stanowiska, ale nie byłem za bardzo chętny, bo za mało byłem wtedy jeszcze wybiegany. Lubiłem roboty. Nie wyobrażałem sobie pracy w jednostce bez jeżdżenia na roboty. Bo odejście na jakieś tam stanowisko kierownicze wiązało się z tym, że musiało się odejść z boju. Więc nie interesowało mnie to. Jak miałem 45 lat, to dopiero przeszedłem do szkoleniówki.

jak na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: takie trochę uzależnienie od adrenaliny.
1: Mogło tak być. Ja nawet sobie z tego nie zdawałem sprawy. Mogło. Nie twierdzę, że nie. Aczkolwiek ja zawsze starałem się wprowadzać taką równowagę. Równowaga polegała na tym, że większość przyjaciół,

0: którym się spotykałem na co dzień, nie pracowała w policji. Co najciekawsze, oni nie wiedzieli nawet, gdzie ja pracuję.
1: Dlaczego im nie mówiłeś?
0: No, żeby nie mieć miliona pytań. Chciałem się spotykać, żeby sobie porozmawiać o wielu innych rzeczach. Na pewno nie o robocie, bo tego już miałem przesyt.
1: To co mówiłeś? Że gdzie pracujesz?
0: W policji. Ale nie, że jako antyterrorysta. Mówiłem tylko, że jestem policjantem w RPI, w referacie patrolowo-interwencyjnym. Natomiast jak zacząłem mieszkać na tym osiedlu, jak kupiliśmy mieszkanie i zaczęły się robić pierwsze znajomości, no to też każdy się pytał, gdzie pracuję. Dowiedzieli się dopiero, jak zachorowałem i była potrzeba uwidocznienia się na Facebooku, żeby robić te zbiórki, bo wyjeżdżałem na leczenie do Niemiec. No to wyobraź sobie, że ze wszystkich osób, z którymi się przyjaźniłem, żadna już się do mnie nie odzywa.
1: Przez chorobę?
0: Nie przez chorobę. Przez pracę. Bo chodziło niby o to, że ich okłamywałem. Zupełnie prosta rzecz. Skoro stwierdzasz, że moja praca ci przeszkadza w przyjaźni, no to możesz nie przychodzić, bo mi ciebie nie brakuje. Tutaj jest takich paru, że podejrzewam, że zajmują się taką trochę inną pracą.
1: Spotkałeś się jeszcze z negatywnymi reakcjami ludzi, gdy dowiadywali się, że jesteś z policji?
0: Nie. Tutaj, na osiedlu, rozsiałem wcześniej taką plotę, że jestem instruktorem spadochronowym. No faktycznie oganiałem paru osobom na urodziny skok spadochronowy. Ja leciałem z nimi i kamerowałem. Więc później to łyknęli. Ale przedtem pytania. Powiedz mi, gdzie ty kurna robisz, góral? Powiedz mi, a czy to jest ważne? Nie, no bo mnie tak ciekawi. Wojsko, policja? Nie, jestem instruktorem spadochronowym. Później, jak załatwiłem temu jednemu chłopakowi ten skok, to poszła taka fama, że faktycznie. I tak uwierzyli w to. No i przestali mnie dręczyć. Natomiast nie przestali dręczyć mojej ex. Do niej cały czas podchodzili, bo uważali, że może od niej coś wyciągną. Nigdy tego nie mów, powiedziałem jej. Ze względu na to, żebym ja miał święty spokój. Druga sprawa, żeby mi dzieci moje były bezpieczne.
1: To, o czym mówiliśmy wcześniej.
0: Tak, bo jednak nie wiadomo, na kogo trafisz. To jest taka robota, a nie inna. Zamyka się takich ludzi, a nie innych. Więc nigdy nie wiesz, w którym momencie faktycznie ktoś ci przyjedzie. A zasada jest taka, że każdy zawsze zaczyna od dzieci.
2: Za chwilę w RMF FM kolejny fragment trzymającej w napięciu książki Policjanci w boju.

0: A mówiłeś w ogóle swojej byłej żonie o tym, czym się zajmowałeś? Dzieliłeś się tym?
1: Nie, nie. Nie rozmawiałem o tym w domu. Ona zawsze miała do mnie o to pretensje.
0: Chciała o tym słuchać?
1: Tak, ona by chciała wiedzieć. A ja mówię, a po co ci to?
0: Czemu właściwie jej nie mówiłeś?
1: Czasem są pewne rzeczy, nawet zbiegi okoliczności. A może ja akurat jeździłem po kogoś, kto był z jej rodziny. Więc nieraz przez takie opowieści ktoś może sobie skojarzyć fakty. No i po co?
0: A może ona pytała nie dlatego, że była ciekawska, tylko dlatego, że chciała dobrze i zwyczajnie interesowała ją twoja praca. Poza tym, nie jest tak, że jak się o pewnych sprawach opowie, to jest łatwiej? Mówię zwłaszcza o rzeczach trudnych, które oglądacie na robotach.
1: Czy rozmowa z żoną coś by mi pomogła? To akurat nie były takie problemy, żeby sobie rozmawiać z żoną na ten temat. Człowiek musiał sobie nieraz dawać sam radę. Pamiętam, jak powstała komórka psychologów w Komendzie Głównej. No to przyjechali właśnie, żeby nas odstresować. A taki kolega siedział obok mnie i się zaczął śmiać. Z czego się pan śmieje? Pyta ta psycholożka. Proszę pani, 25 lat pracuję w boju, a pani po 25 latach teraz chce mi pokazać, w jaki sposób ja mam się odstresować? No, radziliśmy sobie z tym sami. Inna sprawa, że głowę odpręża wysiłek fizyczny. Już samo to, co robiliśmy w robocie, by nawet wystarczyło. A człowiek jeszcze szedł potem i trenował. I faktycznie pomagało. Wysiłek fizyczny i uprawianie sportu bardzo dobrze robiły na głowę.
0: Twoja była żona bała się o ciebie?
1: Nie wiem. Bo nigdy mi nie mówiła. Ciężko mi w tej chwili wyczuć. Bo ona nigdy ze mną nie rozmawiała na te tematy. W przeciwieństwie na przykład do pierwszej ex. Tamta mówiła właśnie, że boi się o mnie. Że nie chce, żebym pracował, gdzie pracuję. Natomiast po tej tego nie stwierdzałem. Nigdy mi o tym nie mówiła.
0: Ale ty też sam mówisz, że unikałeś tych rozmów.
1: Fakt jest faktem, że na ten temat żeśmy nigdy nie rozmawiali. Jak ona tam zaczynała wchodzić, to ja raczej uciekałem od takich rozmów. Ale być może to właśnie był błąd. Bo mogło tak być, że pewne rzeczy ją przerosły. Jak jeszcze się pojawiła choroba, to tym bardziej. Ona mi wyglądała na taką kobietę, że daje sobie radę z wieloma rzeczami. I to mnie zmyliło. Bo wbrew pozorom, pod takim tak zwanym harpaganem, była taka postać, że wiele pytań, wiele obaw i takie tam. Ale mówię, to już jest przeszłość. Więc nie wracam do tego. Jestem raczej człowiekiem, który się skupia na przyszłości, a nie na przeszłości. Bo na to już nie mamy żadnego wpływu. Na przyszłość mamy zawsze.

0: Zbliża się już godzina trzecia, to oznacza, że czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Nocna akcja strażaków w Jastrzębiu-Zdroju. Pożar supermarketu został opanowany, ale działania zabezpieczające potrwają prawdopodobnie do rana. Kto pierwszy trafi do sądu? Między obrońcą a prokuraturą trwa wyścig w sprawie listu żelaznego Marcina Romanowskiego. Incydent na granicy Łotwy i Białorusi. Uzbrojona grupa próbowała przeprowadzić przez nią migrantów. Prawdopodobnie do rana potrwa akcja strażaków po pożarze Biedronki przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju. Ogień pojawił się wieczorem na dachu sklepu i objął m.in. panele fotowoltaiczne. Jak przekazał nam rzecznik prasowy komendanta miejskiego PSP w Jastrzębiu-Zdroju, młodszy brygadier Łukasz Cepiel, sytuacja została już opanowana, ale akcja potrwa do godzin porannych.
1: Trwa aktualnie dogaszanie pożaru. Trzeba elementy konstrukcyjne zabezpieczyć, ewentualnie porozcinać i ułożyć w bezpiecznej pozycji. Trzeba przegrzebać to pogorzelisko celem wykluczenia pożarów ukrytych, które mogą nienadzorowane wzniecić wtórny pożar.
0: W pożarze nikt nie został poszkodowany. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. RCB wysłało mieszkańcom alert dotyczący zanieczyszczenia powietrza. Do akcji strażaków w Jastrzębiu-Zdroju wrócimy jeszcze w porannym wydaniu faktów. Sąd apelacyjny nie zarejestrował zażalenia na wydanie listu żelaznego Marcina Romanowskiego złożonego przez jego obrońcę. Odwołanie w tej sprawie skierowane wczoraj przez prokuraturę także nie trafiło jeszcze do rozpatrzenia. W sprawie trwa wyścig, który obserwuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Dlaczego tak istotne jest to, czyj wniosek trafi do sądu jako pierwszy?
2: Od tego, czyje zażalenie będzie w sądzie pierwsze, zależy sposób zarejestrowania sprawy, a w efekcie to, kto będzie rozstrzygał o wydaniu bądź uchyleniu listu żelaznego. Adwokat Bartosz Lewandowski złożył zażalenie pierwszy z zamiarem przekazania go w sądzie apelacyjnym do sekcji złożonej z samych tzw. neosędziów. Sąd apelacyjny zwrócił je jednak wczoraj do uzupełnienia, bo pośredniczący w doręczaniu sąd okręgowy nie dołączył do niego akt sprawy. Nie ma też wysłanego tam dopiero wczoraj zażalenia prokuratury. Sprawa nie została więc jeszcze zarejestrowana. Akta muszą być skompletowane. Nadal zatem nie wiadomo, czy do podjęcia ostatecznej decyzji o liście żelaznym Marcina Romanowskiego może być wylosowany jeden z tzw. neosędziów, czy będą oni ze sprawy wyłączeni, jak chciałaby prokuratura.
0: Koniec policyjnych poszukiwań trzeciego z podejrzanych o zabójstwo w Bielsku-Białej latem ubiegłego roku. Po zbrodni mężczyzna ukrywał się w Wielkiej Brytanii. Teraz jest już w polskim areszcie. O tym, w jakim mieście zatrzymano poszukiwanego, powie dziennikarz RMF FM Marcin Buczek.
3: Mężczyzna został zatrzymany w Manchesterze. Do Wielkiej Brytanii uciekł po zabójstwie, do którego doszło w czerwcu ubiegłego roku w Bielsku-Białej. Sprawców było trzech. Po zabójstwie chcieli zatrzeć ślady zbrodni i podpalili mieszkanie, w którym zostawili ciało ofiary. Dwóch napastników niebawem zatrzymała policja. W grudniu ubiegłego roku do sądu skierowano akt oskarżenia w ich sprawie. Obaj przyznali się do winy. Teraz w areszcie jest już trzeci z podejrzanych w tej sprawie, a cała trójka będzie odpowiadać za zabójstwo.
4: To są fakty RMF FM.
0: Łotewskie Narodowe Siły Zbrojne udaremniły próbę nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Nielegalnych migrantów do Łotwy próbowali przeprowadzić uzbrojeni i zamaskowani mężczyźni. Po kilku godzinach od tego incydentu agresywna grupa wkroczyła na terytorium tego kraju, uszkodziła rozdzielnicę elektryczną i ukradła kamery monitoringu, po czym wróciła na Białoruś.
5: Jesteśmy w kontakcie ze służbami łotewskimi. Mamy tutaj bardzo dobrą współpracę w ramach takiej grupy tych wszystkich państw, które mają problemy graniczne ze wschodnimi sąsiadami i na pewno wnioski z tego incydentu trzeba będzie wyciągnąć. Takie incydenty pokazują, że jest gotowość do eskalowania. Sprawą do wyjaśnienia jest to, czy jakiekolwiek służby państwowe w tym uczestniczą. Mieliśmy tutaj różne doświadczenia.
0: Mówił minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Szef łotewskiego resortu spraw wewnętrznych Janis Dąbrawa stwierdził, że w odróżnieniu od wielu poprzednich incydentów, tym razem prowokacja miała szczególnie demonstracyjny i agresywny charakter. Legenda rocka, kontrowersyjny artysta, lider Lady Punk, czyli Jan Borysewicz, jest bohaterem filmu Mniej obcy, który wczoraj miał swoją premierę. Zagrał go gitarzysta i aktor debiutant Mikołaj Bukrewicz, z którym rozmawiała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
6: Było to dla mnie niezwykłe, jak 40 lat po napisaniu tych tekstów one tak bardzo potrafią dalej trafić do mnie i również do ludzi w moim pokoleniu.
7: Są dni, kiedy mówię dość.
4: Czy jest
7: jakaś gitara Janka Borysiewicza, którą chciałbyś mieć, o której marzysz?
6: Tak, ma takiego świetnego Les Paula Gibsona. Pokazał mi go, kiedyś do niego przyjechałem do studia posiedzieć, pogadać, pograć. Potwornie droga. Tą bym chciał.
8: Tak naprawdę jednak nie ma mnie.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Już prawie 800 dębów zasadzono w lesie nowożeńców i drzew okolicznościowych w podpoznańskim nadleśnictwie Babki. To specjalne miejsce, w którym z ważnych dla nas okazji możemy zasadzić swoje drzewo upamiętniające właśnie to szczególne wydarzenie. Kolejne sadzenie odbędzie się 24 października, a miejsc na to wydarzenie jest coraz więcej. Tegoroczna jesienna edycja cieszy się ogromną popularnością.
9: Jesienna edycja sadzenia drzew w lesie nowożeńców i drzew okolicznościowych, możemy powiedzieć, że cieszy się ogromną popularnością?
10: Tak, jest to bardzo już takie znane w kraju nawet wydarzenie, bo ludzie zgłaszają się z dużym wyprzedzeniem i w zasadzie zostało nam już kilka miejsc na tą tegoroczną jesienną edycję. To sadzenie jesienne w nadleśnictwie Babki odbędzie się już niedługo, bo 24 października.
9: Z jakich okazji, dlaczego ludzie przyjeżdżają, powiedzieliśmy to, z całej Polski i sadzą te drzewa?
10: Tych okazji jest wiele. Najczęściej są to jakieś rocznice, jubileusze, czyli na przykład zawarcie związku małżeńskiego, jakaś jubileusz, jakiś firm też czasami się zdarza, ale też narodziny dziecka. Były osoby, które świętowały powrót po emigracji wieloletniej do Polski. Także te okoliczności są różne. Towarzyszą im zawsze duże emocje i to są bardzo pozytywne emocje. No a dodatkowo leśnicy, którzy są na miejscu, przekazują praktyczną taką wiedzę, która przyda się na całe życie, bo jak posadzić drzewo, to warto wiedzieć.
9: Jak wygląda cały ten proces? Już po zapisie, po zaklepaniu sobie tego miejsca, przyjeżdżamy do nadleśnictwa Babki i co dalej?
10: Dokładnie tak to wygląda, że przyjeżdżamy do nadleśnictwa Babki, niedaleko Kurnika, w miejscowości Mieczewo jest powierzchnia, gdzie ją obsadzamy dębami i sadzimy pod opieką, okiem leśników dęby. Chodzi o to, by my tam na miejscu chcemy przekazać jak najlepszą wiedzę, jak to drzewo posadzić prawidłowo, żeby ono po prostu rosło. Dodatkowo osoby niektóre czasami zakupują jakiś list, przesłanie dla przyszłych pokoleń przy tych drzewach. Jest też taka okolicznościowa tabliczka wykonywana przez nadleśnictwo. Jest to drzewko onumerowane, jest numer, na końcu dostajemy certyfikat, także no jest to dosyć takie wydarzenie, można powiedzieć, podniosłe. Zdjęcie okolicznościowe i wiele dobrych emocji.
9: Ciekawa forma zachęcenia do tego, by pamiętać o sadzeniu drzew, o tym, by dbać o las?
10: Tak, jest to jedna z właśnie z takich inicjatyw, które do tego namawiają, do tego, by chociażby po raz pierwszy nauczyć się, jak prawidłowo posadzić drzewo, bo później tą wiedzę możemy wykorzystywać w codziennym życiu, gdzieś w naszej okolicy, jeśli mamy taką możliwość. Sadzenie drzew to przede wszystkim duże zalety dla naszego klimatu, dla tego klimatu nawet wokół naszych miejsc, w których przebywamy, gdzie mieszkamy. Drzewa produkują tlen, oczyszczają powietrze, a w miastach działają jak naturalne klimatyzatory, także to jest szereg korzyści, które dzięki sadzeniu drzew otrzymujemy.
9: Powiedzieliśmy już ostatnie miejsca, można powiedzieć, że już na wyczerpaniu ta edycja jesienna. To też kwestie organizacyjne, kwestie tego, że później leśnicy dbają o te drzewa, dlatego nie jest tak, że naraz sadzimy kilkadziesiąt, kilkaset, tylko trzeba to dzielić na takie właśnie jesienne i wiosenne partie?
10: Tak, jest kilka względów, dla których my dzielimy te grupy na sadzenie jesienne i sadzenie wiosenne. Jak już sobie w ogóle spojrzymy w historię tych sadzeń w nadleśnictwie Babki, to już jest trzecia powierzchnia. Jak sobie podliczymy, ile tych dębów łącznie posadziliśmy, to już jest ponad 790 drzew i część z nich już ma ponad 4 metry wysokości, także te dęby rosną tam bardzo dobrze. I dzielimy to też ze względów logistycznych, bo chcemy, żeby to było taki moment, gdzie my przekażemy tą wiedzę, że to nie będzie tylko takie, powiedzmy, pójście na ilość, na liczbę ludzi, ale jednak na jakość tego spotkania, na to, żeby troszeczkę też porozmawiać przy tej okazji, wytłumaczyć, jak nasza praca leśników wygląda. Są pytania o lasy, o gatunki, po to jest. jest ten właśnie podział, żeby mniej więcej taka 30-40 osobowa grupa w tej edycji jesiennej mogła posadzić drzewa, no i potem znowu na wiosnę i tak co roku właśnie wiosną i jesienią w Nadleśnictwie Babki takie sadzenia drzew wyjątkowych, okolicznościowych się odbywają.
9: Kiedy już posadzimy to drzewo, to leśnicy dbają, sprawdzają, pielęgnują, podlewają?
10: No właśnie i to jest, przede wszystkim te drzewa są ogrodzone. Dlaczego? No bo gdybyśmy takie zostawili po prostu bez ogrodzenia, no to no, efekt byłby taki, że sarny, jelenie miałyby bardzo dobrą stołówkę. Musimy ogrodzić. No i potem rzeczywiście doglądamy. Zdarza się czasami, że parę gatunków takich, no gdzieś tych dębów sztuk wypadnie, no bo uschnie, to wtedy my oczywiście podsadzamy, wymieniamy, ale raczej rzadko. No niektórzy pytają, czy mogą przyjechać z konewką, podlewać. No tutaj raczej zdajemy się na naturę i te drzewa muszą sobie poradzić tak jak w lesie. One są oczywiście też w większych odległościach od siebie sadzone, żeby miały przestrzeń, no bo docelowo mają to być duże, sędziwe, takie dęby, które dorosną do wieku kilkuset lat.
9: A zdarzają się takie zapytania, czy skoro jest nowa edycja, skoro ten obszar będzie otwarty dla tych zapisanych osób, to czy można przyjść, zobaczyć tego swojego dęba, to, ten swój dąb, to swoje drzewo, które posadziliśmy na przykład, nie wiem, 3 lata temu i chcemy sprawdzić, na jaką wysokość już urosło?
10: Oczywiście, takie pytania się zdarzają i my mówimy jak najbardziej tak, zapraszamy. Dodajemy taki małe tutaj zawsze przypomnienie, że rowerem, pieszo, nie samochodem, ale jak najbardziej tak. No i też każdy, kto by chciał w ogóle przyjechać i zobaczyć, jak się ta akcja odbywa, żeby zobaczyć, czy teraz jesienią, czy na wiosnę się warto zapisać, to zachęcamy. Proszę przyjechać, spotkać się z nami i te wrażenia, mam nadzieję, dobre ze sobą zabrać.
9: Jesienna edycja niemalże już do ostatniego miejsca zapełniona, ale rozumiem, patrzymy już w przyszłość. Na wiosnę znów będziemy mogli się spotkać. Ci chętni, którzy może nie załapali się teraz, to już mogą próbować gdzieś tam, może nie wpisywać od razu konkretnej daty w kalendarz, ale gdzieś z tyłu notatnika mieć zapisane, że jak nie teraz, to na wiosnę?
10: Oczywiście tutaj proponuję właśnie w telefonie ustawić sobie przypomnienie w lutym. Już pierwszy monit Las Nowożeńców, bo z praktyki leśnika powiem, że no my już w marcu, w lutym już zaczynamy sadzić. No w Lesie Nowożeńców to jest marzec, kwiecień, w zależności od pogody, ale tak rzeczywiście w marcu, w kwietniu takie sadzenia w Nadleśnictwie Babki organizujemy.
0: Wyjaśniał Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Dwanaście minut po godzinie trzeciej. Maciek Rybak, cześć, witajcie. Zapraszam na pierwszą kawę z RMF FM. Wydanie czwartkowe, 8 października. A skoro środek nocy, może jeszcze ta pierwsza kawa to za wcześnie, to raczej kolejna kawa u nocnej zmiany. No właśnie, jak się trzymacie? Jeżeli łapie kryzys, bo to taka godzina, gram energiczną, najlepszą.

Można wysoko wygrać mecz w Lidze Narodów i kilka dni później spaść w rankingu FIFA. Dwie minuty i wracam z tym tematem, ale podejrzewam, że już się domyślasz, o który kraj chodzi.

delikatnie, nieco romantycznie o 3.23 z Alia w RMF FM. To jest najlepsza muzyka. Nowy ranking FIFA i Polska o jedno miejsce niżej na 37. pozycji. Brzmi dziwnie, nie? Bo przecież niedawno było 6-0 z Rumunią. No tyle, że mieliśmy jeszcze remisy z Bośnią oraz porażki ze Szwecją i ponownie z Bośnią. Szwedzi awansowali o 3 miejsca i właśnie nas wyprzedzili. Czyli 6 goli pomaga, ale FIFA najwyraźniej ma dobrą pamięć i pamięta pozostałe mecze. No co by tu powiedzieć? No Polska może zdobyła 6 bramek, ale jedno miejsce w dół w rankingu jest. No to się chyba nazywa matematyka reprezentacyjna. Matematycznie. Mamy jeszcze szansę w Lidze Narodów na Dywizję A. A tak naprawdę to coraz bliżej jesteśmy tej C. No to jest, jak słyszycie, skomplikowane.

0: Ekipa RMF FM nie śpi, abyście byli na bieżąco o tak bardzo wczesnej albo bardzo późnej porze. 28 minut i będzie godzina czwarta. Kierowcy jadący dziś dolnośląską S3, musicie uważać. Po pożarze ciężarówki zamknięte są tam dwa tunele.
1: No tak, dokładnie. Cały odcinek S3 od węzła Bolków aż do węzła Kamienna Góra Północ jest nieprzejezdny. Tam we wtorek, przypomnijmy, późnym popołudniem w jednym z tuneli zapaliła się ciężarówka, no i pożar uszkodził urządzenia, no i systemy odpowiadające m.in. za bezpieczeństwo.
0: A bezpieczeństwo, bardzo ważna sprawa. Arku, jak kierowcy mogą ominąć ten zamknięty odcinek S3?
1: No, na szczęście wyznaczono objazdy, więc tam trzeba zjechać na drogę krajową numer 5 albo drogę wojewódzką numer 320. I jeszcze ważna informacja, według regionalnego systemu ostrzegania, to nie jest chwilowe utrudnienie, może ono potrwać aż do soboty.
0: Zanotujcie to sobie. I jeszcze świeże utrudnienie widzę, nam miga na S7.
1: Tak, dokładnie, to Mazowsze. Tam na odcinku Płońsk-Warszawa pojazd ciężarowy wjechał do rowu. Uważajcie, bo zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Warszawy.
0: I będziecie na bieżąco z RMF FM, słuchając nas non-stop. Kierowcy, jedźcie ostrożnie. Arku, dzięki. A teraz najlepsza muzyka. Tame Impala.

Kiedy większość kraju śpi, gdzieś właśnie schodzi kolejna partia z produkcji. Dla ludzi przy taśmach kawałek dobrej energii w RMF FM. To będzie Eminem. Za 17 minut, godzina 4. Nocna zmiano. Nie śpimy, działamy.

To ten rodzaj śmiechu z cyklu pobudka przed 4 rano po 4 godzinach snu. Albo walnę kawusie i będzie git. Jeśli twój mental siada, tu nad ranem RMF FM jest po to, żeby pomóc. Pierwsza kawa i znicz w butelkomacie. Dacie wiarę? System kaucyjny dopiero się rozkręca, ludzie już sprawdzają, czy butelkomat przyjmie wszystko, co ma szkło. W internecie ktoś pracujący właśnie przy markecie pokazał, co wyciągnął ze środka takiego butelkomatu. Między opakowaniami opiętymi kaucją znalazł się znicz. No, skoro 1 listopada dopiero przed nami, ustalmy jedno, kaucji za znicz nie ma. Za to jest chwila zadumy nad logiką. RMFFM. 10 minut i będą fakty RMF FM o godzinie 4. Bądźcie na bieżąco o tak bardzo wczesnej porze, a teraz Kaja opisze, co widzi za oknem.

0: Arkadiusz Stępień-Miernikowski pojawił się w studiu faktów.
1: Witam.
0: Na zegarze godzina 4:00. Posłuchajcie, jakie są fakty w RMF FM.
1: Amerykanie szykują się na kolejne uderzenia w Iranie. Celem mają być obiekty nuklearne i energetyczne. Litwa zwiększa ochronę na granicy z Rosją. To reakcja na próbę przeprowadzenia migrantów z Białorusi na Łotwę. Półmaraton królewski w Krakowie. W najbliższą niedzielę przez miasto przebiegnie 18 tysięcy osób. Fakty o 4:00 rozpoczynamy od wieści z oceanu. Pentagon nakazał amerykańskiej armii zakończenie przygotowania do wznowienia działań wojennych na dużą skalę przeciwko Iranowi. Takie informacje podał portal Axios. Według amerykańskich źródeł nie ma jeszcze decyzji o wznowieniu ataków ani konkretnej daty, ale Axios informuje, że do walk może dojść jeszcze przed listopadowymi wyborami w USA. Potencjalne operacje miałyby objąć m.in. irańskie obiekty energetyczne i instalacje nuklearne. A przypomnijmy, że dotychczasowe negocjacje między Waszyngtonem a Teheranem nie przyniosły postępu. We Francji nie widać końca protestów i zamieszek. W samym centrum gwałtownych zajść w Paryżu był wczoraj korespondent RMF FM Marek Gładysz.
2: Starcia z policją wybuchły po zablokowaniu przez studentów wejścia do paryskiego Instytutu Nauk Politycznych, jednej z najbardziej renomowanych francuskich uczelni wyższych, na znak solidarności ze strajkującymi już od ponad 2 tygodni licealistami. Ci ostatni blokują ponad 500 gmachów szkolnych w całym kraju. Strajkują też studenci blisko 40 uczelni wyższych. Jeżeli rząd nie pójdzie na ustępstwa, to będziemy coraz bardziej zdeterminowani i zorganizujemy jeszcze więcej protestów, tłumaczy mi jeden ze strajkujących licealistów, którzy żądają między innymi lepszych warunków w szkolnych klasach i zatrudnienia większej liczby nauczycieli.
1: Teraz przenosimy się na Litwę, bo ta skieruje wojsko do wsparcia Straży Granicznej w ochronie granicy z rosyjskim obwodem królewieckim, zapowiedział szef tamtejszego MSW. Decyzja zapadła po próbie przekroczenia granicy Białorusi z Łotwą przez grupę 20 nielegalnych migrantów i ich uzbrojoną, zamaskowaną eskortę. Przemytnicy mieli grozić żołnierzom i nakłaniać migrantów do przejścia na łotewską stronę. Kilka godzin później zamaskowane osoby wtargnęły na terytorium Łotwy, dokonały zniszczeń, ukradły kamery monitoringu, po czym wycofały się na Białoruś przed przybyciem funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wracamy za ocean. Po nieudanej egzekucji w amerykańskim stanie Tennessee obrońcy domagają się zmiany kary śmierci na dożywocie. Chodzi o skazaną na śmierć Christine Pike, która przeżyła próbę wykonania wyroku i po 6 dniach odzyskała przytomność. 50-latka jest w ciężkim stanie. Sąd zabezpieczył dokumentację i leki użyte podczas procedury. W Tennessee wstrzymano też kolejne egzekucje do czasu zakończenia dochodzenia.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Wracamy do wiadomości z kraju. Syntetyczne narkotyki warte co najmniej 35 milionów złotych przyjęli w kujawsko-pomorskim funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz kryminalni z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Zlikwidowali także fabrykę klefedronu, zwanego też kryształem. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
4: W 2 miejscowościach w powiecie włocławskim funkcjonariusze zatrzymali 4 osoby. Podczas przeszukań zajmowanych przez nich pomieszczeń odkryli laboratorium, a w nim ponad 100 pojemników wypełnionych cieczą. To było w sumie 2000 litrów płynnego 3CMC. Chemicy mogli z tego uzyskać około 800 kg kryształu. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze rejonowej w Szubinie zarzuty wytwarzania na dużą skalę narkotyków. Wszyscy trafili do aresztu, grozi im 20 lat więzienia.
1: Przed czasem zakończyła się operacja neutralizacji min lotniczych z czasów II wojny światowej. Od poniedziałku w Świnoujściu nurkowi minerzy usuwali w nie wybuchy, które znaleziono w rejonie budowy terminalu kontenerowego. O szczegółach tej operacji Anna Połamar.
5: Pomogły dobra pogoda i współpraca ze strony mieszkańców i turystów. Przypomnę, podczas działań obowiązywał bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Gdyby ktoś wszedł w tym czasie do Bałtyku, służby musiałyby przerwać pracę. Ładunki były neutralizowane metodą deflagracji, która pozwala na wypalenie części trotylu pod wodą, bez detonacji. Z lądu spacerowicze mogli zaobserwować więc jedynie statki. Nie było widowiskowych słupów wody. Łącznie zneutralizowano 5 morskich min, w sumie 2,5 tony ładunku wybuchowego.
1: Z północy przenosimy się na południe, bo aż 18 tysięcy osób wystartuje w 12. PKO Krakowia półmaratonie królewskim. Zmagania na dystansie ponad 21 km już w najbliższą niedzielę w Krakowie. Jak usłyszał nasz reporter Paweł Konieczny, to długa trasa, ale przyjazna nawet dla okazjonalnych biegaczy.
6: Każdy biegający człowiek może to przebiec. No fajny dystans taki, żeby się sprawdzić. No maraton wymaga jednak dłuższych wybiegań, większej wytrzymałości, a półmaraton w zasadzie jest dla każdego.
1: A co jest wyjątkowe?
7: nowego o tym krakowskim półmaratonie?
6: Biegnie się przez centrum miasta. No ja jestem akurat z Krakowa, więc to miasto jakby znam, ale dla kogoś, kto przyjeżdża z innego miasta, uważam, że to jest fajnie, że takie zwiedzanie przez bieganie.
1: Podsumował pan Łukasz z krakowskiego klubu Mastersów. Dla biegaczy fajna atrakcja, dla kierowców, pamiętajcie, to utrudnienia. Start i meta niedzielnej rywalizacji w Tauron Arenie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Nad ranem przyzwoite warunki pogodnie i od 7 do 12 stopni. W górach dziś wiatr chalny i on sprawi, że na południu kraju nawet 27 stopni zobaczymy w ciągu dnia. Jednak na północnym zachodzie kraju pogoda zacznie się psuć, wkroczą pierwsze opady deszczu, silniejszy wiatr i od jutra, czyli w piątek, już w całym kraju ochłodzenie. Na termometrach maksymalnie będzie 15 stopni. 5 minut po godzinie 4. Pierwsza kawa z RMF FM. Maciek Rybak, dzień dobry. Kto już nie śpi? Jesteśmy z wami od samego, samiuśkiego rana. A PKP wzięło się za jedno z pytań, które od lat zadajesz sobie na dworcu. Nie, gdzie jest Kylie, tylko skoro jestem na peronie drugim, to dlaczego mój pociąg odjeżdża z toru trzeciego? I o tym za chwilę.

0: Wczesny czas z RMF FM, 4:14, spokojnie za oknami, ale są już pierwsze dojazdy do pracy i to z przesiadkami na pociąg. Przed odjazdem świeży temat do pierwszej kawy. Będzie uproszczenie oznaczeń na dworcach kolejowych. Zamiast komunikatu peron drugi, tor trzeci, mamy dostać po prostu jeden numer miejsca, do którego trzeba pójść. Pilotaż w Mysłowicach, później na kolejnych stacjach kolej doszła więc do śmiałego wniosku. My, pasażerowie, nie chcemy studiować infrastruktury, chcemy po prostu znaleźć nasz pociąg. Jeszcze tylko ustalić, dlaczego wagon 12 stoi pierwszy i możemy jechać.
1: Reklama.
2: Złota kumulacja w RMF FM może cię zaskoczyć.
3: Nie spodziewałem się.
2: Mariusz ze Szczecina wygrał 65 tysięcy złotych i teraz łatwiej mu spełniać marzenia.
3: Mieszkanie chcemy kupić w końcu, więc może się uda.
2: Czeka nawet milion złotych. Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Marek, podaj tam to zamówienie.
6: Ty, przecież on nie słyszy.
5: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
7: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
1: Po reklamie.
2: Na dobry początek dnia. Pierwsza kawa z RMF FM.

0: 22 minuty po czwartej na stacji benzynowej pierwsza kawa już się nalewa, za oknem ciemno, ktoś tankuje, ktoś dopiero rusza w trasę. Jeśli wypadł po paliwo wkrótce przed tobą, za chwilę w RMF FM. Dobre informacje.
1: Powiedz.
0: No powiem.

0: Najlepsza muzyka w RMF FM. A do pierwszej kawy przegląd wykresów z ekonomicznymi wskaźnikami. Spokojnie, Arek zrobił to za was. Złoty wyraźnie słabnie. Co to oznacza dla naszych portfeli?
1: No ja ciągle z tymi złymi informacjami do ciebie przychodzę. No droższe waluty. Więcej zapłacimy dzisiaj aktualnie zarówno za euro, jak i dolara, franka czy funta.
0: No a taka Rada Polityki Pieniężnej wczoraj obradowała. Czy coś tutaj mogła zrobić?
1: No mogła, ale stóp nie zmieniła. Ekonomiści nie wykluczają jednak, że te podwyżki będą już za miesiąc. A co ważne...
0: Niedobrze.
1: No niedobrze, bo to oznaczałoby droższe kredyty. Ale naszemu złotemu może pomóc. Złoto. NBP właśnie zwiększyło rezerwy. We wrześniu bank kupił 25 ton złota. To dużo. Najwięcej od półtora roku.
0: No raczej nas na złoto taką sztabkę nie stać, więc może przejdźmy do płynnego złota, czyli paliwa. Jeśli dziś przed pracą plan na rano, tankowanie, to szykują się fajniejsze ceny niż wczoraj?
1: No tak, tu akurat trochę lepiej, bo dziś benzyna będzie mogła kosztować maksymalnie 6,83 zł, czyli o 3 grosze mniej. To zawsze coś. Diesel też potanieje i to o 6 groszy. Do maksymalnie 7,76 zł.
0: Czyli jednak jakieś dobre informacje potrafisz
1: przynieść. Tak, na koniec chociaż odrobinę. A,
0: taki deserek do kawy.
2: Pierwsza kawa. Pierwsza kawa z RMF FM. Tylko z RMF FM.
0: Na zegarze. W 4:30. Punkt 5. Nowe fakty.

Za 19 minut piąta, kącik motywacyjny przy pierwszej kawie z RMF FM. Nocna zmiana też może brać udział. Powtarzamy. Czekajcie, z podkładem może będzie lepiej. O właśnie. Wszyscy. To pani Natalia. Natalia Schroeder motywuje.

0: składa, bo ja mam zażalenie na wasz porankowy poradnik, gdzie się chować w domu przed policją. On nie działa.
1: To znaczy, gdzie się schował ktoś?
0: Biała Podlaska, tam się ukrył w Wersalce 32-latek poszukiwany listem gończym. W Wersalce, tam gdzie zawsze mówicie, żeby się nie chować.
1: No mówiliśmy, no to jak ktoś nie słucha, to już nie nasza wina.
0: Ale po jej otwarciu on jeszcze udawał, że śpi.
1: To dobre, super. Jak cię znajdują, to udawaj, że śpisz, to super.
0: I był bardzo zaskoczony widokiem funkcjonariuszy. Bardzo był zaskoczony. Poszukiwany bardzo.
1: Jakbym się chował w Wersalce...
0: I byłbyś poszukiwany?
1: To raczej nie byłbym zaskoczony widokiem funkcjonariuszy, ale to jest jeszcze do dopracowania. Jak coś, to chowamy się za szafą, w Pawlaczu, różne takie miejsca.
0: Więcej bardzo przydatnych treści właśnie we Wstawaj Szkoda Dnia. Ja dziękuję za dziś. Maciek Rybak, do usłyszenia.
1: Jacek Tomkowicz, Przemysław Skowron, mówimy wam dzień dobry i zaczynamy Wstawaj Szkoda Dnia.
2: Reklama.
3: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.visitwroclaw.eu.
4: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: RMFFM zawsze z tobą.
6: Cash for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: RMF FM. I tak wam gramy na pobudkę w ten czwartek. Elegancko, co?
1: Ale oprócz tego, że gramy wam najlepszą muzykę, jesteście najlepiej poinformowani. Patrzymy, czym żyje Polska, czym żyje świat. Zarzut popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości usłyszał Dawid K., lekarz ze Szpitala Południowego. Pamiętacie tą aferę?
0: Tak jest, to w końcu się tam prokuratura za sprawę zabrała. Kocham Polaków. To jest kolejny cytat z Donalda Trumpa. On tak odpowiedział na pytanie naszego korespondenta Pawła Orzechowskiego o to, czy przywódca USA wspiera zmianę rządu w Polsce.
1: Bardzo ładna odpowiedź.
0: Jak kocha, to wspiera. Tak powie jeden. Jak kocha, to nie wspiera. Tak teraz powie drugi.
1: I jeszcze jedna ważna rzecz. Prezydent Nawrocki się bił.
0: Się bił z jakimś mistrzem sportowym.
1: Normalnie na Filipinach się bił. Szczegóły za chwilę w faktach, punktualnie o 6:00.

0: Enrique Iglesias, I Wanna Be With You w RMF FM. To jest najlepsza muzyka, ale niech ta muzyka na chwilę odpocznie, a teraz antenę RMF FM obejmują we władanie nasze fakty. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
1: Dziś przesłuchany ma zostać nożownik z Ostrołęki.
2: 19-letni uczeń klasy maturalnej, który zaatakował i ranił 9 osób, uczniów, nauczycieli i przypadkowo osoby.
1: Od tej szokującej historii zaczynamy, a potem zarzuty dla Dawida K.
2: Lekarza, który według prokuratury oszukał szpital południowy w Warszawie na 500 000 zł.
1: Czy to prawda, że wspiera pan zmianę rządu w Polsce?
2: Takie pytanie zadał Donaldowi Trumpowi nasz korespondent w Waszyngtonie.
1: Posłuchajcie odpowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych.
2: Najprawdopodobniej dziś zostanie przesłuchany Jakub Z., 19-latek, który wczoraj zaatakował swoich kolegów z klasy i nauczycieli w szkole w Ostrołęce.
1: Ranił 9 osób, wszystkie zabrano do szpitali. Ich życie nie jest zagrożone, część już została wypisana do domu.
2: A w porannych faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, co teraz dzieje się z poszkodowanymi?
3: Jest w policyjnej izbie zatrzymań. Wcześniej została od niego pobrana krew. Będzie badana, czy napastnik nie był pod wpływem substancji odurzających. Tym bardziej, że już wcześniej był notowany za posiadanie narkotyków, ale tamta sprawa została umorzona. Wczoraj na miejsce musieli przyjechać pirotechnicy, bo napastnik zostawił w klasie dymiący plecak.
4: Po przeprowadzeniu wstępnych badań zawartości tego plecaka okazało się, że w środku znajduje się ładunek wybuchowy domowej produkcji.
3: Mówi Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce. Zuza, która chodzi do tej samej szkoły co Jakub Z., mówi, że chłopak nie wyróżniał się z tłumu.
5: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim.
3: Wczoraj Jakub Z. miał urodziny. Dziś we wszystkich szkołach w Ostrołęce odwołano lekcje. W zamian uczniowie będą rozmawiać o tej sprawie z psychologami.
1: Ten temat będzie dzisiaj wracał w porannych faktach. Za godzinę połączymy się z naszym reporterem, który jest w Ostrołęce. Zarzut popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości usłyszał Dawid K., lekarz podejrzany w sprawie afery w warszawskim szpitalu południowym.
2: Śledczy zarzucają temu młodemu medykowi bez specjalizacji, byłemu radnemu Koalicji Obywatelskiej, że przedstawiał nierzetelne faktury. A komentarze na ten temat zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Dawidowi K. grozi od roku do 10 lat więzienia. Śledczy zarzucają mu, że oszukał warszawski szpital południowy, wystawiał przez kilkanaście miesięcy nierzetelne faktury, zgodnie z którymi miał dyżurować w szpitalu, a w tym czasie, i to potwierdza prokurator Piotr Skiba, prowadził działalność polityczną i często był poza Warszawą, a czasami nawet za granicą. Skalę oszustwa wyliczono na kwotę ponad 500 000 zł.
7: 583 500 zł wprowadzono w błąd. To spowodowało niekorzystne rozporządzenie mienia.
6: Dawid K. nie przyznał się do winy. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policyjny, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Mężczyzna cały czas może leczyć pacjentów. Postępowanie w sprawie możliwego odebrania mu prawa wykonywania zawodu prowadzi rzecznik odpowiedzialności zawodowej w Naczelnej Izbie Lekarskiej.
2: Kocham Polaków, tak prezydent Donald Trump odpowiedział na pytanie korespondenta RMF FM Pawła Żuchowskiego o pojawiające się w Polsce informacje na temat tego, że przywódca USA wspiera zmianę rządu w naszym kraju.
1: Paweł z nami o poranku na linii faktów. Co jeszcze powiedział amerykański przywódca?
8: Dzień dobry, prezydent przywołał też w krótkiej odpowiedzi swoje dobre relacje z polskim prezydentem. Ma pan świetne relacje z Polską, jednak w Polsce pojawiły się doniesienia, że popiera pan zmianę rządu. Czy to prawda? Czy wspiera pan zmianę rządu w Polsce? Kocham Polaków. Prezydent jest moim przyjacielem i jak wiesz, poparłem go, odpowiedział prezydent Trump, idąc do śmigłowca Marine One. To cała odpowiedź. Następnie Donald Trump wskazał na kolejnego korespondenta. O tym, że prezydent Trump miał wyrażać zainteresowanie zmianą premiera w Polsce podczas marcowej rozmowy z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, donosiła jedna z prawicowych stacji. Według Kosiniaka-Kamysza rozmowa w Białym Domu dotyczyła kwestii obronnych. Premier Donald Tusk powiedział z kolei, że dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, choć odmówił podania szczegółów. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: To także są fakty. A propos przyjaciela, jak słyszeliśmy przed chwilą, Donalda Trumpa.
2: Składający wizytę na Filipinach, prezydent Karol Nawrocki wziął udział w treningu bokserskim z Manem Pacquiao, byłym mistrzem świata, którego świat cenił za walki z Oscarem de la Hoyą czy Floydem Mayweatherem. Teraz krótka sparingowa wymiana z Karolem Nawrockim. It was an honor to train His Excellency Karol Nawrocki, President of Poland. Mabuhai, napisał na Instagramie Pacquiao. Mabuhai, czyli niech żyje.
1: Czysty sport. Po kolejnych faktach o 6.30 zapraszamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
0: Prognoza pogody, Przemysław Skowron Marek i Jacek Tomkowicz Marek.
11: Co w pogodzie zastanawiacie się, kochani?
0: 8 w Suwałkach teraz na termometrach, najcieplej w Łodzinie 12, przepraszam, w Rzeszowie 15 jest teraz. Super Rzeszów.
11: Ale po południu dzisiaj 26-27 stopni normalnie. Rozumiesz mnie? Normalnie. Takie historie. I jeśli chodzi o deszcz, po południu i wieczorem pojawi się i będzie tak szedł z północnego zachodu i się będzie przesuwał.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
0: No to dobra.
11: Jeszcze tutaj tylko uściśle. O 20 będzie już padać od Zielonej Góry przez Poznań po Bydgoszcz i Trójmiasto. No i w Małopolsce i na Podkarpaciu deszcz się również pojawi.
0: Czyli na wieczór bierzecie parasole, ale teraz śmiało po prostu bierzecie ze sobą uśmiech, dobre nastawienie do dnia i tak zaczynacie razem z nami ten piękny czwartek.

0: i ładnie.
1: Tak mam gramy. Ważną informację dla wszystkich miłośników M jak miłość. W ostatnim odcinku doszło do wpadki.
0: Tak.
1: Fani wyłapali w jednej ze scen Mateusz
0: tak.
1: Informuje koleżankę, że spieszy się na ślub kuzynki, a on szedł na ślub przysposobionej siostry.
0: Sense.
1: I tutaj fani grzmią: scenarzyści już sami nie wiedzą, co piszą.
0: Czy to nie scenarzyści, to sztuczna inteligencja. I tak dobrze, że jeszcze w M jak miłość nie było tradycyjnej chlebowości, no. Oraz że nie było Katowic w północnym centrum, jak w pewnym słynnym raporcie.
1: Wszystko jeszcze przed nami.

0: Kelly Clarkson.
1: Ładnie to zaśpiewała, elegancko. A umie, zresztą ona umie w śpiewanie. Umie w piosenkach, to jest świetna.
0: O Jezu, jaką mam informację teraz. Dawaj. Aż mnie zmroziło. Władimir Putin chce żyć 150 lat, zapłaci za to Kreml. Aha. Zarezerwowano na to w budżecie Rosji równowartość 840 milionów złotych.
1: Się bawi.
0: I to jedyny projekt medyczny, któremu w tym roku nie obcięto finansowania.
1: To może tam trzeba mu wysłać tego lekarza Dawida K. od nas. Bo ten, przecież z tego co wiemy, to potrafi leczyć jednocześnie w czterech miejscach.
0: No.
1: To tu mu nogę Władimirowi uleczy, oko, cztery litery i jeszcze w płucka osłucha. Tak. Stetoskop chuchnie.
0: Wszyscy będą szczęśliwi. A jeszcze jak się Dawid K. nim zajmie,
1: no,
0: to Rosji pieniędzy na zbrojenia braknie.
1: Teraz Deny dla was? I to, ja bym się nie krępował, wiem, że jest dopiero 6:20, ale w tym momencie dałbym głośniej.

0: Bardzo ważna informacja dla kierowców jadących S2. Będziemy dla was mieli w faktach w RMF FM, w faktach również fakty sportowe. Tam niespodzianka w hokejowej Lidze Mistrzów. Szczegóły punktualnie o godzinie 6.30.
1: Reklama.
2: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
10: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
11: Pan mi kibicował i dobiegłam.
12: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
13: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram Aminozyny, wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg

0: magicznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
2: Codziennie po trzeciej.
3: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
4: Ale my już jesteśmy na nogach.
3: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
4: Pierwsze newsy.
3: Pierwsze naładowane energią hity.
4: I pierwszą kawę.
2: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
5: Energii do działania życzy sponsor pierwszej kawy z RMF FM. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tesori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
7: Po reklamie.
8: 630 proponujemy wam fakty w tym momencie w RMF FM.
9: Ihor M., który 2 tygodnie temu w opactwie w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie, został przesłuchany w prokuraturze w Przemyślu.
10: Obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Więcej informacji w tej sprawie ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, to przesłuchanie to jest przełom w sprawie?
11: Dzień dobry, tak, bo wcześniej przesłuchanie mężczyzny wykluczali biegli psychiatrzy. Mówiły o tym dwie opinie wskazujące na objawy psychozy. Druga opinia mówiła o lekkiej poprawie i zaniku wrogości. We wtorek prokuratura zamówiła trzecią opinię i wczoraj doszło do przesłuchania. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Przyznał się do tych czynów i, jak potwierdza prokuratura okręgowa w Przemyślu, skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
9: Koniec śledztwa w sprawie dronów, informuje dzisiaj Rzeczpospolita.
10: Chodzi o drony, które wleciały ze wschodu na terytorium Polski w nocy z 9 na 10 września zeszłego roku.
9: Prokuratura wojskowa z powodu niewykrycia sprawcy umorzyła dochodzenie. Dotyczyło, według Rzeczpospolitej, ataku 30 rosyjskich dronów.
10: W części z tych dronów znaleziono polskie karty SIM, informuje gazeta, która dodaje, że z ustaleń śledczych wynika, iż krytycznej nocy w różnych regionach Polski spadło ponad 30 bezzałogowców. Znaleziono je w 27 miejscowościach. Pionowi wojskowemu prokuratury okręgowej w Lublinie nie udało się ustalić, kto personalnie zarządził atak i nim kierował, dlatego śledztwo zostało umorzone.
9: Przypominamy, za pół godziny gościem Faktów i Radia RMF24 będzie generał Maciej Materka, były szef służby kontrwywiadu wojskowego.
10: A my mamy jeszcze aktualne ostrzeżenie drogowe z S2 w Warszawie.
9: Po zderzeniu dwóch osobówek między węzłami Warszawa Lotnisko i Opacz zablokowany jest pas w kierunku Poznania.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Niespodzianka w hokejowej Lidze Mistrzów.
10: W faktach sportowych RMF FM o poranku Patryk Serwański.
14: Dzień dobry.
10: Dzień dobry, Patryku. Niespodzianka, ale niestety bez happy endu.
14: No i dlatego nie możemy mówić o sensacji, ale niespodzianka jest. GKS Tychy nastraszył faworyta. Wyjazdowy mecz z faworyzowanym Adlerem Mannheim zakończyły dopiero rzuty karne. Wcześniej po 3 tercjach i dogrywce remis 4-4. W serii karnych no lepsi gospodarze, ale po serii porażek GKS w końcu zdobył pierwszy punkt do tabeli. Do naszej piłkarskiej kadry puka Bartosz Mazurek. Mimo młodego wieku świetnie odnalazł się w austriackim Red Bull Salzburg. Zebrał dobre recenzje za ostatnie występy w kadrze dla lat 21. Jak mówi w rozmowie z RMF FM, Salzburg szybko polubił, a miasto kojarzone z Wolfgangiem Amadeuszem Mozartem, no wpisuje się też w jego życiorys.
15: Skończyłem szkołę muzyczną. Ta muzyka klasyczna nie jest mi obca tak do końca. Nawet chwilę, jak byłem młodszy, to się nią interesowałem, ale dalej tam widać tego ducha Mozarta. Na akordeonie grałem 8 lat i na pianinie 2 lata.
14: A rozmowa Wojtka Marczyka z Bartoszem Mazurkiem do posłuchania na rmf24.pl. Porażka Kamila Majchrzaka w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Szanghaju. 3-setowy pojedynek z Janikiem Hanfmanem. Ponad 3 godziny gry i ani jednego przełamania. 3 tiebreaki. No bardzo wyrównany pojedynek. Niestety Hanfman okazał się lepszy. Niebawem na korcie w Szanghaju zameldować ma się Hubert Hurkacz, a jego rywalem będzie Australijczyk James Duckworth. Szansa dla kibiców za to 11 grudnia w trójmiejskiej Ergo Arenie. Tego dnia pokazywy mecz rozegra Maja Chwalińska. Jej rywalką będzie Czeszka Linda Noskowa.
16: Mecz z Lindą będzie wyjątkowym wyzwaniem oraz okazją, żeby podziękować fanom za energię, którą przekazywali mi podczas występów na całym świecie.
14: No, Chwalińska rok zaczynała jako 146 zawodniczka rankingu WTA, teraz jest 21. To oczywiście w głównej mierze zasługa fantastycznej gry podczas Rolanda Garrosa. Polka, przypomnę, w Paryżu dotarła do finału.
13: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Wstawaj, szkoda dnia.
17: Jest alternatywa dla kawy i herbaty. Szczegóły za chwilę.
8: Super.
17: We Wstawaj, szkoda dnia.

0: Zrobiłem nam kawę, ale mówisz, że jakaś jest alternatywa.
1: Jest alternatywa dla kawy i zielonej herbaty. Jest nowa moda. Genmaicha.
0: Genmaicha?
1: Powstaje z połączenia zielonej herbaty z prażonym ryżem.
0: Super, bo to jest, to sobie i zjesz, i sobie popijesz, to super jest.
1: Chociaż ryż polecamy jednak do pomidorówki na przykład.
0: Tak. To dobre. Chociaż nie, herbatę też sobie potem można do tej pomidorówki wlać.
1: Tylko po co?
2: Reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 razy 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: Weekend. Wychodzisz po chleb, a wracasz z trzema serami, koszem grzybów, południowoamerykańską rośliną, której nazwy nie umiesz powtórzyć, i bez chleba. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
15: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
16: Magda, wszystko w porządku?
17: Przepraszam, migrena.
18: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
17: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
19: Tabletki powlekane 12.

0: 42,99. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą. Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. O reklamie.
2: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: To jest RMF.

0: o tym jest głośno. 12 minut do 7, punktualnie o 7 fakt, ale wcześniej jedna informacja. Trzech mężczyzn, dwóch obywateli Bangladeszu i obywatel Indii zabiło kozę na zapleczu jednego z punktów gastronomicznych w Wałbrzychu.
1: W Wałbrzychu.
0: Tak, i przekonywali, że w ich krajach to normalne zachowanie, tak się tłumaczyli.
1: I proszę, to rozumiem. I już teraz nikt nie powie, że my to jesteśmy za ścianek i że się ciągniemy w ogonie Europy. Nie, nikt już tak nie powie.
0: Jak to mówiła u nas Olga Tokarczuk? Jaki to jest potencjał różnych sposobów myślenia, wrażliwości, puli genetycznej. To jest fakt.
1: To już jest teraz fakt, tak, że słuchajcie, to jest dobre, bo już dołączyliśmy do grona państw nowoczesnych.

0: chcieliście Velvet, bo wam potrzeba takich dźwięków o poranku? Proszę bardzo, macie od nas najlepszą muzykę.
1: Zakaz sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano jest w ustawie, w sprawie której dziś głosować będą posłowie.
0: Pytanie, czy przegłosują tak, czy przegłosują nie?
1: Ale to jest ważna zmiana, że to by było wtedy w całej Polsce.
0: Wszędzie. No. Będziesz musiał pojechać do Czechosłowacji, żeby coś kupić. W największych miastach Francji dla odmiany demonstrować będą dzisiaj znowu, jak to się mówi, licealiści i studenci. Mm-hmm. I ten temat też się pojawi za chwilę w faktach w RMF
1: FM. Tak, licealiści i studenci. Mm-hmm.
0: Będą. Tak. Fakty o 7.
2: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Paliwo cię nie oszczędza? Oszczędzaj w Polomarkecie.
5: Do Polopo.
6: Ceny niskie jak w dyskoncie. A teraz krem Nutella 350 gramów, 1 plus 1 gratis z apką lub Polokartą. Ponadto do jutra zrób zakupy za minimum 79 zł i odbierz kupon 25 zł do wykorzystania 10 października przy zakupach za minimum 149 zł. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl.
7: Polomarket. Mój ulubiony
6: dystrybutor niskich cen.
8: Barbara, jaka piękna fryzura.
9: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
8: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
10: Kup teraz w Media Expert nowoczesny multistyler AirWrap ID lub suszarkę Dyson Supersonic Travel w promocji, a otrzymasz zestaw klipsów Dyson za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Ej, dziewczyny!
12: No?
11: Jest temat.
13: Jaki? Sprawdź na www.rmf.fm i daj znać, co sądzisz. Albo wyślij nam głosówkę na Messengera. Jest temat. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
14: I tu jest miejsce na babskie sprawy.
15: Na program zapraszają Kazar oraz Dawid Woliński, dyrektor artystyczny premierowej kolekcji odzieży dostępnej na kazar.com.
16: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
17: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
13: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
18: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
13: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
19: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
19: Z PSB zawsze się da.
3: Po reklamie.
0: 7 przed nami, a co za tym idzie, fakty w RMF FM również w tym momencie przed nami. Te zaś mają dla nas Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
6: Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Od nowych faktów w tej sprawie zaczynamy.
13: 19-latek zaatakował wczoraj 9 osób, cała 9 rannych trafiła do szpitali w Ostrołęce i Łomży.
6: Nocna prohibicja.
13: Zakaz reklamy alkoholu.
6: I podniesienie opłat za zezwolenia. Dzisiaj posłowie mają się zająć ustawą antyalkoholową.
13: Gościem faktów i radia RMF 24 w rozmowie o 7 jest natomiast generał Maciej Materka, były szef służby kontrwywiadu wojskowego. Zapraszamy. Za 2 godziny w ostrołęckim ratuszu ma zebrać się sztab kryzysowy w związku z wczorajszym atakiem Jakuba Z.
6: 19-latek, przypominamy, ranił w szkole 5 kolegów ze swojej klasy, 2 nauczycieli, a podczas ucieczki także 2 osoby postronne.
13: Przed zespołem szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce jest reporter RMF FM Jakub Rybski. Dzień dobry, Jakubie.
16: Dzień dobry, jestem.
13: Co teraz dzieje się tam na miejscu?
16: Budynek, w którym doszło do tego ataku, jest odgrodzony taśmą, a przed szkołą stoją 2 policyjne radiowozy. Dziś, przypomnę, zajęcia dydaktyczne w tej placówce są odwołane, ale uczniowie mogą tu przyjść, żeby porozmawiać z psychologiem.
2: Dla mnie to jest szok. Dla mnie to jest naprawdę szok, bo ja tutaj mieszkam 47 lat i pierwszy raz coś takiego się zdarzyło.
10: No jak każdy boję się, nie? Boję się, zwłaszcza, że ciągle mam nowe wiadomości, więc każdy jest sparaliżowany, naprawdę mega.
5: mówili mieszkańcy Ostrołęki. Dowiedziałem się przed chwilą, że z tutejszego internatu wczoraj wyjechała większość dzieci. Już teraz wróciły do swoich domów na weekend ze strachu po tym, co wydarzyło się w szkole. Sprzed zespołu szkół zawodowych numer 4, Jakub Rybski.
12: Do Ostrołęki wrócimy na pewno w kolejnych faktach RMF FM. Zakaz sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano znajduje się w ustawie, w sprawie której dziś głosować będą posłowie.
20: Przepisy przygotowane przez Lewicę i Polskę 2050 zakładają też całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych.
12: Komentarze na ten temat przed jednym ze sklepów w centrum Warszawy zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
20: Dzień dobry Michale, co jeszcze jest w tych przepisach?
21: Dzień dobry, ta zaostrzona ustawa zakłada, że w nocy alkohol można byłoby kupić tylko w wybranych miejscach, takich jak restauracje i lotniska, a takiej możliwości nie byłoby już na stacjach benzynowych, a gdyby ktoś sprzedawał tam alkohol po 22, mógłby dostać karę finansową nawet do 1 000 000 złotych. Klienci tutaj komentują, że to jest radykalne rozwiązanie, ale mogłoby przynieść przede wszystkim większy spokój.
22: Ja jestem akurat z Gdańska i u nas to bardzo dobrze się sprawdziło. Znajomi policjanci wypowiadają się w samych superlatywach, że mają po prostu mniej przypadków agresywnych, pijanych ludzi w nocy.
23: Moim zdaniem bez sensu.
24: Jak ktoś chce, ma prawo kupić. Nawet w nocy.
21: Ta sprawa budzi dużo emocji tu i pewnie podobnie będzie dzisiaj w Sejmie przed głosowaniem.
12: Co zrobią posłowie w RMF FM? Zatem sprawdzajcie fakty.
20: W największych miastach Francji demonstrować będą dziś znowu licealiści i studenci. Sprzeciwiają się drastycznym cięciom budżetowym.
12: Jak mówią, rozczarowało ich wczoraj orędzie do narodu premiera Sebastiana Le Cornu. Ich zdaniem nie zawierało żadnych konkretnych propozycji rozwiązania konfliktu.
20: O szczegółach paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
25: Francuski rząd obawia się, że dzisiejsze demonstracje licealistów i studentów, do których zapewne jak zwykle przyłączą się skrajnie lewicowi aktywiści i bandy chuliganów, zakończą się znowu starciami ulicznymi z policją w wielu miastach. Obserwatorzy sugerują, że premier Sebastian Le Cornu nie chce jednak poczynić żadnych ustępstw, bo ma nadzieję, że trwająca już od ponad tygodnia fala zamieszek sama wygaśnie. Zbliżają się bowiem we Francji jesienne ferie szkolne i wielu uczniów wyjedzie z miast. W regionie paryskim zaczął się również rozprzestrzeniać nowy wariant COVID-19. Coraz więcej licealistów choruje i pozostaje w domach.
26: Rozmowa o 7 w RMF FM i RMF 24.
20: Piotr Selak i jego gość, witamy, dzień dobry.
27: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest generał Maciej Materka, oficer służb specjalnych, były szef służby kontrwywiadu wojskowego. Dzień dobry, panie generale.
28: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
27: Panie generale, jak pan sądzi, na ile dzisiaj służby w Polsce są gotowe na taką radykalizację młodzieży, z jaką mieliśmy do czynienia w Ostrołęce, bo to jest atak w Ostrołęce, to jest udaremniony atak w książkach jeszcze kilkanaście dni temu. Jak pan sądzi, jak polskie służby są do tego gotowe?
28: Służby stale się przygotowują i patrząc na pogarszający się stan psychiczny polskiego społeczeństwa też i młodych ludzi, oczywiście widzą to zagrożenie i tak naprawdę dzisiaj żyjemy od przypadku do przypadku i to są coraz bardziej drastyczne przypadki. Sam dwóch synów i patrzę na to z wielką obawą, natomiast żyjemy w czasie, w którym w zasadzie, słuchając nawet państwa informacji teraz o 7 rano, w zasadzie od rana do wieczora słyszymy tylko o zagrożeniach, niebezpieczeństwach i złych rzeczach i to też wpływa na młodych ludzi, którzy są w zasadzie przez całą dobę maglowani informacjami, mają dostęp do informacji, często bardzo brutalnych i niesprawdzonych.
27: Generał Maciej Materka, razem z nami szef służby kontrwywiadu wojskowego. Słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24.
20: Rozmowa Piotra Selaka z byłym szefem służby kontrwywiadu wojskowego trwa w sieci.
12: A 7:30 w porannej rozmowie w RMF FM gościem Tomasza Telikowskiego będzie dziś Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, wiceprezes PSL-u. Już teraz zapraszamy na rozmowę.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
29: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
30: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Frenestein.
31: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: A bo gracie te podkłady pogody, a my sobie tu chcemy pogadać na spokoju w studiu, ludzie. No nie.
32: Ale czekajcie, no pogoda jest bardzo ważna, no przecież to słuchacze muszą wiedzieć, co się dzisiaj szykuje.
0: No.
32: A całkiem ładna pogoda się dzisiaj zapowiada, bo temperatura wszędzie, może północą, poza północą kraju będzie wyższa niż wczoraj. Nawet 20 kilka stopni. Na północy też źle nie będzie, bo tak 16-18 to jest naprawdę okej. Okay. A dzisiaj już zrobi się deszczowo, nawet koło 14 od strony Szczecina i Koszalina przyjdą tam chmury i będzie padało.
29: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
30: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
31: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
25: Co to było?
0: To właśnie tak sobie wzdechłem jakoś.
1: Wzdechłeś sobie? Wzdechłem. Kurczę, ja nie wiem, wiedziałem, czy ja coś mówię i byłem na fonii.
0: Wiesz co, nie, bo wyciągnąłem w górę twój suwak, tylko że to wyciągnąłem warszawskie studia, a nie katowickie, czyli mogłeś sobie gadać, a nie szło to weter.
1: Bo ja chciałem powiedzieć pani Magdzie, że dzisiaj, jeśli chodzi o poranną pogodę, to się spisała, bo jest cieplej niż przez ostatnie dni.
3: Mówiłam.
0: Byle kogo do tego RMX-u nie biorą. No, to jest
1: brawo, magic. Pani Magic.
4: Ważna informacja. Wiem, jakie są szanse na nową pandemię.
0: Zaraz za mało. O tym powiemy.

0: Teraz powinniśmy troszeczkę spoważnieć dość tych heheszków. Czytamy w internecie, że największe firmy światowe zajmujące się ocenianiem szans tego, co może się wydarzyć, oceniają, że szanse na rozprzestrzenienie się dżumy poza Federację Rosyjską wynoszą 12%.
1: 12%. Czyli teraz tak. No. Czy to dużo, czy to mało?
0: Jeden rabin powie dużo, drugi, że mało.
2: Nie wiem. Nie wiem, nie oceniam, no. Ale przyznam tak. Zamykanie lasów i zapalanie światła łokciem już mi się znudziło.
0: 12%.
1: W razie czego wszyscy kaszlący zostają dzisiaj w domu.
3: Paliwo cię nie oszczędza? Oszczędzaj w Polomarkecie.
4: Do Polo po.
5: Ceny niskie jak w dyskoncie. A teraz krem Nutella 350 gramów, 1 plus 1 gratis z apką lub polokartą. Ponadto do jutra zrób zakupy za minimum 79 zł i odbierz kupon 25 zł do wykorzystania 10 października przy zakupach za minimum 149 zł. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl.
6: Polomarket. Mój ulubiony
5: dystrybutor niskich cen.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Sezamie, otwórz się. Co jest? Pusto?
11: O, wszystko zgadnęli ci z RMF-u.
10: What? To co my teraz będziemy robić?
11: A ja wiem, kaucjuszami i zostaniemy może...
12: Złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
10: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
12: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów. Po reklamie.
16: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry, proszę bardzo. Specjalnie dla was Władysław Bandyta, czyli La Isla Bonita. To takie, prawda, śmiesznostka taka. Żartobliwa śmiesznostka, taki
1: dosyć
0: zabawny.
1: Tych żartów.
0: Krotochwilny żart.
1: 17 minut po 7. Jacek Tomkowicz.
0: Przemysław Skowron, Mariusz Kamaga, Tomasz Obratowski, Magdalena Karwat-Marek.

0: Ja to widzę.
1: Ja to słyszę, jak jedziecie do roboty, do szkoły, odwozicie dzieci, całe samochody. Mexico, te jano. I to działa, Madonka, na was.
2: La isla bonita.
1: Dokładnie, ta. Właśnie, tak.
2: Niech się dzieci uczą.
1: Tak?
2: Ja widzę, że słuchacie nas, bo piszecie do nas, a to jest dla nas ważne, żebyśmy mieli z wami kontakt. I Zosia napisała pod 3322, że nie wie, co ma kupić swoim mężczyznom. Syn i mąż.
1: No kurczę.
3: To zabierz ich do Muzeum Lotnictwa.
1: Do muzeum ich zabierz, no.
3: Chyba w poniedziałki jest za darmo. To może...
1: jak już tam, jak i będziesz tam w tym muzeum z nimi, to żeby, no też żeby było niedrogo, to tam może, tam powinnaś im kupić po cukierku.
3: Tak.
1: O.
3: Albo po dwa cukierki.
1: Po dwa cukierki.
3: Bo wtedy sobie facet zje cukierka i będzie miał cukierka.
1: Super.
3: A takie rzeczy cieszą facetów.
1: Obserwujcie nas po więcej takich lifehacków.
2: Tak, bądźcie z nami.
1: Obserwujcie nas po więcej. Zobaczcie nasze Instagramy, tam takie, same takie dostajecie, same. Dobre rzeczy. Dobre takie.

0: To dla tych, którzy potrzebowali jakiegoś przyspieszenia o poranku, Hadaway, Ramowa Wami, What is Love. Pogarsza się stan psychiczny Polaków, słuchajcie.
1: Co ty gadasz?
0: No, to jest...
2: To szalone.
0: To jest szalone, naprawdę.
2: To jest
0: Czekaj,
2: szalone.
0: Dlaczego, Zwartowski, pokazujesz tak na siebie coś?
1: Bo mi się też pogorszyło.
0: Pogorszyło ci się.
1: Pogorszyło
0: to posłuchamy
1: się.
0: W felietonie za chwilę.
2: Ale wcześniej posłuchamy faktów punktualnie o 7:30.
0: A w nich również ważne informacje dla kierowców na drodze krajowej 50.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Tak mocne słowa padają tu niemal codziennie.
5: Weto dla weta. Nie może być tak, że prezydent działa na szkodę obywateli, że prezydent próbuje rozsadzić państwo od wewnątrz.
6: Wszystko się temu rządowi sypie. Oni potrzebują jak powietrza dodatkowych pieniędzy w budżecie, bo inaczej utoną.
7: Sportowcy z tego, jak funkcjonuje PKO, nie mają absolutnie nic, a żyje się dobrze paru panów.
8: Poranna rozmowa w RMF FM z Tomaszem Terlikowskim i jego gośćmi. Już dziś po 8:00.
9: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
13: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
15: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
14: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
15: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
14: A do tego doskonale rozgrzewa.
15: No to na zdrowie.
13: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
16: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
18: Czyta lektor AI.

0: reklamie.
1: 7.30, pora na fakty w RMF FM. Polecamy.
2: Patrząc na pogarszający się stan psychiczny Polaków, służby wciąż się przygotowują. To jest cytat. Tak mówił w rozmowie o 7 w faktach informacyjnym radiu RMF24 generał Maciej Materka.
3: Były szef służby kontrwywiadu wojskowego w ten sposób odpowiedział na pytanie, czy służby są gotowe na ewentualną radykalizację młodzieży. Wczoraj, przypominamy, w szkole w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób.
4: Dzisiaj żyjemy od przypadku do przypadku i to są coraz bardziej drastyczne przypadki. Sam dwóch synów i patrzę na to z wielką obawą, natomiast żyjemy w czasie, w którym w zasadzie od rana do wieczora słyszymy tylko o zagrożeniach, niebezpieczeństwach i złych rzeczach i to też wpływa na młodych ludzi.
3: Całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl.
2: Teraz uprzedzamy kierowców, musicie liczyć się z utrudnieniami na Krajowej 50 w Zieleńcu na Mazowszu.
3: Na odcinku Ostrów Mazowiecka-Łuchów osobówka wypadła z drogi, tam policja kieruje ruchem wahadłowo.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Stopy procentowe bez zmian?
3: Ale co dalej? O tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się. Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się na podwyżki stóp, jednak kolejne posiedzenie może przynieść inne podejście, tak szacuje wielu analityków, a główny ekonomista firmy Colliers, Grzegorz Sielewicz, mówi, że już teraz można szukać wskazówek.
7: Należy wczytać się w komunikat Rady oraz konferencję prezesa NBP. Tam zapewne będzie można znaleźć odwołania, czy RPP nadal traktuje wzrost inflacji jako przejście efekt droższej energii? Czy zaczyna dostrzegać ryzyko, że wyższe koszty przeniosą się także na pozostałe ceny?
6: W komunikacie po posiedzeniu Rada nie prezentuje w pełni jastrzębich nastrojów, zwraca uwagę na względnie niską inflację bazową, czyli po odjęciu cen żywności i energii. A co powie prezes Narodowego Banku Polskiego? Wystąpienie Adama Glapińskiego dziś po godzinie 15. Na korzyść niższej inflacji mogą działać nasze pensje. Mediana wynagrodzeń nie rośnie zbyt szybko. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego publikowanych z kilkumiesięcznym opóźnieniem, mediana wynosi niespełna 7700 zł brutto, czyli około 5,5 tysiąca zł na rękę. To oznacza, że połowa Polaków zarabia powyżej tej kwoty, a połowa poniżej. W ciągu roku mediana wzrosła o 6%. Z drugiej strony wyższe stopy procentowe umocniłyby złotego. Nasza waluta nie radzi sobie ostatnio najlepiej, choć o poranku kursy lepsze niż wczoraj. Euro po 4,37 zł, dolar 3,90, frank szwajcarski 4,69, funt brytyjski 5,16 zł.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Nie śpi, baw się. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Dzień dobry, jest 7.33.

0: i co? I może być fajnie, może być przyjemnie. Jabłkowe ciasto, coś tam. No i tak śpiewa Artur Rojek i Mira Fiori w RMF FM.
1: Ale teraz przywdziejcie wasze mentalne sombrero. Bo uwaga! Arriva! Milion! Banieczka! To jest nagroda główna dzisiaj w RMF FM, a w rundzie dodatkowej pewne szybciutkie 20 koła, szybki przelew. Dzisiaj wygrywasz, za chwilę kasę masz na koncie.
2: Czyli jedno zgłoszenie i bierzecie udział w dwóch dzisiejszych losowaniach. I to jest bardzo realne, że ktoś z was dzisiaj to wygra. No, znaczy na pewno ktoś wygra kasę.
1: Na pańkę!
2: No,
1: jeden raz
2: dziś.
1: SMS to udział i tu, i tu. I tu, i tu.
2: I jeszcze dziś ta kasa może być na waszym koncie. I teraz proszę bardzo, w sombrero, w sombrero Tomkowicz robimy mnożnik, meksykański mnożnik.
1: Podkręcamy nasze mentalne wąsy, jak Pedro González Ribeira de Gonzaga. I uwaga, rachu, ciachu, runda dodatkowa. Pewne szybkie 20 tysięcy. Mało tego, startujemy z bonusem meksykańskim również. Czyli przez 10 minut będziemy mnożyli wasze wejścia do zabawy razy 1250. Nie chcecie wiedzieć, jak to jest po meksykańsku.
2: 1250 szans jednym SMS-em. RMF pod 7474 za 4,92 z VAT-em. I bierzecie udział w grze o 20 tysięcy w rundzie dodatkowej i o milion.
1: RMF, SMS 7474.

0: ty se solisz śniadanko, tam jajeczniczka. Mm-hmm. Ewa Max o soli napisała taką piękną piosenkę. Sól tu, sól tam. Pam, param, pam, pam, param.
1: 13 minut do faktów. Fakty punktualnie o 8. Za chwilę felieton Olbratowskiego, ale wcześniej
2: niezłe.
1: Temat, który powinien być na jedynkach. Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji, na pytanie dziennikarki TVP Justyny Dobrożoracz, czy był w wojsku, odpowiedział.
3: Bo się głosowania się zaczynają. Poza tym rozmawiam z dziennikarzami, a nie z kurty za nami.
2: No cóż, prostak, burak, kretyn, but. Można by tak długo, gdybym był złośliwy, ale to jest program na poziomie, więc tak. Do poziomu pana posła schodzili nie będziemy.
1: Nie.
0: Poza tym na miejscu gościa, który wynosił patelnię z Ikei, troszeczkę bym uważał na słowa.
1: Ja parę dni temu, przypomnę, Sławomir Mentzen, jego szef, nabijał się z kobiet w policji.
2: A więc tak, mamy nadzieję, że panie nas słyszą, bo ktoś tu ewidentnie walczy o wasze głosy.
4: Wstawaj, szkoda dnia. RMF FM.
5: Reklama.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać. Hit na drogę w RMF FM. Kieruj się najlepszą muzyką. Już dziś po 17.
11: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
12: Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Witotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Witotal dla mężczyzn. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
13: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Sponsorem nagród dla głosujących jest Albatros Travel, organizator wycieczek objazdowych po całym świecie. Poleca jak zawsze RMF FM.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni.

0: dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty. Trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
2: Po reklamie.
3: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
4: Po czym się poznaje dobrego felietonistę? To jest taki, który nie ucieka przed tematami, na widok których inni felietoniści mówią
5: tak.
4: On nie, on mówi
5: biorę!
4: Tak, podtrzymaj mi herbatę
5: i ma szerokie nogawki, to też warto zauważyć.
4: Szerokie nogawki.
6: Felieton Tomasza Olbratowskiego.
7: Finlandia wstąpiła do NATO i wygląda na to, że Rosja odpowiedziała niespodziewaną bronią, agentami po fasoli. Rosja została oskarżona o wysyłanie tajnych agentów, którzy mieli wypróżniać się w toaletach fińskich posłów, prawda, w domach. Nic nie ginie w tym domu, ale ktoś zostawia ślad obecności w muszli i nie spuszcza wody. Chodzi o zastraszenie i zasianie niepewności. Jestem, śledzimy cię i tak dalej. Czyli Finowie powiedzieli do Ruski kiedyś: gówno nam zrobicie. No to Ruscy mówią: proszę bardzo, mówisz masz, zacny Finie. Zrobimy wam z Kelslinek Srarajewo. Czyli wojna hybrydowa weszła w fazę gównianą. Bo kiedyś ruski szpieg miał aparat w guziku, truciznę w parasolu, mikrofon w zębie. Dziś dostaje rolkę papieru i rozkaz: towarzyszu, wiecie co robić. Okazuje się, że służby rosyjskie mają tradycję w kałowaniu przeciwnika. Na przykład w 2023 roku agent miał podczas wizyty wysokiego rangą amerykańskiego urzędnika w Rosji wypróżnić się do jego walizki. Putin ciągle straszy Europę bronią atomową, ale na razie wygląda, jakby testował biologiczną, prawda? I nie mówimy tu o dżumie. Rosyjskie doktryny wojenne muszą być fascynujące. Jest desant, lądujemy, cyberatak, hakujemy, artyleria, strzelamy, komandosowski oddział klozetowy, sramy. Elita, tak zwana dwójka. Rekrutacja jest surowa, języki, sztuki walki, mocny żołądek, szkolenia w szybkim wypróżnianiu. Sprawdzana jest konsystencja, nie jakaś tam żadziocha, nie? Wielkość oraz jakość finalnego produktu kandydata, tak by ten finalny produkt przynosił dumę Rosji i świadczył o jej potędze. Czyli jeśli kiedyś zobaczymy na granicy człowieka w ciemnych okularach, z puszką fasoli, trzema rolkami papieru, zamawiający podwójnego kebaba na ostrym, to NATO powinno ogłosić alarm. Najwyższy, brązowy.
4: Sarajewo.

0: Rozwój Thompson, RMF FM, LWM gramy.
1: Jakoś was poruszył dzisiejszy felieton Olbratowskiego, więc wracając do defekujących w Finlandii rosyjskich agentów, ja przypomnę słowa prezydenta Dudy do Władimira P. Nie strasz, nie strasz, bo się z...
2: A Władimir P. na to mówi: Andrzej, to dobry pomysł.
3: I w faktach za chwileczkę ten temat, no nie wróci.
1: Nie wróci.
4: Reklama. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
7: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
6: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
9: Aflofarm.
10: Anna Maria Siekludzka i jej goście w rozmowach pełnych empatii, czułości i odwagi. PS I Love You by Ama. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
13: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
14: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
15: To już prawie 8, a skoro tak, to pora na fakty w RMF FM. A fakty przygotowali i przedstawią Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
16: W Ostrołęce dzisiaj odwołane lekcje w szkołach po ataku 19-letniego nożownika.
17: Zdążył zranić 9 osób, w plecaku miał jeszcze ładunek wybuchowy domowej roboty.
18: Dla mnie to jest szok.
16: Usłyszał w Ostrołęce nasz reporter.
17: Za moment połączymy się z naszym reporterem, a pod lupą faktów także polskie autostrady.
16: W zeszłym roku dłuższą niespełna 9 km.
17: W tym roku ma być to 6 razy więcej.
16: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Najwcześniej dziś późnym popołudniem Jakub Z. usłyszy w prokuraturze zarzuty, ustalił reporter RMF FM.
17: 19-latek, który przebywa obecnie w policyjnym areszcie, wczoraj w zespole szkół zawodowych numer 4 zaatakował 5 kolegów z klasy, 2 nauczycielki i 2 osoby postronne. Uciekając, ranił także siebie.
16: Przed szkołą, w której doszło do tego ataku, jest wóz satelitarny RMF FM i reporter Jakub Rybski.
19: Dzień dobry.
16: Co o tym wszystkim tam na miejscu mówią mieszkańcy?
19: No wszyscy są przerażeni tym, co się tu stało. Mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, mówili mi, że dziś w ogóle nie wychodziliby z domu, gdyby nie musieli.
6: Wie pan, dzieci przychodzą tutaj ze szkoły na tą właśnie zjeżdżalnię. No będą się bać. I rodzice będą się bać dzieci puszczać, no bo to wiadomo.
3: Ta informacja, że już ta osoba została zatrzymana, troszeczkę nas uspokoiła, jednakże no te emocje nadal w nas są.
19: Powiedzieli,
3: troszeczkę się obawia.
19: Powiedzieli mi mieszkańcy Ostrołęki, za godzinę w ratuszu odbędzie się sztab kryzysowy z udziałem prezydenta miasta, służb i pracowników oświaty. Jak ustaliłem, uczestnicy mają rozmawiać o dodatkowym wsparciu dla ostrołęckich szkół, a także o tym, co można zrobić, żeby do podobnych sytuacji nie dochodziło w przyszłości. Sprzed zespołu szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce Jakub Rybski.
16: W RMF FM sprawdzajcie fakty. Tylko nieco ponad 8,5 km autostrad przybyło w Polsce w 2025 roku.
17: W tym roku planowane jest oddanie ponad 57 km autostrady A2 od węzła Siedlce Wschód do Swor. To wydłuża autostradę od Warszawy do Białej Podlaski.
16: Co o polskich autostradach mówią kierowcy, na co zwracają uwagę? O tym reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
4: Za mało pasów na autostradach i drogach szybkiego ruchu, co przy dużej liczbie ciężarówek prowadzi do tamowania ruchu i spowolnień. Brakuje też zjazdów i węzłów oraz miejsc obsługi podróżnych na niektórych odcinkach. Kierowcy nie chcą też płacić za autostradę.
10: Dla mnie to jest niewyobrażalne to, że my musimy zapłacić za ich użytkowanie.
9: zdecydowanie po prostu, bo to powinno być jednak pokrywane z kosztów tych, które my płacimy na co dzień.
18: Jeżeli jest remont autostrady, i tak trzeba za nią zapłacić, tak, za ten odcinek, który jest remontowany, więc coś jest nie halo trochę, tak.
20: Nowe drogi są potrzebne, bo przybywa samochodów. Łącznie z ciągnikami w Polsce zarejestrowano 32 miliony pojazdów.
21: Pytamy o fakty.
16: Czas na poranną rozmowę w RMF FM.
22: Tomasz Telikowski i jego gość.
16: Witam. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, moim gościem jest Dariusz Klimczak, minister infrastruktury PSL. Witam, panie ministrze.
24: Dzień dobry.
23: To co z tymi autostradami? Polacy mówią, za wąskie, za mało pasów, za drogie.
24: No kiedyś mówili, że nie było. Dzisiaj ta sieć jest prawie pełna. Zostały nam kilka odcinków ostatnich A2 na wschodzie Polski. I zresztą tutaj też niektórzy uważają, że czy kończyć, czy nie kończyć, bo za mały ruch. Ja jestem wielkim zwolennikiem budowy autostrad, budowy dróg ekspresowych. Dzisiaj największym problemem jest to, co usłyszeliśmy w sądzie RMF-u, czyli że trzeba je poszerzyć, trzeba dobudować nowe węzły.
23: No właśnie, no to teraz, i na tym się skupiamy. Kiedy nowe węzły, kiedy poszerzenie? No. Tu mamy na przykład proste pytanie o remont, na przykład. Remont między Łodzią a Warszawą, kiedy startuje?
24: Czekamy na ostatnią umowę. To poszerzenie między Łodzią a Warszawą A2 zostało podzielone na 4 części. 3 umowy mamy podpisane. Czekamy na wyrok sądu, gdzie firmy odwołują się od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej.
23: I kiedy ten wyrok?
24: W przeciągu tygodnia będzie ogłoszony wyrok. Podpisujemy natychmiast umowę i przystępujemy do pracy na głównym ciągu.
23: Kiedy ta praca startuje?
24: Znaczy, ta praca już wystartowała, ponieważ na przykład, jak kierowcy zauważyli pod Warszawą na węźle Opacz, tam już dobudowujemy kolejne zjazdy, pasy. To samo, jeżeli chodzi o zjazdy na drogi krajowe i wojewódzkie, na Mszczonów, na Sochaczew. Tam już prace się toczą. Natomiast po podpisaniu ostatniej, czwartej umowy, czyli powiedzmy kilkanaście dni, wchodzimy już na główne pasy, tak aby móc rozbudować. No, październik, listopad to będą prace toczące się na głównym przebiegu. No i to może oznaczać dla kierowców określone utrudnienia, które są zawsze przy poszerzaniu.
23: Panie ministrze, a kiedy na odcinku A2 między Łodzią a Warszawą będzie odcinkowy pomiar prędkości? Dokładnie na jakim odcinku będzie ten odcinkowy pomiar prędkości?
24: No, od węzła Łódź Południe do samej Warszawy.
23: Cały czas?
24: Cały czas. Tam, gdzie będzie remont, to jest 90 kilometrów poszerzenia.
23: I tam będzie
24: autostrady
23: do 70 kilometrów? Czy jakie tam będzie?
24: Takie były założenia, przepraszam, takie były założenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ze względu na bezpieczeństwo, na natężenie ruchu, które jest tam ogromne, trzeba zastosować odcinkowy pomiar prędkości, ale trzeba dodać, że zachowane będą dotychczasowe 2 pasy w każdym kierunku. O to kierowcy niech się nie obawiają.
23: I kiedy to ruszy? Od kiedy będzie ten pomiar odcinkowy? Od momentu rozpoczęcia prac? Czyli
24: od momentu rozpoczęcia prac, czyli jak podpiszemy umowę ostatnią, wtedy wszyscy wchodzą na plac budowy i na całym odcinku będzie odcinkowy pomiar prędkości, bo niektórzy narzekają, bo mogą jechać wolniej, ale ja uważam, że wolniej jedziesz, dalej zajedziesz, bezpiecznie.
23: Czy które autostrady będą kolejne do poszerzania? Gdzie kolejne poszerzenia?
24: A4 między Krakowem a Katowicami. Tam podpisałem w marcu tego roku program inwestycyjny o wartości 10 miliardów złotych. I tam są 2 odcinki. Pierwszy to jest od lotniska Balice w kierunku zjazdu na Zakopane, ulica Kąpielowa. I tutaj najszybciej wystartują prace. Tam trzeba wybudować nową przeprawę.
23: Najszybciej to znaczy kiedy?
24: Znaczy, no, teraz składamy wszystkie pozwolenia, decyzje środowiskowe. Natomiast kluczowy jest odcinek do Katowic i tutaj poszczególne odcinki są na etapie wyłaniania wykonawców bądź dokumentacji projektowej. Natomiast no, trzeba liczyć, że w przeciągu najbliższych kilku lat te prace będą się toczyć.
23: Panie ministrze, czy znajdą się pieniądze na metro w Krakowie, jeśli oczywiście prezydentem zostanie Łukasz Gibała?
24: No, jestem wielkim zwolennikiem rozwoju transportu szynowego. Czy to jest klasyczne metro, czy to są innego rodzaju kompilacje.
23: Ale Łukasz Gibała mówi, nie będzie na to pieniędzy. On mówi wprost, trzeba to powiedzieć jasno mieszkańcom Krakowa, pieniędzy na metro w Krakowie nie będzie.
24: Nie rozumiem jego wypowiedzi. On podcina własne skrzydła tuż przed samymi wyborami. On nie wie, że minister infrastruktury już dawno temu złożył wniosek, propozycję do ministra funduszy, aby zarezerwować 10 miliardów euro w nowej perspektywie finansowej na ale transport mówi, szynowy, w tym metro.
23: Jest deficyt budżetowy. Nie?
24: Ale tu chodzi o pieniądze nie tylko budżetowe, ale pieniądze unijne, ale także współpracę z samorządowcami. Wystąpiłem o 10 miliardów euro do ministra funduszy, aby zarezerwował w nowej perspektywie finansowej. To jest po pierwsze. Po drugie, Kraków z wielu miast w Polsce jest jednym z najlepiej przygotowanych miast do tego, aby realizować tego typu inwestycje.
23: A nie będzie miało znaczenia, kto zostanie prezydentem? No bo rozumiem, że to jest obawa o to, że jak nie zostanie pani Piątkowska, no to pieniędzy nie będzie.
24: Bez względu na to, kto będzie prezydentem, chcemy wspierać Kraków jako rząd i myślę, że to jest oczywiste.
23: Panie ministrze, spotkałby się pan i spotka się pan, jeżeli Łukasz Gibała wygra te wybory, jeżeli wygra z prezydentem Gibału w sprawie dużych inwestycji dla Krakowa?
24: Bez względu na to, kto wygra, czy to będzie pani Piątkowska, której życzę powodzenia, uważam, że jest najlepszym kandydatem na prezydenta Krakowa, czy to będzie pan Gibała, z każdym prezydentem jestem gotowy usiąść i współpracować na rzecz rozwoju infrastruktury. Czy to metro, czy jakakolwiek inna inwestycja, a wiemy, że Kraków bardzo potrzebuje wielu inwestycji. Na przykład wszyscy czekają, kiedy otworzy się, czy będzie przejezdny węzeł Mistrzejowice, czyli połączenie.
23: No i kiedy się otworzy?
24: Rozmawiałem wczoraj z szefem Generalnej Dyrekcji Krakowskiej. Prace idą bardzo dobrze, chociażby ze względu na pogodę i mam nadzieję, że przejezdność tego odcinka na węźle Mistrzejowice zapewnimy przed wszystkimi świętymi i będzie można w tym czasie, kiedy jest bardzo duże natężenie i ruch pojazdów, będziemy mogli już przejechać.
23: Panie ministrze, zmieniamy temat.
24: A finał pod koniec roku, bo tam jest kilka
23: wczoraj
24: inwestycji.
23: Marszałek Sejmu zapowiedział, że wracają projekty dotyczące zmian w prawie aborcyjnym, a Barbara Nowacka, ministra edukacji, powiedziała, że jest dogadana z PSL-em, będzie przełom. Pan słyszał coś o tym przełomie?
24: Nie słyszałem, nie rozmawiałem z panią Barbarą Nowacką na ten temat.
23: Ale PSL rozmawia.
24: Ja to kto?
23: Ale może ktoś inny z PSL-u rozmawiał.
24: Jestem wiceprezesem PSL-u, mieliśmy przedwczoraj Naczelny Komitet Wykonawczy, czyli Zarząd Krajowy Partii, mówiąc ludzkim językiem, i w ogóle na ten temat nie było mowy. Z panią Barbarą Nowacką, z panią minister, siedzimy obok siebie na Radzie Ministrów. Ni słowem mi o tym nie wspomniała, na Radzie Ministrów też nie
23: dobrze,
24: było na ten temat mowy.
23: Tu stawiamy kropkę, ale za chwilę wrócimy do tego tematu. Na razie żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
16: Kraków tuż przed wyborczą dogrywką.
17: Przypominamy, w niedzielę druga tura wyborów prezydenckich. Niezależnie kto wygra, jestem gotowy usiąść, rozmawiać o poprawie infrastruktury. Tak przed chwilą mówił Dariusz Klimczak.
16: Rozmowa trwa w sieci, kolejne fakty o 8:30.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
15: Magic Herwat Marek i prognoza pogody.
2: Dzisiaj będzie ciepło, to na pewno. W wielu miejscach w ciągu dnia ponad 20 stopni, ale będzie to też właściwie taki pierwszy dzień od dawna, w którym pojawią się większe opady deszczu. Zacznie już padać koło 14 i zacznie się od strony województwa zachodniopomorskiego, a wieczorem te opady mogą być już niemal w całej Polsce. Na południu, z tego co widzę, zapowiada się nawet burze. No i od jutra, pogódźmy się z tym, będzie już trochę chłodniej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
15: Słuchajcie, SMS przyszedł, Albertowski, to do ciebie.
23: No.
15: Od razu na NFZ-owskim łożu na czwartym piętrze weselej, pozdro z Kielc.
5: Dobra, to jutro pokontynuujemy temat dwójki.
15: Czyli jakaś przytomna siostra oddziałowa cię puszcza pacjentom, żeby tam...
5: No i dobrze.
15: No i to fajnie, no jasne.
5: Nie,
15: no
5: jutro, znaczy nie
23: dwójka, część
5: fajnie.
23: Druga jutro.
15: Fajeton Tomasza Albertowskiego o dwójeczkach niebawem trafi do internetu. Polecamy, zapraszamy. A teraz dajcie głośniej, bo to jest Dua Lipa.

0: i to jest właśnie najlepsza muzyka. W RMF FM, we Wstawaj Szkoda Dnia.
1: Mówimy dzień dobry, jest 8:16. Słuchajcie, mamy raport z SGH. 68% mężczyzn w wieku 18-24 nie jest w żadnym związku. Nie jest w żadnym związku.
2: Panowie, tak, to my Polski nie zbudujemy.
3: My tutaj wszyscy jesteśmy szczęśliwie żonaci, więc w tych akurat tematach nie możecie na nas liczyć.
1: No. Ale generalnie, słuchajcie, tak, serca polecamy płeć piękną.
2: Tak jest.
1: To jest... Ale brzydką też polecamy.
2: Wszystkich polecamy w sumie.
1: Generalnie, słuchajcie, warto się tym zainteresować. Naprawdę warto. I se siądziecie razem, zrobicie sobie herbatki, kawki, puścicie sobie The Last Goodnight w RMF FM.
3: Nawet możecie sobie świeczkę zapalić.
1: Co chcecie.
2: I potem będziecie mówić, że jesteście szczęśliwie żonaci. No.

0: Gordo i Rainer Sonnenwelt. Beram FFM, ale wam zagraliśmy. Buszujemy po internecie, jest fajna historia, eksperci są zgodni. Czytam, czas zimowy jest znacznie zdrowszy dla naszego organizmu.
1: Tak, po 11, przed 11, o 5 czy 6 czas nawet zimowy, no nie, nie jest zdrowszy. Nie.
2: Jakby co, to jeszcze przez tydzień mamy czas letni.
0: Jeszcze przez tydzień. I za chwilę o 8.30 czasu letniego u nas fakty w RMF FM, a w nich zdarzenia na 4, wypadek na 19. No i Hubert Hurkacz na korcie w Szanghaju.
2: 6-3 w pierwszym secie.
0: Ale elegancko, nie?
2: Dla Hurkacz.
0: Szczegóły o 8.30 w RMF FM.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Świat podróży.
5: Tego jeszcze nie grani.
6: I to na żadnym stadionie.
5: Ale zagrają.
7: I zaśpiewają.
5: Tylko w RMF FM.
8: Grzegorz Krychowiak.
9: I Anastazja Maciąg.
5: W niezwykłym wykonie specjalnie dla słuchaczy RMF FM.
10: Słuchajcie, zostałem raperem.
5: Wielka prapremiera już dziś po 10:00.
3: Reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
15: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
16: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
17: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: Dobry humor, dobry numer, dobry poranek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
20: Wierz w siebie na dzień dobry. Zachęca sponsor programu Erste Bank Polska.
21: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
22: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Po reklamie.
4: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 8:30.
5: Karambol na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. Ostrzegamy, zderzyło się tam o poranku 7 samochodów.
6: Od razu łączymy się z reporterką RMF FM Anną Kropaczek. Aniu, dzień dobry. Czy są poszkodowani?
7: Na razie policja nie informuje o liczbie poszkodowanych. Wiadomo, że na miejsce wysłano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Na czas lądowania A4 ma być zablokowana w obu kierunkach. Do wypadku zderzenia 7 samochodów doszło na jezdni w kierunku Katowic.
5: Ruch wahadłowy natomiast w tej chwili na Krajowej 19 w Podlaskiem.
6: W pobliżu miejscowości Kuriany, to jest odcinek Białystok Zabłudów, osobówka wypadła z drogi.
5: Jedźcie ostrożnie. Niezależnie kto wygra wybory prezydenckie w Krakowie, jestem gotowy usiąść, rozmawiać o poprawie infrastruktury, tak deklarował Dariusz Klimczak w porannej rozmowie w RMF FM.
6: W niedzielę druga tura przedterminowego rozstrzygnięcia, Łukasz Gibała kontra Monika Piątkowska.
5: A propos Krakowa, minister infrastruktury potwierdzał, że prawdopodobnie przed 1 listopada będzie można przejechać węzłem Mistrzejowic, który połączyć ma trasę S7 z północną obwodnicą Krakowa.
8: Prace idą bardzo dobrze, chociażby ze względu na pogodę i mam nadzieję, że przejezdność tego odcinka na węźle Mistrzejowice zapewnimy przed wszystkimi świętymi i będzie można w tym czasie, kiedy jest bardzo duże natężenie i ruch pojazdów, będziemy mogli już przejechać.
9: Panie mistrze, zmieniamy temat.
8: A finał pod koniec roku.
5: Węzeł Mistrzejowice to jest największy węzeł drogowy w Małopolsce. Jego oddanie do użytku zamknie pierścień autostrad i dróg ekspresowych wokół Krakowa.
6: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego jest na rmf24.pl.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Hubert Hurkacz na korcie w Szanghaju.
5: Mecz pierwszej rundy z Jamesem Duckworthem. Na początek faktów sportowych RMF FM. W studiu Patryk Serwański. Patryku, jak idzie Hubiemu?
9: No pierwszy set ekspresowy, 26 minut gry i Hurkacz zamienia asem serwisowym trzeciego setbola na ten decydujący punkt. Wygrywa 6-3, więc bardzo dobry początek. Teraz mamy już drugiego seta. Piąty gem, jak na razie remis 2-2. Zwycięzca tego spotkania w drugiej rundzie zagra z Nowakiem Dżokowiczem. Możliwość rywalizowania z Serbem to jest na pewno kusząca perspektywa. Podobnie jak szansa na kolejne sukcesy w jednym z największych angielskich klubów piłkarskich. Mikel Arteta przedłużył kontrakt z Arsenalem. Trener pracuje z ekipą kanonierów od grudnia 2019 roku. W minionym sezonie zdobył długo oczekiwane mistrzostwo, a teraz przedłużył kontrakt do 30 czerwca 2030 roku. Szczypiorniści Industrii Kielce przegrali z niemieckim Magdeburgiem w Lidze Mistrzów. Wrzucili 30 bramek, na koncie strat jednak 35 trafień. Kielczanie prowadzili tylko na samym początku spotkania. Remis po raz ostatni mieliśmy pod koniec pierwszej połowy. Rewanżowy mecz za tydzień.
12: Magdeburg to jest klasowa drużyna i na pewno ciężko się przeciw nim broni. Mają też bardzo dobrze wykonujących rzuty karne zawodników. To też jest ich silna strona. Musimy za tydzień zagrać o wiele lepsze spotkania.
9: Podsumował Piotr Jędraszczyk. Wieczorem Orlen Wisła Płock zagra na wyjeździe z Wardarem Skopie. Koszykarze Kinga Szczecin wygrali pierwszy mecz w rozgrywkach FIBA Europe Cup. Pokonali u siebie słowacki zespół Nitra Blue Wings 88-81.
13: Graliśmy troszeczkę za bardzo tak, jak chciała Nitra, czyli w tym takim kontrolowanym chaosie bardzo szybką koszykówkę. Oni się w tym czuli bardziej swobodnie niż my, ale najbardziej cieszy to, że udało się zdobyć to zwycięstwo.
9: Komentował kapitan Kinga Tomasz Gielo. A Jeremy Sochan zagrał w pierwszym przedsezonowym meczu Ligi NBA w swojej nowej drużynie. Portland Trail Blazers wygrali z Golden State Warriors. Sochan na parkiecie spędził 9 minut i w tym czasie rzucił 10 punktów.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Czekaj, Daria Zawiałow teraz. O!
15: RMF FM i nucisz od rana.
14: Dokładnie. Złamane serce jest okej. Na zegarek mamy zaś 8:34.

0: ale to jest dobre. Tak zacząć pracę przy najlepszej muzyce i przy takich przebojach jak ten. Wstawaj szkoda dnia w RMF FM.
1: Żebyście by nie musieli, to my siedzimy od rana w internecie i krąży wideo po sieci, jak w trakcie wizyty na Filipinach prezydent Karol Nawrocki wziął udział w treningu bokserskim z Manem Pacquiao, jednym z najbardziej utytułowanych pięściarzy wszechczasów. I tam ciach w ringu,
2: Podobno pan Pacquiao wypuścił parę mocnych ciosów, ale prezydent Nawrocki wszystko idealnie zablokował.
0: Sparingi z Donaldem Tuskiem dają efekty. Nikt nie blokuje tak dobrze jak prezydent Nawrocki.
3: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
19: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
19: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
19: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Codziennie po trzeciej.
20: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
21: Ale my już jesteśmy na nogach.
20: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
21: Pierwsze newsy.
20: Pierwsze naładowane energią hity.
21: I pierwszą kawę.
18: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
22: Energii do działania życzy sponsor pierwszej kawy z RMF FM. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.

0: Pink w RMF FM. Mam nadzieję, że śpiewaliście sobie pod nosem. I tutaj naprawdę szefowie nie będą mieli do was żadnych pretensji, jeśli sobie śpiewacie słuchając RMF.
1: A teraz patrzycie na osobę bliską, którą macie obok siebie. Dziecko, mąż, żona, sąsiad, babcia, ciocia i pytacie, co ci kupić? Bo wy wiecie, że wygracie dzisiaj dużą bańkę w RMF-ie i będziecie kupować wszystkim prezenty. Pytasz, babciu, co ci ma kupić? Czy chcesz pizzę, czy chcesz dom?
0: Jest taka opcja, bo nagroda główna dzisiaj to 1 000 000 złotych.
1: Milion.
0: Ale to nie wszystko, bo dzisiaj dwa finały, w finale rundy dodatkowej. Ktoś na pewno na 100% jeszcze dzisiaj wygra 20 tysięcy i ta kasa jeszcze dzisiaj będzie na waszym koncie.
1: Tak, bo to jest znamy zwycięzcę. Prosimy o numer konta i w tym momencie wysyłamy ciach. Zanim skończysz pracę o 15, pieniądze będą na twoim koncie i wtedy ciach rządzić. Ale najpierw nie wydarzy się nic, jeżeli nie wejdziecie do zabawy. To jest podstawa, to jest pierwszy krok i ten trzeba zrobić.
0: I uwaga, od teraz startujemy super godzinę. Od teraz przez godzinę każdego SMS-a z hasłem RMF wysłanego pod 7474 za 4,92 z VAT-em to 1300 szans na milion i na 20 tysięcy.
1: Czy do was dotarło?
0: No właśnie, nie wiem.
1: Że jednego SMS-a wysyłasz?
0: No.
1: A to jest tak? Dla maszyny tej przyjmującej, tego systemu zgłoszenia, to jest tak, jakby SMS-ów od ciebie przyszło 1300. To po prostu tak, kurczę, działa i tyle.
0: No. Wejdźcie do gry RMF, wysyłacie pod 7474.
1: Bo maszyna nie wie, że to jest nasz bonus, tylko myślę, że ty tyle wysłałeś po prostu.
0: O,
1: jaki
0: godzin,
1: wysyła.
0: Ale na tuku. No.
1: 7474.

0: Duże problemy są na czwórce w Rudzie Śląskiej. 7 rozbitych samochodów tutaj. Skrypty naszych faktów.
1: Wszystkie najważniejsze fakty, wszystko co powinniście wiedzieć w naszych faktach punktualnie o 9:00.
2: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
2: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
3: Paliwo cię nie oszczędza? Oszczędzaj w Polomarkecie.
4: Do Polo po.
5: Ceny niskie jak w dyskoncie. A teraz krem Nutella 350 gramów, 1 plus 1 gratis z apką lub polokartą. Ponadto do jutra zrób zakupy za minimum 79 zł i odbierz kupon 25 zł do wykorzystania 10 października przy zakupach za minimum 149 zł. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl.
6: Polomarket. Mój ulubiony.
7: Dystrybutor niskich cen.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
12: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
11: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
12: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
11: A do tego doskonale rozgrzewa.
12: No to na zdrowie.
2: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
15: Telewizor Haier 55 cali, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
0: To już prawie 9:00, a taka godzina na naszych zegarach oznacza jedno, mianowicie pora na fakty w RMF FM. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
16: Lada chwila ma rozpocząć się konferencja szefa MSWiA i minister edukacji.
17: Między innymi w sprawie bezpieczeństwa w szkołach.
16: Wczoraj w Ostrołęce, przypominamy, 19-letni uczeń ranił nożem 9 osób.
17: Przed budynkiem, w którym rozgrywał się dramat, jest nasz reporter.
16: Karambol 7 samochodów w Rudzie Śląskiej.
17: Są bardzo duże utrudnienia na autostradzie A4.
16: To fakty RMF FM w kalendarzu 8 dzień października.
17: Dzisiaj przyznany zostanie Nobel z literatury. Właśnie w tym momencie powinna rozpoczynać się konferencja prasowa szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego i minister edukacji Barbary Nowackiej. Ma ona dotyczyć m.in. wczorajszego ataku w Ostrołęce.
16: Przypominamy, w zespole szkół zawodowych numer 4 19-latek zaatakował wczoraj nożem 9 osób. 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne.
17: W siedzibie MSWiA jest nasz reporter. Połączymy się z nim w kolejnych faktach.
16: A teraz Ostrołęka, gdzie od rana jest Jakub Rybski. Jakubie, jakiego wsparcia mogą się dziś spodziewać uczniowie miejscowych szkół?
18: Dziś w każdej szkole będzie dostępny psycholog, z którym uczniowie będą mogli porozmawiać o wczorajszym ataku i o tym, jak sobie radzą z tym, co się stało. W każdej placówce odbędzie się też godzina wychowawcza poświęcona wydarzeniom z zespołu szkół zawodowych numer 4. Lekcje będą odbywały się normalnie, ale jak usłyszałem nieoficjalnie, obecność nie będzie sprawdzana. Miasto zapewnia też, że uczniowie, którzy nie przyjdą dziś do szkoły, będą mogli skorzystać z pomocy psychologa z poradni, który przyjedzie do nich do domu. Ostrołęka, Jakub Rybski.
16: To fakty RMF FM. Ogromne Ogromne utrudnienia o poranku na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej.
17: Jak informowaliśmy w faktach, rozbitych jest 7 samochodów. Łączymy się z reporterką RMF FM Anną Kropaczek. Aniu, jakie są najnowsze informacje?
4: Na autostradzie na jezdni w kierunku Katowic doszło do 4 stłuczek. Rozbitych jest 7 samochodów. Jedna osoba została przewieziona do szpitala na badania. Ruch A4 do Katowic odbywa się pasem awaryjnym. Utworzył się potężny korek, który zaczyna się już na wysokości Zabrza.
17: Dwa samochody zderzyły się natomiast na drodze ekspresowej S2 na wysokości Raszyna na Mazowszu.
16: Duże utrudnienia w tej chwili w tunelu południowej obwodnicy Warszawy w kierunku węzła Konotopa. Korek w tym miejscu ma już ponad 3 km. Uprzedzamy.
19: Trzymamy się faktów.
16: Donald Trump, odpowiadając na pytanie korespondenta RMF FM, zapewnia, że kocha Polaków.
17: Paweł Żuchowski w stolicy USA dopytywał o rzekome wspieranie zmiany rządu w naszym kraju przez przywódcę Stanów Zjednoczonych. Taką informację podała jedna z prawicowych stacji, co wywołało gorącą dyskusję.
16: A Paweł teraz na linii faktów. Dzień dobry, Pawle. Powtórzmy zatem, co dokładnie usłyszałeś?
20: Dzień dobry. Ma pan świetne relacje z Polską. Jednak w Polsce pojawiły się doniesienia, że popiera pan zmianę rządu. Czy to prawda? Zapytałem Donalda Trumpa przed Białym Domem, gdy szedł do śmigłowca Marine One. Kocham Polaków. Prezydent jest moim przyjacielem. Jak wiesz, poparłem go, odpowiedział prezydent Trump. To cała odpowiedź. Następnie Donald Trump wskazał na kolejnego korespondenta. Jeden z urzędników Białego Domu, dopytywany przeze mnie, powiedział mi natomiast, że relacje z Polską są bardzo dobre na szczeblach prezydenckim i rządowym. Usłyszałem, że w Waszyngtonie przyjmowani są zarówno przedstawiciele prezydenta oraz rządu, a rozmowy skupiają się na kwestiach obronnych i handlowych. Dyskutowana jest sprawa stałej i rotacyjnej obecności wojskowej, a Polska jest sprawdzonym sojusznikiem. O rzekomym sporze w relacjach czy niechęci głośniej chyba jest więc w Polsce niż tutaj w Waszyngtonie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
17: Tuż po 13 poznamy nazwisko laureata Literackiej Nagrody Nobla. Z nami w faktach Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Dzień dobry, Kasiu.
16: Dzień dobry, Kasiu. Czyje nazwisko pojawia się w rozmowach o dzisiejszym Noblu najczęściej?
21: Listę faworytów u bukmacherów otwiera 73-letnia chińska dysydentka, pisarka Can Shue. Jedna z jej książek została przełożona już na szwedzki, a to zawsze dobrze wróży, rokuje. Na dalszych miejscach są też m.in. 87-letni Australijczyk Gerald Merlane, rumuński autor monumentalnych powieści Mircea Kerterescu. Po raz pierwszy wysoko na listach typów noblowskich pojawiła się Meksykanka Christina Rivera, indyjski prozaik Amita Ghosi, wywodząca się z aborygenów Alexis Wright.
17: Są też weterani rankingów noblowskich. Tak. No to może 8 października, Kasiu, to jest właśnie ten dzień, ten
21: może
17: ich dzień.
21: Tak być, może tak być. W tym zestawieniu są moja ulubiona Margaret Atwood, ale też Ludmiła Ulicka, Salman Rushdie, Haruki Murakami. Jeśli Szwedzka Akademia podtrzyma ten trend naprzemienny, to teraz Nobla dostanie kobieta. Ale trzeba pamiętać, że inną zasadą noblowskich werdyktów jest niespodzianka.
17: No to co? Czekamy.
21: Czekamy.
16: I polecamy jak zawsze fakty w RMF FM.
17: Czekamy oczywiście na nazwisko laureata Nagrody Nobla z literatury.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: No i proszę bardzo. I Magic przed wami teraz.
26: No ciekawy dzień się dzisiaj zapowiada, jeśli chodzi o pogodę, bo temperatura w ciągu dnia będzie taka naprawdę ładna. Około tak 20-23 stopni, miejscami nawet 25, tak może być na zachodzie kraju. Ale to też właśnie dziś przyjdzie deszcz, na południu burze, a w nocy i jutro wyraźne ochłodzenie. I musimy się chyba przyzwyczaić, bo tak już chyba teraz będzie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: No to dobra.
27: Magda, tajbrek prognozuj, jak widzisz.
0: Hubert Hurkacz w tiebreaku. Co tam z tym tiebrekiem?
28: A gdzie jest tiebrek?
27: No 6-3 Hubert Hurkacz prowadzi teraz 6-6 jest. Słuchajcie, i jest tiebrek.
28: Ale tiebrek jest w Stanach?
0: Opyrchał ma nowe buty.
27: Jak ma nowe buty?
0: Mówisz, że masz nowe buty.
28: Nie, ja będę jeździł pociągami w byle do piątku, słuchajcie, bo jazda pociągiem już nigdy nie będzie taka sama. Oszalejecie, mam takie informacje. Normalnie ja już nie mogę doczekać.
29: Będzie pan z akordeonem?
0: I w nowych butach?
1: Mateusz Opierchał, cześć, witajcie. Everybody.

0: kręcić. Można pośpiewać razem z Zelią, tylko kochaj mnie w drodze do pracy. Kwadrans po dziewiątej, jesteśmy z wami, byle do piątku. Słuchajcie, PKP szykuje rewolucję dla pasażerów, czytam o tym w sieci. Graficzny wybór miejsc, samodzielna odprawa, satelitarny internet, no normalnie światowo. Za niespełna 3 lata, ale testy chcą wprowadzić tutaj, jak piszą, za 2 tygodnie. Wybór miejsc, odprawa, do... przypomina lotnisko. Żeby się tylko nie okazało, że bramki zamykają przed odjazdem.
1: Do piątku w

0: byle do piątku trwa tydzień noblowski. Pamiętajmy o tym, bo śledzimy codziennie. Dzisiaj poznamy kolejnego laureata, tym razem z literatury. No i to jest jedna z najważniejszych kategorii. Przed 12 będziemy wiedzieć, jaką książkę, słuchajcie, kupimy bliskim w tym roku pod choinkę. No, tak żeby wyszło, że jesteśmy oczytani. Będziemy śledzić w RMF FM.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Paliwo cię nie oszczędza? Oszczędzaj w Polomarkecie.
5: Do Polo Pop.
6: Ceny niskie jak w dyskoncie. A teraz krem Nutella 350 gramów, 1 plus 1 gratis z apką lub polokartą. Ponadto do jutra zrób zakupy za minimum 79 zł i odbierz kupon 25 zł do wykorzystania 10 października przy zakupach za minimum 149 zł. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl.
7: Polomarket. Mój ulubiony
6: dystrybutor niskich cen.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda. Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Witotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Witotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Witotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Witotalnej energii wspomaga magnez. Witotal dla kobiet. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł.

0: wybranym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.
3: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: bardzo piękne i ciekawe są wasze reakcje po tych ogromnych wygranych w RMF FM. Uwaga.
1: Jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie jestem sobą.
0: Możecie być na przykład milionerem dzisiaj, bo w złotej kumulacji 1 000 000 złotych do wygrania, ale to nie wszystko. Mamy w planach rundę dodatkową o 20 000 złotych. Jednym zgłoszeniem wchodzicie do 2 losowań. I to jest naprawdę wyjątkowy dzień w kumulacji. 20 000 w rundzie dodatkowej i w finale z sejfami w jednym z 30 sejfów 1 000 000 okrągły. Okrągły 1 000 000 złotych, przepiękny, na wasze marzenie oczywiście. Może macie w planach już jakiegoś sylwestra wystrzałowego, albo po prostu chcecie odłożyć kasę na remont. To jest idealny moment. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Wychodzicie z pracy po 14 i na waszym koncie macie 20 000. Tak o! No i plany zakupowe już się trochę poszerzają, prawda? To jest bardzo realne. Ktoś z was dzisiaj w rundzie dodatkowej na pewno zgarnie taką kasę. Nawet jeśli nie odbierze telefonu. I to jest moment, żeby wejść do gry. Uwaga, wchodzę na www.rmf.fm. Sprawdzam, ile jeszcze zostało minut tej okazji. 13. Ostatnie 13 minut super godziny. Razy 1300. Mnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474 za 4,92. Gracie też właśnie na www.rmf.fm. 13 minut, które może zadecydować o waszej przyszłości. I to naprawdę RMF. Ślecie pod 7474.
2: Reklama. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Babciu, a dlaczego masz takie wielkie sztaby?
7: Bo wygrałam w RMF FM.
6: Ojej, ty jesteś wilkiem.
7: Ale sztaby mam zaje fajne.
8: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
9: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
8: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
12: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
13: Phonix Ból Uszu Max.
12: Słucham?
13: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
12: Phonix Ból Uszu Max?
13: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodowymi słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
17: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Znalazłaś zgubioną

0: lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
2: Byle do piątku. Byle do piątku z RMF FM.
3: Koniecznie. Dajcie głośniej najlepszą muzykę, a za 13 minut 10 i fakty.

0: Wafle Fakty w Byle do Piątku. Potem premiera duetu, którego się absolutnie nie spodziewaliście. Tymczasem Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju tenisowego w Szanghaju. O nim też powiemy. Bądźcie blisko radia. Fakty za 3,5 minuty.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Jesień w Biedronce. Zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Po reklamie.
0: Tak, to już prawie 10 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów, a przy mikrofonach Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Prosimy.
14: Policja zatrzymała 17-latka, który w szkole w sierpcu planował atak.
15: No, na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę.
16: Przy tym nastolatku znaleziono 2 noże, informuje szef MSWiA.
14: Alertę RCB dostali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
16: Mają związek z atakami Rosji na terytorium Ukrainy.
14: Hubert Hurkacz wygrywa w Szanghaju.
16: A Aerosmith wracają na 2 koncerty w doborowym towarzystwie.
14: Szef MSWiA przed południem ujawnia, że policjanci udaremnili wczoraj kolejny atak nożownika na szkołę, także na Mazowszu, w miejscowości Sierpc.
16: Łączymy się teraz z wozem satelitarnym RMF FM, który zaparkował na dziedzińcu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Batorego 5 w Warszawie. Na wspólnej konferencji minister edukacji Barbary Nowackiej i Marcina Kierwińskiego był Michał Krasoń. Michale, witamy w Faktach.
17: Dzień dobry.
16: Co wiemy w tej chwili o tym incydencie z Sierpca?
17: 17-latek w szkole mówił, że na terenie placówki planuje zrobić komuś krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili sprawę służbom, a nastolatek został zatrzymany w swoim mieszkaniu.
15: U tego nastolatka, 17-latka, znaleziono 2 noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak.
17: Mówi Marcin Kierwiński, szef MSWiA. Jak ustalili funkcjonariusze, nastolatek miał także szukać w internecie informacji o tym, jak przeprowadzić, tu cytat, krwawe wydarzenie. 17-latek jest w rękach policji. Z dziedzińca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Michał Krasoń.
14: Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa związany z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
16: 35 minut temu poinformowano w nim, że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo.
14: Policja się zbroi.
16: Jak dowiedział się reporter, RMF FM ogłosiła przetarg na 70 milionów sztuk amunicji do karabinków szturmowych.
14: To rekordowej wielkości zamówienie w historii tej formacji. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztof, jaki jest powód tak dużych zakupów?
18: Komenda Główna Policji podaje kilka argumentów. Po pierwsze, liczbę 70 milionów amunicji natowskiego kalibru 5,56 określono jako maksymalną. Po drugie, dostawy rozłożone są na kilkadziesiąt miesięcy. Ważne jest uzupełnienie magazynów. Jednak podstawową sprawą jest fakt dużego zużycia różnego rodzaju amunicji podczas szkoleń strzeleckich. Najwięcej wystrzeliwują świeżo przyjęci funkcjonariusze. A jak podkreśla szefostwo policji, w ostatnim czasie do służby trafiło około 20 tysięcy mundurowych. Normalnie co roku cała formacja zużywa do 20 milionów sztuk amunicji. Ostatni duży zakup, 50 milionów sztuk amunicji Parabellum 9 mm, miał miejsce w zeszłym roku. Wartość tego zamówienia to blisko 70 milionów złotych.
16: 3 minuty po 10 to fakty RMF FM.
14: Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju tenisowego w Szanghaju.
16: Australijczyk James Duckworth wyeliminowany. W faktach Patryk Serwański. Patryku, teraz nagrodę, mecz z legendą tenisa.
19: Tak, Hurkacz zagra w drugiej rundzie z Nowakiem Dżokowiczem. Na przestrzeni lat Polak z Serbem mierzył się już 8-krotnie. Wszystkie te pojedynki przegrał. No to może uda się wygrać w końcu w Szanghaju. Patrząc na te tenisowe legendy XXI wieku, Hurkacz wygrał w przeszłości z Rafaelem Nadalem, wygrał z Rogerem Federerem. Obu pokonał pod koniec ich karier, no ale to i tak jest coś wyjątkowego. Dziś z Jamesem Duckworthem Hurkacz zagrał solidnie, skutecznie, dobrze serwował, a z Dżokowiczem na korcie spotka się w sobotę.
14: Za 9 godzin zacznie się sprzedaż biletów na dwa ekskluzywne koncerty Aerosmith.
16: California Dream On, Aerosmith and Friends.
20: And Friends, Ross. Aerosmith and Friends.
16: Od tej reklamówki wszystko się zaczęło. 29 października i 1 listopada w Hollywood Bowl, tuż po 21. rokowi weterani potwierdzili, że wrócą na scenę w wyjątkowym towarzystwie.
14: Wśród gości plejada gwiazd.
16: Otwierają The Black Crowes, Run DMC, potem Billy Idol, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, ale też duety.
14: Ten z Guns N' Roses.
16: Duff McKagan i Slash.
14: I ten z grunge'owego Alice in Chains.
16: Tak jest, Jerry Cantrell, Mike Innes. Obok nich ten, który produkuje ostatnie płyty The Rolling Stones, czyli Andrew Watt, Nuno Betancourt, gitarzysta z Extreme, czy też śpiewający kiedyś Van Halen, Sammy Hagar.
14: Imponująca lista. W najbliższych dniach możemy spodziewać się kolejnych ogłoszeń.
16: Po 11 w RMF FM. Fakty kulturalne.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Chciałoby się powiedzieć, all right,
22: yeah,
0: come on, dobrze, będziemy blisko. Jeśli chodzi o pogodę, na razie jest chłodno, no nie ma co ukrywać, 10-11 stopni na północy, nawet w Wielkopolsce 9. Nie wiem, to dajcie znać, ile macie na termometrach, 3322, jestem pod SMS-em, ale będzie cieplej. Do 24 stopni na Dolnym Śląsku, tutaj może przelotnie popadać, podobna sytuacja na zachodzie kraju. Więcej słońca na wschodzie. No ale słuchajcie, to jest premiera, na którą czekaliśmy tylko w RMF FM. Nowa twarz Grzegorza Krychowiaka w duecie z Anastazją Maciąg. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
0: Grzegorz Krychowiak będzie rapował.
24: No nie wiem, czy to można nazwać rapowaniem, ale starałem się.
0: Za moment byle do piątku premierowo. Druga połowa, czyli kawałek chyba najgorętszego duetu tej jesieni. Koniecznie musicie być blisko RMF FM. Mateusz Opierchał, cześć ponownie.

0: takie niespodzianki tylko w RMF FM. Wszystko owiane wielką tajemnicą. Do ostatniego momentu. Taka premiera tylko w RMF-ie. Anastazja Maciąg i Grzegorz Krychowiak. Słuchajcie, kto w tym duecie gra pierwsze skrzypce? Nie ukrywam, że patrzę na Anastazję.
1: Ja nie ukrywam, że Anastazja pociągnęła temat. Pociągnęła to wszystko. Cały wózek. Ja starałem się w jakiś sposób, nie zrobić pośmiewiska.
2: Ja się trochę nie zgadzam i dalej uważam, że nie było pośmiewiska. Po prostu uważam, że jesteś bardzo samokrytyczny w stosunku do siebie.
0: Właśnie.
2: Ale myślę, że wielu profesjonalistów by nie uciągnęło tego, co Kłębo ci zgotował na tej zwrotce.
1: Albo po prostu była moja taktyka i lubię komplementy.
2: Może tak.
0: Może tak. Tekst i muzyka Kuba Grabowski, czyli Kłębo. Po północy 9 października do serwisu streamingowego Canal Plus wpada pierwszy odcinek serialu Druga Połowa, w którym Grzegorz, wcielasz się w rolę rapera. Nowe wyzwanie dla ciebie i pracujesz nad tym kawałkiem właśnie.
1: W tym odcinku przedstawiam cały proces powstawania tego kawałka.
0: Aha.
1: I nie tylko, ale również twórczości Kuby Grabowskiego i zagłębiam się trochę w ten świat rapu. Próbowaliśmy coś stworzyć i to nie wychodziło. Potrzebowaliśmy pięknego głosu. Padło na Anastazję, która rzeczywiście zrobiła z tego kawałka coś wyjątkowego, co Kłębo robił podczas całej swojej kariery, dlatego że ja stwierdziłem w pewnym momencie, że on nie umie śpiewać, tak jak ja. On to wie. I on we wszystkich kawałkach ma kobiecy głos piękny, który rzeczywiście charakterystyczny, który robi robotę.
0: No to jest wyjątkowa wersja, nagrana tutaj, na Kopcu Kościuszki. Tylko teraz w Byle do Piątku nie czekajmy.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano program Druga Połowa, którego nadawcą jest Canal Plus.
5: Premiera w RMF FM.
0: Mikrofony są wasze, bardzo prosimy.
2: Hej, tu Anastazja Maciąg.
1: Grzegorz Krychowiak.
2: Zapraszamy was do posłuchania naszej nowej premiery.
1: Lepiej bym tego nie zrobił. Druga Połowa.

świat w podróży. Czas mi dalej służy, nieźle, bo wyszły mi nici, no i guzik. Dobieram je do krawata, robię dookoła świata, zmieniam kraje tak jak kluby. Jakbym poleżał w jacuzzi, w gorącej wodzie kąpany. Byłem mały, jestem duży, inni już się wystrzelali, zaraz będą do

0: sama. Paliwo cię nie oszczędza, oszczędzaj w Polomarkecie.
1: Do Polo po.
2: Ceny niskie jak w dyskoncie. A teraz krem Nutella 350 gramów, 1 plus 1 gratis z apką lub Polokartą. Ponadto do jutra zrób zakupy za minimum 79 zł i odbierz kupon 25 zł do wykorzystania 10 października przy zakupach za minimum 149 zł. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl.
3: Polomarket. Mój ulubiony
2: dystrybutor niskich cen.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Cieszę się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wsisy.
14: Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
3: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
4: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Po reklamie.

20 stopni sucha Beskidzka. Proszę bardzo. Cześć wszystkim, jestem kurierem. Województwo Małopolskie 19. Bardzo proszę, Szczawnica 21. Tak piszecie pod 3322, czyli chyba zimny łokieć jest grany nawet dziś. No i pięknie. Dajcie głośniej byle do piątku.

0: feel my love. Słyszycie? Milion złotych.
1: Jaka yes! jest? Tak, ja jeszcze raz.
0: No mniej więcej tak, dokładnie. Tak brzmi milion złotych. Ale stop, czekajcie. Słyszycie? Pewne 20 tysięcy złotych.
1: 20 tysięcy!
0: Dokładnie tak. Milion złotych w jednym z 30 sejfów, ale 20 tysięcy do zgarnięcia na pewno. Nawet jeśli nie odbierzecie telefonu jeszcze w tym programie, w byle do piątku, u mnie 20 tysięcy w rundzie dodatkowej. Mało tego, jednym zgłoszeniem wchodzicie do dwóch losowań, przypomnę.
1: Dwa losowania!
0: Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękujemy. Od teraz przez 13 minut pomnożę razy 1013 każde RMF, które wyślecie pod 7474 za 4,92. Ale uwaga! W październiku wygraliście między innymi w miejscowości Zebrzydowice, w Białymstoku. Na przykład. Ale chcemy wiedzieć, skąd jesteście. Koniecznie dajcie znać. Chcemy wiedzieć, skąd jesteście i gdzie mieszka to piękne szczęście. Dlatego pod 7474 za 4,92 przysyłacie od teraz nazwę swojej miejscowości. Do gry wchodzicie też na www.rmf.fm albo właśnie wysyłacie swoją miejscowość pod 7474 i przez 13 minut działa ten szczęśliwy bonus, czyli dostajecie 1013 szans za jeden SMS. www.rmf.fm albo miejscowość pod 7474. Właśnie ty możesz dzisiaj wygrać pewne 20 tysięcy. Miejscowość pod 7474.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Codziennie po trzeciej.
13: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
14: Ale my już jesteśmy na nogach.
13: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
14: Pierwsze newsy.
13: Pierwsze naładowane energią hity.
14: I pierwszą kawę.
12: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
15: Energii do działania życzy sponsor pierwszej kawy z RMF FM. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Nagle w
2: Trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
17: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
18: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
17: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
21: Zdrowid.
22: Po reklamie.
23: Sponsorem programu Byle do Piątku jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
24: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
25: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX Praca. Platformy z ofertami pracy.

kolejny dzień z dramatycznymi informacjami. Do szkoły w Leszczydole, Nowinach koło Wyszkowa na Mazowszu dotarł już nasz reporter. Za chwilę się z nim połączymy. Ja przypomnę, dzisiaj w wyniku ataku nożownika jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. W związku z falą przemocy w szkołach premier zwołał pilne zebranie. O tym, z kim spotka się szef rządu, też usłyszycie w Faktach Samo Południe. Za 6 minut bądźcie blisko.

0: Reklama.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
4: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
3: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
3: Aflofarm.
6: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
8: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
9: Moja też.
8: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
9: Moja też. A potem...
8: Co potem?
9: Przesłuchała wszystkie odcinki.
8: Moja też.
10: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już w niedzielę po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Po reklamie.
14: Na zegarach południe, a my jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM. Swój dyżur rozpoczyna Bogdan Zalewski. Witamy, Bogdanie.
15: Witam, kłaniam się nisko. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne w ataku 15-letniego nożownika w szkole w Leszczydole Nowinach na Mazowszu. Nasz reporter jest na miejscu tragedii. Za godzinę specjalna narada rządu i służb w sprawie przemocy w szkołach. Unikatowe centrum testowania sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami firmy Google w Warszawie. Nowe punkty na poznańskim szlaku Jerzycjady. Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia 37-letniej woźnej w szkole w Leszczydole Nowinach koło Wyszkowa na Mazowszu. Kobieta została śmiertelnie ugodzona nożem przez byłego ucznia. 15-latek zaatakował też dwie inne osoby, w tym dyrektora, który go obezwładnił. Przed szkołą jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Jakub Rybski. Witamy, Jakubie.
16: Dzień dobry, jestem.
15: Jakie sceny obserwujesz? Jak w tej chwili wygląda to miejsce?
16: Budynek jest teraz odgrodzony taśmą, a przed szkołą jest straż pożarna, karetka i funkcjonariusze policji. Stoi tu też grupa kilkudziesięciu rodziców i dziadków, dzieci, które w tej chwili są zamknięte w klasach i czekają, aż służby skończą działania w środku placówki. Niektórzy rodzice, którzy tutaj są na miejscu, mają łzy w oczach i nie mogą uwierzyć w to, co stało się w ich małej i do dziś spokojnej miejscowości. Wszyscy czekają teraz na to, aż będą mogli w końcu zobaczyć swoje dzieci. Nikt też nie chce jeszcze komentować tego, co tutaj się stało. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że 15-letni sprawca ataku miał już w przeszłości sprawiać problemy, był agresywny i w ostatnim czasie często przychodził przed podstawówkę. Sprzed szkoły w Leszczydole, Nowinach, Jakub Rybski.
15: O fali przemocy w szkołach będą dyskutować przedstawiciele rządu i służb. Za godzinę początek pilnego spotkania z udziałem premiera, ministrów oraz komendanta głównego policji. Szczegóły jest na dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Łączymy się ze studiem w Warszawie. Igorze, kto weźmie udział w spotkaniu?
17: No, poza szefem rządu i komendantem głównym policji w naradzie uczestniczyć będą ministrowie spraw wewnętrznych, cyfryzacji, edukacji, a także zdrowia. W ten sposób rząd reaguje na kolejny taki atak, bo przypomnę, wczoraj w Ostrołęce w zespole szkół 19-latek ranił 9 osób. W sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał zapowiadać, że zrobi coś złego w szkole. Te groźby zgłosił nauczyciel. Służby znalazły u nastolatka noże, a w jego historii wyszukiwania w internecie pytania o sposoby na przygotowanie ataku. Dziś 15-latek w szkole nieopodal Wyszkowa rani 3 osoby, jedna umiera. Wszystkie te tragiczne doniesienia mają miejsce w województwie mazowieckim. Policja zaznacza, że na razie nic nie wskazuje, by te wydarzenia były ze sobą powiązane, ale będzie to jeszcze przedmiotem pracy śledczych.
18: Aktualny obraz faktów.
15: Uwaga kierowcy na trasie S2 w pobliżu Warszawy. Między węzłami Puławska i lotnisko zepsuta ciężarówka blokuje pas w kierunku Poznania. Pierwsze w tej części Europy centrum testowania sprzętów dla osób z niepełnosprawnościami otworzyła dzisiaj w Warszawie firma Google. Podobne placówki działają m.in. w Londynie, w Zurichu i w Paryżu. Osoby z niepełnosprawnościami wchodzą tam w rolę ekspertów i podpowiadają, jak rozwijać nowoczesne technologie. To miejsce odwiedził reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
19: Wchodzimy tutaj, jest stół i tutaj siada osoba z niepełnosprawnością na przykład.
20: Albo nie jedna, tylko cała grupa.
19: I co się tutaj dzieje?
20: Zapraszamy do tego stołu, do tej przestrzeni, do tego, żeby wspólnie razem rozwiązywać problemy.
19: Pani jest osobą z niepełnosprawnością.
21: Tak, jeżdżę na wózku elektrycznym.
19: Na jakie rozwiązanie pani najbardziej teraz czeka, liczy?
21: Fajnie by było, gdyby jeszcze bardziej pracowano nad obsługą komputera czy telefonu bez dotykania sprzętu.
19: Czy najlepsi inżynierowie tutaj uczą się od osób z niepełnosprawnościami?
22: To działa w obie strony. Ja mam na przykład babcię, która traci wzrok i czasem 3 ustawienia w przeglądarce internetowej. To już znacznie polepsza życie takiej osoby.
15: Zdjęcia z nowego centrum Google i szczegóły, jak skorzystać z tego miejsca, mamy na rmf24.pl. Poznański szlak Jerzycjady rozrasta się i zaprasza poza granice miasta. Miejsca znane z kart książek Małgorzaty Musierowicz można odwiedzić dzięki specjalnie przygotowanej trasie wokół Poznania.
23: Te ostatnie tomy Jerzycjady to są tomy, w których ta akcja jakby przenosi się nam z Jerzyc, z dzielnicy cesarskiej i zmierza właśnie w tym wschodnim kierunku, a pewnie to za sprawą tego, że i pani Małgorzata Musierowicz, rodowita poznanianka, z biegiem czasu opuściła Jerzycę i też przeprowadziła się w okolice Popiedzisk. A razem z nią jej bohaterowie.
19: Można zwiedzać z książką, trzymając ją sobie w ręku, chodząc?
23: Tak naprawdę te książki bardzo dokładnie opisują te wszystkie miejsca. Jeżeli ktoś wnikliwie czyta, to nawet bez tej mapki jest w stanie dotrzeć do tych wszystkich miejsc. Chociażby jest taki tom feblik, w którym bardzo dużo miejsc poza Poznaniem się pojawia.
15: Zwraca uwagę Anna Basińska. Z przewodniczką po Poznaniu rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Moli książkowych i czytelników, i czytelniczki zapraszamy też na Fakty za godzinę. Tuż po 13 poznamy laureatkę lub laureata Nagrody Nobla z literatury. Śledzę listy bukmacherów. Na szczycie Meksykanka Cristina Rivera Garza, na podium także Chinka Zhan Xue oraz Kanadyjka Ann Carson. No ale może to jednak będzie pisarz, a nie pisarka. To wciąż szwedzka ruletka.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Sprawdzam jeszcze dla was mapy pogodowe. Ociepliło się i to znacznie od poranka, no ale powoli się ta temperatura rozkręca, no taką mamy aurę. W końcu czekamy na pełny rozkwit jesieni. Piątek jutro, a faktycznie, no jutro chłodniej, do 14-15 stopni na Dolnym Śląsku, ale za to pogodnie w tych rejonach, więcej deszczu jutro na północy kraju.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Do kogo trafi Nobel z literatury? No właśnie, czekamy również w byle do piątku razem z Bogdanem Zalewskim. Oczywiście Kasia Sobiechowska-Szuchta wpadnie i nam co nieco opowie.
1: też, jakie są przewidywania. Już za moment.
15: Katarzyna Witkiewicz też.
1: Oczywiście.

0: Kto zgarnie Nobla z literatury? No właśnie, to jest pytanie. Razem z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą siedzimy, czekamy, dzień nic dobry. Się nie dzieje. Na razie.
1: Tak, piję kawę już czwartą.
0: Kasia Bogdan w Faktach mówił chwilę temu, że tak. Chinka, Meksykanka albo Kanadyjka, tak mu Bugmacherzy powiedzieli.
1: Tak. No to jeżeli chodzi o literaturę, ja się z Bogdanem zgadzam. Wysłałam mu dzisiaj rano SMS-a. Christina Rivera Garza, to jest z Meksyku. To jest moja faworytka. Mhm. Znaczy ona też jest faworytką Bugmacherów. Bardzo aktywna również w internecie. To jest taka autorka mikropowieści w social mediach, na X-ie, 140 znakach. Ale też mięsistą prozę pisze.
0: Ale to super na X-ie, bo jak się przeprowadzasz, to nie musisz targać w kartonach tego.
1: Tak, ale w kartonie powinieneś mieć jej taką bardzo mocną, mięsistą, dotyczącą problemów kobiet w Meksyku, zwłaszcza książkę również. Także na dwóch biegunach.
0: Kogo ty byś chciała?
1: Ja bym chciała, wiesz, to tak naprawdę, z ręką na sercu, to bym, wydaje mi się, że wygra kobieta, no bo Szwedzka Akademia podtrzymuje taki trend naprzemienny od kilku lat. Parzyste to dostaje kobieta, nieparzyste mężczyzna, 2026 kobieta. Powinno tak być, ale też
0: powinna
1: są niespodzianki. A jeśli o mnie chodzi, ja bym chciała, żeby to był ktoś, kto jest powszechnie znany i czytany, wiesz? Dlatego, że wtedy nazwisko pisarza, pisarki wiele nam powie i jest na przykład, nie wiem, wybitna Margaret Atwood, trafia do popkultury dzięki serialowi Opowieści Podręcznej, tak? Jest Haruki Murakami, jest Stephen King.
0: Tak.
1: No zobaczymy. Chwilę po 13 otworzą się te słynne białe drzwi, wejdzie pan sekretarz Szwedzkiej Akademii, mój ulubiony, bo on zawsze ma taką czarną teczkę, otwiera i czyta nazwisko. I to będą wtedy fakty. I my musimy pilnie nasłuchiwać. O 13 wszystko będzie jasne. Czekamy.
0: I cała na biało też wejdzie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z tą informacją. Bądźcie blisko RMF FM. Dziękujemy, Kasiu.
1: Pa.
0: Do usłyszenia.

0: jest bardzo pilna informacja. Jeśli macie dwójkę i zero w numerze telefonu, słuchajcie uważnie. Jeśli macie dwójkę i zero, macie więcej szczęścia. Wiecie, że 20 tysięcy dzisiaj w rundzie dodatkowej to pewna kasa do zgarnięcia, nawet jeśli ktoś z was nie odbierze tego telefonu. Ale gracie też o milion w finale z sejfami, czyli wchodząc raz do gry jesteście w dwóch losowaniach. Ktoś z was dziś w byle do piątku zgarnie 20 tysięcy i to jest bankowa sprawa. Jeszcze dziś możecie mieć tę kasę na koncie. 20 tysięcy złotych. A pytałem, czy macie dwójkę i zero w swoim numerze telefonu, bo wiecie, co się szykuje. Ogłaszam szczęśliwe numerki. Każdy, kto wyśle RMF pod 7474 za 4,92 ma 1200 szans. Dużo. Naprawdę dużo za jeden SMS. A jesteście w dwóch losowaniach jednocześnie. Ale kto ma dwa i zero w numerze telefonu, ma aż 2400 szans. Nie muszą być po kolei te cyfry. Nie muszą stać obok siebie. Ważne, żeby była dwójka i żeby było zero. 2400 szans za jeden SMS. Wystarczy wysłać, chwycić za telefon, po prostu dać sobie szansę. Jednocześnie w dwóch losowaniach, ale tylko przez 10 minut. Czas start. Gracie na www.rmf.fm albo śledźcie RMF pod 7474. 2 i 0 to wasze szczęśliwe numerki RMF. Ślecie pod 7474.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia, tworzona przez miliony słuchaczy
9: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
8: Czas na kolejny rozdział.
10: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. Codziennie po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
11: Urodzinowa wielka 30 okazji w Computronic. Najlepszy sprzęt w supercenach. Sprawdź jubileuszowe promocje w Computronic.
12: Gang zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny!
15: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Cześć, siostrzyczko.
19: Gratulacje.
18: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
19: Ania.
18: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
19: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
18: Obiecuję.
20: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
21: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
22: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
21: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Wygraj głośnik JBL Xtreme 5 i inne nagrody. Sponsorem telekamer Teletygodnia jest Hortex, producent żywności mrożonej, soków i napojów.
23: Cześć, tu Influencer, ten od cen.
24: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
25: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
26: Po reklamie.
27: Byle do piątku w RMF FM.

Jeśli macie dwójkę i zero w numerze telefonu, to jest ostatnia minuta tej okazji, bo macie dwa razy więcej szans, czyli nawet 2400. Jeszcze ostatnia minuta, żeby dać sobie szansę. Gracie o pewne 20 tysięcy w rundzie dodatkowej i o finał z sejfami, a tam w jednym sejfu 1 000 000 zł. 50 sekund zostało. Macie 2 i 0 w numerze telefonu? Jesteście w super sytuacji. RMF, ślecie pod 7474.

0: takie nowości. What If i DJ Neptunica. W byle do piątku od razu wasze reakcje pod 3322. Ten, kto dzisiaj puszcza muzykę, jest wielki. Dajcie spokój, no już widać? Dopiero karnet na siłkę kupiłem.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Poranny korek w Łodzi, a w RMF FM.
3: 68% mężczyzn w wieku 18-24 nie jest w żadnym związku. Nie jest w żadnym związku.
4: Panowie, tak, to my Polski nie zbudujemy.
5: My tutaj wszyscy jesteśmy szczęśliwie żonaci, więc w tych akurat tematach nie możecie na nas liczyć.
3: No. Ale generalnie, słuchajcie, tak. Serca polecamy płeć piękną.
4: Tak jest.
3: To jest... Ale brzydką też polecamy.
4: Wszystkich polecamy w sumie.
3: Generalnie, słuchajcie, warto się tym zainteresować. Naprawdę warto.
2: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro po 5:45.
6: Reklama wygenerowana z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit. Nowy serial psychologiczny w TVP VOD.
7: Otwieramy z Leną gabinet. U nas to nie przejedzie.
6: Małe miasto, gdzie o problemach łatwiej milczeć niż mówić.
8: Ale u pacjentów może być trudno, bo u nas wszyscy zdrowi.
6: Czasem wystarczy powiedzieć, nie bój się mówić o tym, co czujesz. Jedno spotkanie zmienia wszystko. Barbara Liberek, Filip Gurłacz, Waleria Gorobec, Łukasz Nowicki. Słoneczna poza ciszą. Premierowo za darmo w czwartki tylko w TVP VOD.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowit.
15: Janie, skarpeta na pieniądze.
14: Się rozpadła.
15: Noż do 100.
14: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
16: Zarejestruj się na zwrotnica.pl.
17: Blik. Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
18: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
17: Czyli frosty kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
19: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
20: Gastorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: masz za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem programu Byle do Piątku jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
6: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX Praca, platformy z ofertami pracy.
8: RMF FM. Najlepsza muzyka.
9: I jutro na stacjach paliw znowu drożej. O ile podskoczą ceny, przy dystrybutorach o tym będziemy mówić m.in. w faktach RMF FM o 13:00.

0: premier Donald Tusk zapowiada więcej patroli policji w szkołach, a dziennikarze RMF FM dotarli do szokujących szczegółów ataku 15-latka w szkole podwyżkowym. Wracamy z najnowszymi informacjami w faktach o 14. Bądźcie blisko.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Poranny korek w Łodzi, a w RMF FM.
3: 68% mężczyzn w wieku 18-24 nie jest w żadnym związku. Nie jest w żadnym związku.
4: Panowie, tak to my Polski nie zbudujemy.
5: My tutaj wszyscy jesteśmy szczęśliwie żonaci, więc w tych akurat tematach nie możecie na nas liczyć.
3: Ale generalnie, słuchajcie, tak. Serca polecamy płeć piękną.
4: Tak jest.
3: To jest... Ale brzydką też polecamy.
4: Wszystkich polecamy w sumie.
3: Generalnie, słuchajcie, warto się tym zainteresować. Naprawdę warto. Wstawaj.

0: już jutro po 5:45.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Ada! Nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Po reklamie.
14: Byle do piątku, Mateusz Opyrchał, bardzo dziękuję za dziś. Tymczasem na zegarach już prawie 14. Jesteśmy ponownie w Studiu Faktów. Przy mikrofonie Bogdan Zalewski.
15: Zachęcam do słuchania. To miał być zamach transmitowany w internecie. Znamy szokujące szczegóły ataku 15-letniego nożownika w szkole w Leszczydole, Nowinach Podwyżkowym. Wybitna kanadyjska poetka i eseistka Anne Carson, laureatką literackiego Nobla. Niezwykle ceniona na świecie, tłumaczona w Polsce. W Tatrach Halny krzyżuje plany turystom.
16: Trzeba trochę liczyć siły na zamiary.
15: Piętnastolatek, który zaatakował nożem ludzi w szkole w Leszczydole, Nowinach Podwyżkowym, chciał transmitować zamach w internecie, poinformował Donald Tusk. Jedna ze zranionych osób zmarła. W kancelarii premiera trwa narada po serii ataków nastoletnich nożowników.
17: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, z zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
15: Policjanci mają teraz częściej patrolować okolice szkół, ale też pojawiać się przynajmniej raz dziennie w każdej szkole w kraju. W Leszczydole, Nowinach jest nasz wóz satelitarny. W Faktach ponownie reporter RMF FM Jakub Rybski.
18: Dzień dobry.
15: Witamy, Jakubie. Policja bada, czy ataki z użyciem noża w szkołach to może być efekt internetowego challenge'u, wyzwania?
18: Zgadza się. Policja teraz weryfikuje te informacje, ale na razie służby nie łączą ze sobą ataku w Leszczydole, Nowinach z tym w Ostrołęce. To będzie wyjaśniało teraz Centralne Biuro do Spraw Zwalczania Cyberprzestępczości.
19: W tej chwili sprawdzana jest sieć, monitorowana, wszystkie te wpisy są sprawdzane przez specjalistów do zwalczania cyberprzestępczości. Działamy wielotorowo w tej chwili, tak? Czynności na miejscu, czynności w pozostałych zdarzeniach, które miały miejsce na Mazowszu i dodatkowo cyberprzestrzeń.
18: mówiła oficer prasowa mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska. 15-letni napastnik przebywa obecnie w policyjnym areszcie w Wyszkowie do czasu zakończenia oględzin tutaj na miejscu. Uczniowie muszą zostać w swoich klasach. Przypomnę, 15-latek ranił 2 osoby i zabił 37-letnią woźną. Kobieta osierociła 2 dzieci.
15: Trwa akcja ratunkowa po wybuchu w domu mieszkalnym w Miłkowie Kolonii, niedaleko Parczewa na Lubelszczyźnie. Informacje zbiera reporter RMF FM Dominik Smaga.
20: Do wybuchu doszło po 12:00. Parterowy murowany dom jednorodzinny został całkowicie zniszczony, a na gruzowisku wybuchł pożar. Strażacy musieli zacząć od uporania się z ogniem. Równocześnie z dogaszaniem pożaru trwa przeszukiwanie gruzów, a z informacji, jakie mają służby, wynika, że pod gruzami może się znajdować co najmniej jedna osoba. Przyczyny wybuchu nie są na razie znane, będzie je ustalać policja.
21: Nagrody Nobla w faktach RMF FM.
15: Okrzykami radości i brawami dziennikarze oraz krytycy literaccy nagrodzili decyzję Komitetu Noblowskiego o przyznaniu literackiego Nobla kanadyjskiej poetce Anne Carson. Nic dziwnego, ta wybitna twórczyni od lat typowana była do tej prestiżowej nagrody. Tuż po ogłoszeniu werdyktu rozmawialiśmy w Radiu RMF 24 z dr Katarzyną Witkiewicz, literaturoznawczynią, autorką podcastu Literatura Przepiękna.
22: Myślę, że ją najlepiej poznać poprzez czytanie. I książka Autobiografia Czerwonego byłaby idealnym wyborem. Pomimo tego, że jest bardzo erudycyjna momentami, zresztą Anne Carson potrafi nam wplatać teksty greckie. To jest historia nastolatka, który się po prostu zakochuje, jest to miłość nieszczęśliwa. To nam też pokazuje, że warto też wrócić do mitologii, ale też Anne Carson daje nam tak dużo wskazówek i nas zaciekawia, że proszę się nie bać jej twórczości, dlatego, że zawsze możemy doczytać. Tam bardzo dużo rzeczy zrozumiemy bez żadnego zaplecza intelektualnego i to nas powinno po prostu zaciekawić, a ona też jest taką, jej postulatem jest nowa wrażliwość, czyli sprawiedliwość dla wszystkich, sprawiedliwość dla każdego rodzaju miłości.
15: Poetka przed ogłoszeniem decyzji otrzymała telefon z Akademii Szwedzkiej. Jako że ma podwójne obywatelstwo, kanadyjskie i islandzkie, przebywa właśnie na Islandii. Jak powiedziała, słucha na wyspie wiatru. Halny w Tatrach. Niektórych turystów cieszy, bo ciepły wiatr podgrzał powietrze w Zakopanem do 18 stopni, ale w większości jednak pokrzyżował plany wycieczkowe. Chociażby dlatego, że uniemożliwił działanie kolejki linowej na Kasprowy Wierch.
23: No jest super pogoda.
24: Super
23: ten wiatr jest naprawdę taki cieplutki i no czujesz się jak ryba w wodzie, jak tak staniesz przed tym wiatrem.
24: Złota jesień w Tatrach.
25: No trochę nie cieszę.
26: A dlaczego?
25: No bo trzeba było zrezygnować z wyższych gór.
24: Jak tam przy schronisku byliśmy, to już było trochę dyskomfortowe.
23: Tam trzeba się zaprzeć bardziej na ziemi, bo...
26: Przygina do ziemi już, tak?
24: Tak.
23: Troszeczkę tak.
15: Usłyszał nasz reporter Maciej Prawicki. Przypomnę, że prognozy pogody zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl, a także na naszej antenie.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Dzień dobry, kłaniamy się. Ola Filipek, Olek Sikora, czyli Radiowe Olki. No i Mateusz Oprychał.
28: No właśnie, Mateusz, chcę się pożegnać.
27: O,
28: właśnie,
27: no to pan nie działał mi mikrofon.
28: No to super.
27: Do usłyszenia, dziękujemy.
28: A, słuchajcie,
27: no
28: tak bo miało być. Mamy najnowsze doniesienia o zmianie czasu. Szczegóły za chwilę.
27: Ja nie mam czasu, do widzenia. Pa.

0: Swedish House Mafia w RMF FM, a my wracamy z informacją, którą dla was znaleźliśmy. Najnowsze doniesienia o zmianie czasu, bardzo proszę.
1: No właśnie, słuchajcie, Polska jako jedno z nielicznych państw wciąż zmienia czas, gdy większość ludzkości żyje przez cały rok w jednym czasie. No Europa i Stany Zjednoczone to już w ogóle należą do mniejszości, bo robimy to od XX wieku i zmieniamy te godziny cały czas.
0: Ja bym chciała z tego miejsca taki apel pocieszyć tych, którzy notorycznie się spóźniają do pracy tak jak ja. Kochani, my się nie spóźniamy, tylko my przychodzimy do niej według jakiejś po prostu innej strefy czasowej, no.

0: A wiecie, że RMF to tak kocha swoich słuchaczy, że płaci im za słuchanie radia? W dużym skrócie to wygląda tak, że po prostu mamy na stole 10 tysięcy złotych.
1: A dostanie te 10 tysięcy złotych ktoś z was, kto na nasz sygnał oznaczy się pineską na www.rmf.fm albo w aplikacji RMF.fm.
0: A kiedy padnie ten sygnał?
1: No właśnie, uwaga, teraz.
0: To co, robimy to razem? Czy ty to tak ładnie zrobisz?
1: Uwaga,
0: jak
1: na 3-4. 3-4.
0: No dobra.
1: Żółta pineska RMF.
0: 3-2-1. Start!
1: Czyli jeszcze dziś ktoś z was, kto odbierze telefon specjalnym hasłem, wygra 10 tysięcy złotych.
2: Reklama. Paliwo cię nie oszczędza. Oszczędzaj w Polomarkecie.
3: Do Polo Pop.
4: Ceny niskie jak w dyskoncie. A teraz krem Nutella 350 gramów, 1 plus 1 gratis z apką lub polokartą. Ponadto do jutra zrób zakupy za minimum 79 zł i odbierz kupon 25 zł do wykorzystania 10 października przy zakupach za minimum 149 zł. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl.
5: Polomarket. Mój ulubiony
4: dystrybutor niskich cen.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Sezamie, otwórz się.
11: Co jest? Pusto?
10: O, wszystko zgadnęli ci z RMF-u.
11: What?
10: To co my teraz będziemy robić?
11: A ja wiem, kauciuszami i zostaniemy może...
12: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
10: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
12: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
16: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
17: Nie, jakie to składniki?
16: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
17: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
16: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/PL. Costa. Żyj La Bella Vita.
18: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
19: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
20: No ja. Właśnie otwieram firmę.
19: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
20: To tak się da?
19: No ba.
21: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
22: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
23: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
24: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu Aflofarm.
25: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Hempi za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,90. 99. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
0: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Tak ty, tak teraz. Wbij żółtą pineskę RMF FM.

0: Wyobraźcie sobie taką sytuację, że czwartek w ogóle nie robi na was wrażenia. Że uwaga od szefa, to w ogóle to was nie obchodzi.
1: Ale co?
0: Nie, no proszę.
2: Złapaliście gumę w drodze do pracy. Czy to ma sens?
0: Nie,
2: czy to ma znaczenie?
0: Nie ma. Idziecie do sklepu, możecie płacić dowolny rachunek, w ogóle was to nie obchodzi. Tankujecie do pełna i to codziennie.
2: Tak. Mhm.
0: A wiecie dlaczego? Bo was na to stać.
2: Bo was po prostu na to stać. A dziś szansa na milion.
0: Dokładnie tak. Okrągły milion złotych czeka w jednym z naszych sejfów. Tak wygląda złota kumulacja w RMF FM. Po prostu trzeba dać sobie szansę. No nie ma innej opcji, jeżeli w ogóle chcecie mieć takie spokojne życie.
2: Ale chwila, żeby temu szczęściu dopomóc, to od teraz przez najbliższych 13 minut każdego SMS-a za 4,92 o treści RMF wysłanego pod 7474 my pomnożymy razy 1313. Słyszycie? Ola już uruchomiła zegar.
0: Tak.
2: Ten zegar zaczął już bić.
0: Czyli to znaczy, że już niecałe 13 minut zostało na to, żeby pomnożyć swoje szanse i to razy 1313. Wystarczy jeden SMS, jedno hasło RMF wysłane pod 7474 za 4,92 i już jesteście w grze. Co ważne, ta okazja ruszyła też na www.rmf.fm.
3: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
4: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mleko Vita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 razy 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
6: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl.
15: wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
22: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
23: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
22: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
25: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
26: Po reklamie.
27: I już! Wbijaj żółtą pineskę RMF FM.
0: A my podglądamy wasze pineski. Kilka wrzuciliście na przykład w Siedlcach.
2: Ale pozdrawiamy też Ciechanów. Widzimy was. My swoją wrzuciliśmy właśnie w tym momencie w Krakowie i w Warszawie.
0: A gdzie wy nas słuchacie? Oznaczcie się na www.rmf.fm. Macie na to jeszcze 8 minut.

0: Uwaga, kierowcy, piszecie nam o blokadzie krajowej 19 na Podlasiu. Sprawdzamy, o który odcinek konkretnie chodzi i co tam się stało. Wybierajcie lepiej drogi alternatywne.
1: Szczegóły przekażemy wam za moment w Faktach RMF FM punktualnie o 15, a tymczasem jeszcze mała porcja najlepszej muzyki pod słońcem.

0: mama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Za kilometr daj głośniej. Hit na drogę. Kieruj się najlepszą muzyką. Już dziś po 17 w RMF FM.
6: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Janie, skarpeta na pieniądze.
13: Się rozpadła.
12: Noż do 100.
13: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
15: Blik. Po reklamie.
16: 8 października, czwartek, zbliża się godzina 15, czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Przy mikrofonie Bogdan Zalewski.
17: Gorąco zapraszam. Ministerstwa reagują na zagadkową serię krwawych ataków w szkołach. Czy w grę może wchodzić internetowa licytacja na akty przemocy? Czy to może być efekt tak zwanego challenge'u, czyli szokującego wyzwania? Kraków stolicą medycznych ekspertów. Specjaliści debatują o metodach diagnozowania i leczenia tarczycy. Oceaniczna misja Daru Młodzieży w reportażu naszego trójmiejskiego dziennikarza. Powstanie programu bezpieczeństwa dla szkół w sytuacjach kryzysowych zapowiadają resorty edukacji i spraw wewnętrznych. To reakcja na ostatnie tragiczne wydarzenia na Mazowszu. Wczoraj w szkole w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. Dziś w Leszczydole Nowinach 15-latek ranił 3 osoby, w tym dyrektora i woźną. Kobieta mimo reanimacji zmarła. Policja sprawdza, czy te ataki mogą być związane z internetowym wyzwaniem. Nasz reporter Michał Radkowski jest w Leszczydole Nowinach. Łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM. Michale, wiem,
18: dzień dobry, witam.
17: Dzień dobry. Wiem, że rozmawiałeś z opiekunami i uczniami, którzy opuścili budynek szkoły podstawowej. Jakie reakcje tak i komentarze usłyszałeś?
18: No, dla rodziców to był czas ogromnego stresu i niepewności te ostatnie godziny. Czy z ich dziećmi jest wszystko w porządku? Informacje ze szkoły dostawali tylko na telefony. Dopiero około 14.30, a więc dopiero pół godziny temu uczniowie zaczęli opuszczać klasy, w których byli zamknięci od 9, czyli od chwili, gdy 15-latek, ich były kolega ze szkoły, wtargnął z nożem i zaatakował 3 osoby, jedną śmiertelnie. Laura z 5 klasy bardzo się ucieszyła, gdy wreszcie przed szkołą zobaczyła swoją babcię. Opowiedziała mi też, jak wyglądało ostatnie 5 godzin w szkole.
19: Dostawaliśmy jakieś jedzenie, jabłka, owoce, wody, ale na początku to był mocny strach.
18: Co w tym czasie się działo w sali? Rozmawialiście z nauczycielem o tej całej sytuacji?
19: Tak, przychodzili też inni nauczyciele, też gadali z nami. Jakoś tam próbowaliśmy spędzić jakoś ten czas lepiej.
18: Bałaś się?
19: Tak, bardzo. Wszyscy tam praktycznie płakali. oprócz chłopaków. Nauczycielki też miały minę taką, żeby się zaraz popłakały.
18: Jutro Laura i jej koleżanki i koledzy ze szkoły mają wolne, no a tu co chwila mijają mnie kolejne dzieci, które za rękę wracają z rodzicami albo dziadkami do domu. Ze wsi Leszczydło nowiny, Michał Radkowski.
17: A teraz kierowców z Podlasia ostrzegamy przed utrudnieniami na Krajowej 19. W pobliżu Sokółki zderzyły się dwa samochody. Droga jest zablokowana. Prawie 300 specjalistów z całej Europy bierze udział w kongresie Brytyjskiego Towarzystwa Chirurgii Endokrynologicznej i Tarczycy oraz Polskich Towarzystw Medycznych. W Krakowie eksperci dyskutują o najnowszych metodach diagnostyki i leczenia.
20: Rozmawiamy o różnicach, jak postępują w Wielkiej Brytanii, jak postępujemy my w Polsce. To wszystko jest bardzo ciekawe i myślę, że nasi pacjenci z tego przede wszystkim skorzystają, ponieważ ta indywidualizacja opieki w chirurgii endokrynologicznej, w endokrynologii, no to jest coś, co jest przyszłość.
21: To jest nie tylko spotkanie dwóch towarzystw, ale to jest również spotkanie szeroko obejmujące to, co jest najważniejsze i co się dzieje we współczesnym świecie, a więc postęp, jaki dokonał się przez ostatnie 15-20 lat, indywidualizacja leczenia, no i to, na co pacjenci najbardziej zwracają w tej chwili uwagę, czyli quality of life, czyli jakość życia, a więc różne podejście do schorzeń endokrynologicznych, indywidualizacja postępowania, oczywiście oparta o rekomendacje, natomiast indywidualne podejście jest tutaj kluczowe.
17: Zwracali uwagę naszemu reporterowi profesor Marcin Barczyński oraz profesor Aleksander Konturek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kongres potrwa do piątku.
22: Fakty RMF FM zapraszają na premierę.
17: Dziś premiera reportażu To zdarza się raz w życiu. O podróży Daru Młodzieży do Nowego Jorku na 250-lecie Stanów Zjednoczonych.
23: To będzie prawdopodobnie ostatni taki długi rejs Daru Młodzieży.
24: Pierwszy taki rejs w życiu, także będzie ciekawie.
25: Przyszedł potworny szkwał.
26: It's fun to see them here.
27: Absolutely beautiful.
28: Jest super, cieszymy się, że możemy być częścią historii.
17: Na pokładzie Daru podczas historycznej parady był nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy,
29: tak,
17: Stanisławie.
29: Dzień dobry.
17: No trzeba od razu zaznaczyć, że twój reportaż opowiada nie tylko o Nowym Jorku, prawda?
29: Tak, ta historia zaczyna się w Gdyni, w mieście z morza i marzeń, a marzeniem Uniwersytetu Morskiego, załogi i studentów było dotarcie 4 lipca do Nowego Jorku właśnie. Ale w reportażu opowiadam o oceanicznej podróży, codziennych wachtach i pracy przy żaglach. Jest też potężny szkwał, który uderzył w żaglowce czekające na paradę i historia sprzed dokładnie 50 lat, kiedy do Nowego Jorku przypłynął Dar Pomorza. To przede wszystkim reportaż radiowy, ale na YouTubie RMF24 można nie tylko posłuchać tej historii, lecz także zobaczyć nagrania z różnych etapów rejsu. Jak mówili mi studenci, taka przygoda zdarza się raz w życiu.
17: A w kolejnych faktach z nadmorza zabierzemy was w góry. W Szczawnicy rozpoczyna się dziś jesienny redyk.
30: To na pewno będzie więcej turystów, albo jest, można powiedzieć, ponad 1000 turystów, 1000.
17: Szczawnica, źródłem emocji. Zapraszamy o 15.30.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
31: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
32: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
33: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluv. Wyzwanie 6dni.pl.
16: Było tak ładnie i niestety trochę się skończyło. Jutro pogoda niestety w kratkę, ale na szczęście z przewagą przejaśnień. Na termometrach od 13 stopni w Zielonej Górze i Olsztynie, przez 14 w Warszawie i Gdańsku, aż po 16 w Rzeszowie. Najcieplej jednak na południowym wschodzie. Nasza rada jest krótka, parasol warto mieć w pogotowiu, ale dobrego humoru nie chowajcie do kieszeni.
31: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
32: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
33: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluv. Wyzwanie 6dni.pl.
34: Gdybym miała wymienić jeden powód, dlaczego warto zostać z RMF FM, no to podaję. Za chwilę usłyszycie hasło, którym musicie odebrać telefon, jeśli chcecie wygrać 10 tysięcy od RMF FM.
16: Koniecznie zostańcie z nami, no bo jesteśmy tu specjalnie dla was. Ola Filipek, Olek Sikora, czyli radiowe Olki, to jest lepsza połowa dnia z RMF FM.

0: Wiemy już, kto ma szansę wygrać 10 tysięcy złotych. Wybraliśmy pineskę, którą ktoś wbił, no właśnie, mnie się chyba trochę mieli w oczach. Na razie powiemy tyle, na północ od Polski, tylko jakie hasło ma podać ta osoba, żeby wygrać 10 tysięcy?
1: No tak to już jest, że żółte pineski RMF przenoszą nas w różne miejsca, nawet na drugi koniec świata, dlatego mamy hasło.
0: No to jakie hasło? Dawaj.
1: Uwaga. W Tokio jest już jutro.
0: W Tokio jest już jutro. To nasze hasło na dziś. No dobrze, w takim razie tym hasłem musicie od nas odebrać telefon. Tylko wtedy będziemy mogli wam wręczyć dziś 10 tysięcy złotych.

0: chcecie być modni? Dobrze się składa, ponieważ znamy najnowsze trendy wnętrzarskie na jesień.
1: Zaraz podpowiemy, co zrobić, żeby wasze mieszkania były jeszcze bardziej na czasie.

0: Stało się. Znamy najnowsze trendy wnętrzarskie na jesień. Uwaga, w naszych domach.
1: Czekaj, poczekaj. Stop, bo to trzeba klimat zrobić, taki dla jesieniar.
0: No dobrze. Otóż w naszych domach królować będą wyraziste faktury, rzemieślnicze dodatki, głębokie barwy i światło. Stawiamy na styl, który będzie tworzył przytulną atmosferę na chłodniejsze wieczory. Voilà.
1: A jakie voilà? No nie, no przepraszam bardzo, stop, nie, no ja to czekam,
0: no?
1: Aż się modne staną dodatki do wnętrz, takie jak, nie wiem, sterta prania, suszarka na środku pokoju, każdy to jesienią ma, naprawdę.
0: Błagam, i te walające się buty w przedpokoju, prosimy.

0: Pierwsza połowa dnia. Lepiej z RMF FM. RMF FM. Zawsze z wami.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam.

0: ten weekend warto wybrać się na południe Polski. Dlaczego? O tym powiemy w Faktach RMF FM punktualnie o 15.30.
1: Reklama.
2: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność, wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania,
7: po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
7: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Mamo, czy na Dzień Nauczyciela można kupić coś słodkiego?
11: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
12: W Delikatesach Centrum. Do środy. Alpejskie mleczko Milka. 9,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: Ej, dziewczyny!
14: No?
13: Jest temat.
15: Jaki? Sprawdź na www.rmf.fm i daj znać, co sądzisz. Albo wyślij nam głosówkę na Messengera. Jest temat. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
13: I tu jest miejsce na babskie sprawy.
16: Na program zapraszają Kazar oraz Dawid Woliński, dyrektor artystyczny premierowej kolekcji odzieży dostępnej na kazar.com.
17: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
18: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
19: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
20: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
21: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie. 15.30, czas na fakty RMF FM. Z nami Bogdan Zalewski.
22: Pożar hali w zakładzie przetwórstwa tworzyw w Chełmicy Małej w powiecie włosławskim w Kujawsko-Pomorskim. Nie ma informacji, aby ktoś ucierpiał. Pracownicy ewakuowali się jeszcze przed przyjazdem służb na miejsce. Ogień gasi ponad 50 strażaków. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu ostrzega przed próbą wyłudzenia danych. Maile z linkami od nieznanych nadawców masowo były wysyłane wczoraj do studentów i pracowników uczelni. Sprawą zajmuje się specjalny zespół cyberbezpieczeństwa.
23: Konta, z których rozsyłane były fałszywe e-maile, zostały zablokowane.
22: Zapewniał Przemysław Stanula z Biura Prasowego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziś rozpoczyna się największy i najsłynniejszy jesienny redyk w Polsce. Uroczystości w Sztawnicy potrwają 3 dni. W sobotę przez centrum uzdrowiska przejdzie wielkie stado owiec prowadzone przez bacę Andrzeja Majerskiego.
1: Trasa będzie z Białej Wody i będziemy słodzili na Jaworki przez rezerwat Białej Wody. Ze Szlachtowej pójdziemy przez centrum miasta uroczyście z kapelą góralską. Banderia konna też pójdzie, także na pewno będzie pięknie i uroczyście.
2: Nie pytam, ile owiec pójdzie, bo już wiem, że o to się nie pyta.
1: No, ale tak powiem po prawdzie, że wszystkie te, co powinny być na redyku, to pójdą.
2: Czyli będzie ich tyle, ile ma być.
1: Tak jest, tyle będzie, ile ma być. No, myślę też, że na pewno będzie więcej turystów. A owiec, można powiedzieć, ponad 1000, a turystów 1000. Czyli więcej będzie turystów. Ale zapraszam wszystkich serdecznie.
22: Dołączamy się do bacowskiego zaproszenia. Z Andrzejem Majerskim rozmawiał nasz reporter Maciej Pachicki.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
22: Polska gospodarka się rozwija, a czy puchną od tego portfele Polaków? Na klub ekonomiczny zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry, Igorze. Czy w ogóle odczuwamy sukces gospodarczy zapisany w tabelkach?
3: Dzień dobry, bardzo dobre pytanie, no bo słysząc doniesienia o niezwykle szybkim wzroście gospodarczym, o tym, że PKB przybywa nam prawie najszybciej w Europie, to możemy się zastanawiać, gdzie to wszystko jest. Przyjrzał się temu Polski Instytut Ekonomiczny poprzez dane za rok 2025. Na pierwszy rzut oka dochody gospodarstw domowych rosną w tempie zbliżonym do rozwoju gospodarki. Można powiedzieć, że to tylko liczby. I nawet te liczby pokazują, że w portfelach rośnie, ale nierówno i nie wszystkim. W 2025 roku polski PKB wzrósł o 3,6%. Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia wzrósł o 5,3%. Teoretycznie więcej niż rozwój gospodarczy. Ale kto był tu motorem napędowym? Okazuje się, że bogacą się bogaci. Dochody zamożniejszej części społeczeństwa rosły szybciej niż dochody ogółem. Co czwarta złotówka zarobiona w Polsce trafia do 10% najbogatszych Polaków. Rozwoju gospodarczego nie odczują w portfelach też emeryci i renciści. Przynajmniej nie wskazują na to statystyki, które przywołuje Polski Instytut Ekonomiczny. Dochody emerytów wzrosły nieco ponad 2%, czyli mniej niż wzrost PKB. A jeszcze mniej dumni z gospodarczego sukcesu Polski mogą być renciści, bo ich dochody statystyczne spadły i to blisko o 6%.
20: Sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Wiktor Waligura, jaki zdolny człowiek w RMF FM. Czy wy w ogóle pamiętacie historię pana Andrzeja z Warszawy? On wygrał dziś 20 tysięcy w rundzie dodatkowej, kilka minut przed 14 to było i słuchajcie... Właśnie dostaliśmy informację, że pan Andrzej już ma kasę na swoim koncie. Już może szaleć, już może wydawać 20 tysięcy.
1: No dobrze, ale teraz pomyślcie, że to dopiero przystawka. Danie główne, czyli finał z sejfami jeszcze przed nami, ale już coraz mniej czasu, żeby wejść do gry. 1 000 000 złotych do wygrania. Proszę bardzo, to czeka na was.
0: Wystarczy wysłać RMF pod 7474 za 4,92. I umówmy się tak, odpalamy zegar na 10 minut. I w tym czasie wy wysyłacie RMF pod 7474, a my te SMS-y pomnożymy.
1: SMS to tylko 4,92, a wy dostajecie przez 10 minut 1100 szans więcej, by wygrać. Ta okazja rusza także na www.rmf.fm, a wy piszcie RMF 7474.
2: Reklama. Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
13: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
14: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
13: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
13: Aflofarm.
16: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
17: Zmieniały się trendy.
18: Ale jedno pozostało niezmienne.
16: To wy wybieracie największe hity.
19: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. Codziennie po 18 w RMF.fm. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
20: Urodzinowa wielka 30 okazji w Computronic. Najlepszy sprzęt w supercenach. Sprawdź jubileuszowe promocje w Computronic.
21: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
22: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
21: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
0: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med, twój lek na łupież.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
23: Paliwo cię nie oszczędza. Oszczędzaj w Polomarkecie.
24: Do Polo Pop.
25: Ceny niskie jak w dyskoncie. A teraz krem Nutella 350 gramów, 1 plus 1 gratis z apką lub polokartą. Ponadto do jutra zrób zakupy za minimum 79 zł i odbierz kupon 25 zł do wykorzystania 10 października przy zakupach za minimum 149 zł. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl.
26: Polomarket. Mój ulubiony.
25: Dystrybutor niskich cen.
27: Po reklamie. Wbiliście dziś żółtą pineskę RMF FM? To jeśli zadzwoni wam telefon, odbierzcie hasłem W Tokio jest już jutro. Czeka fajna kasa do wygrania.

0: Bardzo dobrze, że słuchacie RMF FM, bo te informacje macie jako pierwsi.
1: Wiemy, do jakiej piosenki jedna z par zatańczy w najnowszym odcinku Tańca z Gwiazdami. Już ją słyszycie, więc proszę bardzo, możecie ćwiczyć kroki. A teraz dajcie głośniej.
0: Jennifer Lopez, Let's Get Loud, i będzie głośno w ten weekend.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Tego jeszcze nie było. Hit Blender. Jeden fotel DJ-ski i trzech gości. Opyrcha.

0: hot numery.
1: Jędrych,
2: ja lecę z evergreenami.
1: Rybak,
3: ja zagram to, co lubicie.
4: A każdy z nich ma 120 minut, by cię przekonać.
1: Czas leci, chłopaki.
4: Hit Blender. Nowy program w RMF FM. Zapodaj w piątkowy wieczór po 19:00.
5: Reklama.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
15: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
16: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
17: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
18: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
17: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
19: Netto przedstawia.
20: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
21: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
20: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
21: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
20: To może zapraszamy?
21: Dobre!
19: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
22: O reklamie.
23: Za moment godzina 16:00. Czas na najnowsze fakty RMF FM. Przy mikrofonie Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Warto dać głośniej.
24: Dzień dobry.
25: Kłaniamy się.
24: Alert na Mazowszu w związku z krwawymi atakami w szkołach.
25: Wstrząsu nie ma, ale jest ryzyko. Prezes Glapiński o gospodarce, inflacji i stopach.
24: Polscy czytelnicy ruszyli do księgarni i bibliotek.
25: W poszukiwaniu domów Ann Carson. Piękna męża, dekreacji, słodko-gorzkiego erosa czy autobiografii czerwonego.
24: To efekt ogłoszenia tegorocznego literackiego Nobla dla Kanadyjki.
25: Wojewoda i kurator oświaty z Mazowsza zwołują na jutro spotkanie ze wszystkimi dyrektorami szkół z województwa.
24: Mają rozmawiać o bezpieczeństwie uczniów w placówkach. W faktach łączymy się z naszym wozem satelitarnym i reporterem RMF FM Michałem Radkowskim, który jest w Leszczy-Dolenowinach na Mazowszu.
26: Witam, dzień dobry.
24: Witaj.
25: Michale, przypomnijmy naszym słuchającym, że to tam rano były uczeń podstawówki zaatakował nożem dyrektora, nauczycielkę i śmiertelnie ranił woźną. Jakie są najnowsze ustalenia?
26: Szkoła w tej chwili jest już pusta. Wszyscy uczniowie, którzy spędzili w zamkniętych klasach kilka ostatnich godzin, są już w domach. W szkole nie ma też już dyrektora. Jak się dowiedziałem, on nie odniósł żadnych poważnych obrażeń i to on obezwładnił 15-latka.
27: Tylko dzięki bohaterskiej postawie
0: pana dyrektora udało się uniknąć większej tragedii w sytuacji, za co też chciałem panu dyrektorowi osobiście takie podziękowania złożyliśmy.
26: Dziękował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Dyrektor szkoły jest teraz przesłuchiwany przez służby, a jutro dyrektorzy wszystkich szkół na Mazowszu podczas spotkania online i z wojewodą i z kuratorem oświaty zostaną poproszeni o przegląd procedur bezpieczeństwa i zapoznanie z nimi wszystkich pracowników szkół. Ze wsi Leszczydł, nowiny. Michał Radkowski.
25: Nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przewiduje prezes Narodowego Banku Polskiego.
24: Adam Glapiński na konferencji prasowej pytany był o zagrożenie rosnącą inflacją w związku z wysokimi cenami paliw.
1: Jak na razie nie widzimy szerszego rozlewania się wstrząsu surowcowego na gospodarkę. Jednak utrzymują się ryzyka dla kształtowania się inflacji na poziomie zgodnym z celem w średnim okresie. Dlatego jeśli ryzyka dla inflacji będą narastać, to Rada jest gotowa do działania.
25: We wrześniu inflacja wzrosła do 4% licząc w skali roku. Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to 2,5%.
24: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych bez zmiany. Wiadomość o nagrodzie przyjęła z zaskoczeniem, ale i radością.
25: Ann Carson, znakomita kanadyjska poetka, eseistka i autorka przekładów, została laureatką literackiego Nobla. Nobel
24: Prize. Nagroda Nobla w dziedzinie literatury 2026 została przyznana kanadyjskiej pisarce. Ann Carson ogłosiła nowa sekretarz Akademii Szwedzkiej Ingrid Karlberg.
25: I po tej informacji do polskich bibliotek zaczęły się zgłaszać kolejki chętnych, by przeczytać tomy poetyckie i eseje laureatki literackiego Nobla.
24: A bibliotekarze już rozpoczęli poszukiwania dzieł autorki Piękna męża.
2: Mamy jeden egzemplarz w innej filii bibliotecznej.
3: Czyli przedmiot pożądania mocny w tej chwili, ten jeden egzemplarz.
2: Tak, dokładnie. Wiele osób czekało na ogłoszenie tych wyników i... No i my też czekaliśmy.
3: Już czytelnicy przychodzą, pytają, dzwonią?
2: Już są kolejki na ten tomik wierszy, ten jedyny egzemplarz, już są kolejki.
3: I co pani odpowiada, gdy kolejne osoby pytają?
2: Proszę czekać, aż kupimy egzemplarze.
25: Z Justyną Lisak z Biblioteki Publicznej przy ulicy Raszyńskiej w Warszawie rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
5: Tajemniczy świat zwierząt. Faktach RMF FM.
24: Na niebie dopiero teraz zrobiło się tłoczno.
25: A to dlatego, że ciepła jesień opóźniła migrację ptaków.
14: Wszystkie ptaki właściwie już masowo uciekają na zachód. Na niebie możemy zobaczyć zarówno klucze gęsi, w nocy usłyszeć, ale także bardzo intensywnie lecą żurawie i cała masa drobnych ptaków. Od zięb, poprzez sikory, gile.
24: O skrzydlatych uciekających przed zimą mówił Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
25: A rozmawiał z nim reporter RMF FM Piotr Włakowski. A jaki pogoda przygotowała dla nas scenariusz?
24: Sprawdźcie. Adres dobrze wam znany. www.rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
27: Scenariusz na jutro jest taki, że sporo słońca szykuje się praktycznie w całym kraju. Chyba tylko na północy możliwy deszcz, więc kto mieszka w okolicach Gdańska, nawet Olsztyna, niech weźmie ze sobą parasol wychodząc z domu. Poza tym na termometrach okolice 15 stopni najcieplej, na Podkarpaciu tu 16 kresek.
23: Czyli jesień przestaje udawać lato. No taki mamy wniosek.
27: To prawda. Sobota i niedziela dużo bardziej deszczowa, więc szykujcie się na taki weekend, no niestety w domu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
23: Radiowe Olki, Ola Filipek, Olek Sikora, to my. Pamiętajcie, jeszcze przed 17 ktoś z was może wygrać 10 tysięcy złotych.
27: Jeśli odbierze telefon hasłem "W Tokio jest już jutro". To hasło na dziś. Osoba, która wbiła tę pineskę, jest gdzieś w lesie, więc mamy nadzieję, że złapie zasięg.

0: Wielkie rzeczy, wielki świat ma dotrzeć nad Bałtyk, konkretnie do miejscowości Łazy koło Mielna. Ma tam powstać kompleks turystyczny, normalnie jak w Dubaju. Marina, hotele, gustowne lokale i te sprawy.
1: Ale czekajcie, no Dubaj nad Bałtykiem to nie jest nic nowego, tam już od dawna jest wszystko dubajskie. Czekolady, gofry, lody, zwłaszcza ceny, nie?

0: Jeden SMS za 4,92, a później z tego się może zrobić 1 000 000 złotych, bo tyle możecie wygrać, bo to nasza nagroda główna w złotej kumulacji.
1: Mówmy wprost, ktoś z was ma szansę rozbić dziś banki, to zupełnie legalnie. Takie rzeczy tylko w RMF FM. Jeden SMS może zaważyć nad czyimś losem. Być może dziś poznamy nowego milionera.
0: A żeby ale wam mamy to... taką propozycję, no właśnie. No... Burza mózgów, przybliżymy wszystkich do tego miliona. A jak to zrobić? Ty masz na to najlepszy sposób.
1: Czas na szczęśliwe numerki, które wiemy, że kochacie. I dziś tymi szczęśliwymi numerkami jest 8 i 3. Każdy, kto wyśle teraz RMF pod 7474 za 4,92, dostanie 1150 szans. Ale kto ma 8 i 3 w numerze telefonu, dostanie tych szans 2 razy więcej, czyli 2300.
0: Pamiętajcie, sprawdźcie sobie numer telefonu, przypomnijcie go sobie. Pamiętajcie, one nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie. Ważne, żeby były oba, żeby w numerze telefonu była i 8 i 3. Więc wasze szanse mnożymy razy 1150 lub 2300 tylko przez 13 minut.
1: Co ważne, ta opcja ruszyła też na www.rmf.fm.

0: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: Halo, tu centrala.
2: Telewizja Puls wie, że wieczór bez filmu to podejrzana sprawa.
3: Bruce Willis staje do walki z bezwzględnym gangiem. Oglądaj Odsiecz już od 20. Bo najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz Telewizję Puls.
4: Tanio, weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflo. Farm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kopuć sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
12: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals.
13: Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a deals.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Po reklamie. 16.30 i czas na fakty RMF FM. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
16: Zatrzymano kierowcę ciężarówki, który wczoraj miał doprowadzić do karambolu na drodze krajowej numer 78 w okolicach Poręby w Śląskiem.
17: W wypadku zginęły 2 osoby, a 4 kolejne trafiły do szpitala. Rozbitych zostało 8 samochodów.
16: Reporter RMF FM Marcin Buczek jest przed Śląską Komendą Policji w Katowicach. Marcin, jakie są dotychczasowe ustalenia?
18: Wstępnie ustalono, że kierowca ciężarówki najprawdopodobniej nie zachował ostrożności i najpierw uderzył w jedno auto osobowe, a potem w drugie, które następnie dosłownie zostało wbite pod naczepę innego tira. Doszło również do pożaru i dopiero po ugaszeniu ognia okazało się, że między dwiema ciężarówkami jest jeszcze auto osobowe. Dwóch jadących tam mężczyzn zginęło. Obrażenia czterech innych osób, które trafiły do szpitala, nie zagrażają ich życiu. Zatrzymany kierowca nie odniósł obrażeń.
17: Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na północy i południu Polski.
16: Alerty wydane dla Wybrzeża i okolic Elbląga, a także Dolnego Śląska, Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Jak żyć zdrowo przez 194 lata? Naukowcy znają już odpowiedź na to pytanie.
17: Obiektem przełomowych badań dotyczących długowieczności stał się niemal 200-letni żółw olbrzymi o imieniu Jonathan, mieszkający na wyspie Świętej Heleny.
16: Badacze odkryli jego unikatowe cechy, które mogą stanowić klucz do wydłużenia ludzkiego życia w zdrowiu.
17: Jakie to cechy?
16: Przeczytajcie na rmf24.pl.
17: W faktach kulturalnych RMF FM tematem numer jeden jest literacki Nobel.
16: A zaprasza Katarzyna Zbiechowska-Szuchta. Witamy
15: serdecznie. Dzień dobry, to jest taki literacki Nobel radosny. Z zaskoczeniem i radością kanadyjska poetka i eseistka Anne Carson przyjęła informację, że dostała dziś nagrodę. Okrzykami radości nagrodzili obecni na miejscu dziennikarze i krytycy literaccy te decyzje Komitetu Noblowskiego i radości. Radość towarzyszyła też naszej rozmówczyni, dr Katarzynie Witkiewicz.
19: Pierwsza myśl była taka, że bardzo się cieszę, że znów nagrodzono kobietę, ponieważ tych kobiet było bardzo mało w historii Nobla, jeżeli chodzi o literaturę. Zaledwie 18, dzisiaj mamy 19, a nagroda była przyznana 122 razy. A moja druga myśl jest taka, że nagrodziliśmy poetkę, osobę też bardzo, bardzo wykształconą, ponieważ Anne Carson jest wykładowczynią, jest profesorką literatury klasycznej i ona wykorzystuje całą tę swoją wiedzę po to, żeby nam pokazać, że antyk jest wciąż żywy i że te mity antyczne, tę starożytność możemy w sposób bardzo atrakcyjny przełożyć na język współczesności.
15: Anne Carson w ubiegłym roku była w Polsce jako laureatka Międzynarodowej Nagrody Poetyckiej imienia Zbigniewa Herberta. Po polsku ukazały się m.in. jej tomy Dekreacja czy Autobiografia Czerwonego. O nowej noblistce dużo piszemy na rmf24.pl.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Tokio jest już jutro. Tym hasłem odbierzcie za moment telefon, bo przed nami finał żółtej pineski RMF, więc właśnie być może do ciebie zadzwonimy.

0: No proszę bardzo, wbiła pineskę, a teraz do niej dzwonimy. Basia, bo o niej mowa. Jeszcze musi odebrać od nas telefon hasłem. Dzwonimy.
1: I to specjalnym hasłem, które już kilka razy powtórzyliśmy na antenie RMF FM, więc to bardzo ważne, żeby no właśnie dokładnie to hasło padło za chwilę tuż po odebraniu telefonu. Za nami 14 sekund. Możemy czekać jeszcze tylko 15, więc Basiu kochana, jeśli gdzieś jesteś, jeśli...
0: Basiu kochana!
1: Dzień dobry, Basiu!
0: Dzień dobry!
1: Kochana, skąd jesteś?
2: O, ja jestem z okolic Pszczyny.
1: Basia z okolic Pszczyny właśnie wygrała 10 tysięcy złotych od RMF FM. Wow. Kochana, gratulacje!
2: Wow!
0: Ale miły
2: wow.
0: czwartek, co? Basiu, dziękujemy ci bardzo za zaangażowanie.
2: Przydały mi się te lasy.
1: Przydały się. A jaki piękny kosz z grzybami. Basia pochwaliła się nim na zdjęciu, które wysłała na www.rmf.fm. Już jutro kolejna okazja na to, żeby wygrać 10 tysięcy złotych od RMF FM. Szukajcie pinezek na naszej stronie.

0: Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.

0: Co za pogoda? Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
1: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
0: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
1: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
0: A do tego doskonale rozgrzewa.
1: No to na zdrowie.
2: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
3: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki, komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
4: Do wspólnego słuchania faktów sportowych zaprasza właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
7: Telewizor Haier 55 cali, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
6: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
9: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.
15: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Są z Wami Ola Filipek i Olek Sikora.

0: reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 5 zł. McCafé.

0: Paliwo cię nie oszczędza? Oszczędzaj w Polomarkecie.
1: Do Polopo.
2: Ceny niskie jak w dyskoncie. A teraz krem Nutella 350 gramów, 1 plus 1 gratis z apką lub Polokartą. Ponadto do jutra zrób zakupy za minimum 79 zł i odbierz kupon 25 zł do wykorzystania 10 października przy zakupach za minimum 149 zł. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl.
3: Polomarket. Mój ulubiony
2: dystrybutor niskich cen.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć, bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
8: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
7: Kiedy usłyszysz drugą,
8: będziesz chciał poznać zakończenie.
7: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Już w niedzielę po 20 w RMF FM i zawsze, kiedy chcesz, na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
9: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
11: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Po reklamie.
16: Na zegarach już prawie godzina 17. Czas na najnowsze fakty RMF FM. Przy mikrofonie ponownie Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
17: Obecni.
18: Zawięcie się w słuch, prosimy. Lada moment nożownik z Ostrołęki ma odpowiadać na pytania śledczych.
17: To 19-letni agresor, sprawca wczorajszego ataku w mazowieckiej szkole.
18: Wyprawa po złote runo, tak w nawiązaniu do klasycznych wątków można określić poszukiwania w księgarniach.
17: Szukanie tomów Anne Carson, kanadyjskiej noblistki z literatury.
18: Znawczyni antyku, biegłej w Grece i łacinie.
17: Za chwilę ma rozpocząć się przesłuchanie 19-latka, który wczoraj w szkole w Ostrołęce na Mazowszu zaatakował nożem kolegów i nauczycieli, a następnie po ucieczce z budynku postronne osoby.
18: W sumie ranił 9 osób. Na linii faktów ponownie reporter RMF FM Michał Radkowski.
19: Witam, dzień dobry.
18: Z naszym wozem satelitarnym, witamy.
17: Jak będzie przebiegać to przesłuchanie?
19: Śledczy chcą przede wszystkim poznać motywy, którymi kierował się 19-latek. Przypomnę, że wczoraj jedna z uczennic szkoły mówiła na naszej antenie, że w chwili ataku uczeń miał krzyczeć, że chce, by było o nim głośno w jego 19 urodziny. Wczoraj Jakub Z. obchodził urodziny. Z pewnością padną pytania o plecach, który chłopak miał pozostawić w klasie, z którego wydobywał się dym. Wiemy już, że w środku znajdował się materiał wybuchowy domowej roboty. W związku z tym wezwano wczoraj do szkoły pirotechników. Dziś miał być przeprowadzony eksperyment procesowy na poligonie. W związku z tym, co znalazło się w środku plecaka, najpewniej 19-latek zostanie oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Wyjaśniany będzie też wątek z Jakubem Z., który tutaj jest powtarzany coraz częściej o grze, choć ciężko używa się tego określenia. Uczestnicy tej gry, nieletni, a przed tymi nieletnimi stawiane są wyzwania, których efekty obserwujemy na Mazowszu w ostatnich godzinach.
18: Teraz najświeższa wieść ze świata. Spotkanie ze stroną amerykańską zapowiada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
17: Jutro i w sobotę ukraińscy negocjatorzy mają za oceanem rozmawiać z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych o zakończeniu wojny z Rosją.
18: Za godzinę w RMF FM popołudniowa rozmowa.
17: Gościem Magdy Sakowskiej będzie wiceminister obrony Paweł Zalewski. Polecamy.
18: Zapraszamy.
20: Świat kultury w faktach.
18: Czytelnicy, którzy chcą poznać twórczość dzisiejszej laureatki literackiej Nagrody Nobla, kanadyjskiej poetki i eseistki, Polski Ann Carson ruszyli na poszukiwania.
17: A wraz z nimi do księgarni udał się nasz reporter.
1: Czy w księgarni znajduje się jakaś pozycja noblistki Ann Carson?
10: I jaka odpowiedź tu?
1: Niestety jej nie ma.
21: W wydawnictwie jest, więc tylko kwestia, żeby to dotarło do dystrybucji.
10: Czyli kilka dni może być w księgarni?
21: Mam nadzieję, że tak.
10: Na drzwiach tutaj już jest zdjęcie noblistki Ann Carson.
21: W momencie ogłoszenia miałam jeszcze esej, ale już się sprzedał.
1: Ja jak tylko się dowiedziałam, chciałam zobaczyć, no ale zakładam, że pewnie się zaraz pojawią.
10: I na razie co? Idzie pani do innych księgarni? Szuka pani w innych miejscach?
1: Pewnie zaraz, tak zawsze jest. Przecież po tym, jak ktoś zdobędzie Nobla, że książki są uzupełniane.
18: I to jest jego wartość. Usłyszał w jednej z księgarni Centrum Warszawy reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
17: Setki roślin trafiły dzisiaj do akademików i studenckich stacji w Lublinie.
18: Doniczkowe rośliny rozdawał studentom ogród botaniczny UMCS razem z poradą, jak o nie dbać.
22: Mamy paprotki, mamy wiele gatunków sukulentów, mamy trzykrotki.
23: Co najszybciej schodzi?
22: Sukulenty. Ciężko im zrobić krzywdę.
24: W okolicach kolokwiów należy podlewać kaktusy.
25: Ja tam lubię kwiatki, więc ja będę z tego czerpał przyjemność.
23: Nie uschnie.
25: Mam nadzieję.
23: Kwiatek do akademika?
22: No, na stację.
23: Chyba paprotka.
22: Dokładnie.
23: Nie boi się pani, one są grymaśne.
22: Może o nie zadbam.
26: Przeżyję wiele, to na pewno.
23: A jakie przeżycia pan jej oferuje?
26: Będę się nią opiekować tak długo, jak będę o niej pamiętać.
23: I jaką ma pan pamięć?
26: Nie najlepszą.
23: Czyli kaktus?
26: Czyli kaktus.
18: Tak, słowem sukulenty, one tak nie schną.
17: Czyli dobry wybór. A studentów na miasteczku akademickim w Lublinie przepytał reporter RMF FM Dominik Smaga.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
29: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej KetoLuv. Wyzwanie 6dni.pl.
16: Spoglądamy razem z wami na mapę i już widzimy, co się będzie działo jutro w pogodzie. W Polsce od 13 do 16 stopni. Najcieplej na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu, natomiast słońce będzie się przeplatać z chmurami, ale pogodnych chwil na pewno nie zabraknie.
17: Sobota i niedziela takie zdecydowanie jesienne, przy czym sobota bardziej pochmurna i z możliwym deszczem, zwłaszcza w centrum kraju.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso.
16: No i znowu.
27: Do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
29: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej KetoLuv. Wyzwanie 6dni.pl.
16: Tak się wyrywam i chcę powiedzieć, że znowu chcę zacząć mówić ważne rzeczy. 2,5 minuty, bo tylko tyle zostało, by dać sobie szansę na najlepszy czwartek w życiu. Dać sobie po prostu szansę na milion.
17: Szansę na nadpłacony kredyt, na nowy samochód, na remont kuchni, a może w ogóle nowe mieszkanie, nowe życie.
16: Ostatnia szansa, dosłownie ostatnia szansa przed dzisiejszym losowaniem, by wziąć telefon i wysłać SMS za 4,92 o treści RMF pod 7474. Od tego momentu każdą wiadomość, którą do nas wyślecie, my pomnożymy razy 1300. To jest 1300 szans więcej na to szczęście, które opisała Ola.
17: Ta okazja wystartowała właśnie na www.rmf.fm, więc za kilka minut, za około dwie, wylosujemy numer do kogoś z was, a potem dzwonimy. Być może do ciebie. RMF 7474.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Powiedzmy to wprost, są takie rozmowy telefoniczne, o których zapomina się po 5 minutach i są takie, które się pamięta do końca życia i mamy nadzieję, że właśnie taka będzie w trakcie finału Złotej Kumulacji. Dzwonimy do szczęśliwej osoby, która, miejmy nadzieję, otrzyma 1 000 000 złotych. Bardzo byśmy tego chcieli.
2: Przepraszam, ale bo właśnie chyba nie dojdzie do sytuacji, o której powiedziałeś.
1: Nieładnie.
2: Bo dostaliśmy informację, że ktoś odrzucił nasze połączenie.
1: Czyli ktoś odrzucił szansę na 1 000 000 złotych.
2: Dokładnie tak. Mamy komunikat, że niestety telefon jest zajęty. Kurczę, szkoda, ale wiemy, że różne są sytuacje życiowe, różne rzeczy dzieją się, które nie pozwalają czasem tego telefonu odebrać, choćbyśmy bardzo chcieli. Na szczęście nasz regulamin przewiduje takie sytuacje i pomimo tego, że się nie dodzwoniliśmy, pomimo tego, że nawet nie wiemy komu wręczymy nagrodę pocieszenia, no to wiemy, że ją wręczymy. 1 000 złotych dla ciebie, drogi słuchaczu albo słuchaczko.
1: I do znudzenia będziemy powtarzać. Jeśli wysyłacie do nas SMS-a, błagam, miejcie ten telefon przy sobie. My naprawdę chcemy komuś wręczyć tę kasę.
2: Albo jeżeli na przykład wiecie, że macie jakieś ważne zebranie, dajcie ten telefon komuś, niech ktoś w waszym imieniu zagra o ten 1 000 000. To też jest jakieś dobre rozwiązanie tej sytuacji.
1: Słuchajcie, ja sobie tak myślę, że po prostu już koniec tego narzekania. Czwartek minie, tydzień zginie, ale czwartek w Złotej Kumulacji, no już niestety za nami. Natomiast dobra informacja jest taka, że piątek już mówi nam dzień dobry i ma coś więcej do powiedzenia. Zresztą szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: No dobrze, jutro piątek, a to w RMF FM oznacza 2 finały z sejfami, czyli 2 szanse na 1 000 000. I uwaga, uwaga, werble, podbijamy minimum w 2. finale. Proszę bardzo.
1: Woohoo! Dobra, mamy to. Możemy już to oficjalnie powiedzieć, że jak jutro zadzwonimy do kogoś z was i ktoś odbierze telefon i wybierze safe, to będzie miał co najmniej, uwaga Ola, zróbmy to razem,
2: 85 000 złotych! Mało tego, ten ktoś będzie mógł wybrać, czy chce pieniądze, czy chce tę kasę w złocie, czy może w gotówce. No taka właśnie jest Złota Kumulacja w RMF FM.
1: No to w takim razie chwyćcie teraz za telefon, wyślijcie SMS o treści RMF pod 7474 za 4,92, a my przez najbliższych 7 szczęśliwych minut każdą taką wiadomość pomnożymy razy 1307.
2: Ta okazja ruszyła też w tym momencie na www.rmf.fm.

0: Uwaga, kolejne niepokojące doniesienia o ataku nożownika, tym razem w Wielkopolsce. Szczegóły tego zdarzenia za moment w Faktach o 17.30.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Politycy znów coś wymyślili. Świat znów czymś zaskoczył. Internet znów się o coś pokłócił. A my sprawdziliśmy to za ciebie. RMF FM na koniec dnia. Wszystko, co wydarzyło się dziś. Bez przewijania, bez klikania, bez bólu kciuka. Codziennie po 22.00.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
8: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
2: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
9: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
2: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
12: Do wspólnego słuchania faktów sportowych zaprasza właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
17: 17.30, czas na fakty RMF FM, Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
18: Policjanci z Wielkopolskich Szamotu użyli broni służbowej wobec agresywnego 34-latka.
19: Mężczyzna wtargnął z nożem do jednego z salonów fryzjerskich. Został ranny.
18: Ucierpiała też postronna osoba, która znajdowała się w pobliżu interwencji.
19: 4,5 tony zanieczyszczeń zebrano z plaż w Ustce i okolicach.
18: To pozostałości substancji ropopochodnej, którą morze wyrzuciło na brzeg.
19: Sprzątanie zakończono, ale służby nadal będą sprawdzać, czy nie pojawiają się kolejne czarne grudki.
18: Przed zawodnikami ostatnie dni na trening i odpoczynek.
19: W niedzielę odbędzie się 12. PKO Krakowia Półmaraton Królewski.
18: Weźmie w nim udział 18 tysięcy osób.
20: To już po tygodniach solidnych przygotowań. Ostatnie dni przed startem to już trzeba odpocząć, przygotować organizm pod względem odżywczym, czyli uzupełnić węglowodany, nawadniać się przede wszystkim i pozytywnie się nastawiać, myśleć o tym, co się chce zrealizować. zrealizować, przygotować sobie żele na trasę i dobrze się nastawić. I odpoczywać już te 3 dni do końca, to już odpoczywać, zbierać energię, kumulować energię na start.
19: Mówiła naszemu reporterowi Magdalena Sudoł, trener z AZS AKF Kraków Masters.
18: Start i meta niedzielnej rywalizacji w Krakowie w Tauron Arenie. Początek rywalizacji o 10:00.
1: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
19: Na które zapraszam Krzysztof Berenda.
18: Witamy, Krzysztofie.
0: Dzień dobry, zaczynamy od tego, że Adam Glapiński oddala widmo podwyżek stóp procentowych w przyszłym miesiącu. Wbrew temu, co sygnalizował wcześniej, dzisiaj stwierdził, że jest małe ryzyko podniesienia nam za miesiąc rat kredytów.
21: Na to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam.
0: No bo ostatecznie wszystko zależy od tego, czy nagle cena ropy albo cena paliw znowu nie wzrośnie, co by podbiło inflację. To wszystko oczywiście będzie miało znaczenie dla złotego, a polski złoty cały czas niestety ma się słabo. Euro kosztuje 4 zł 38 groszy, dolar 3,92, frank szwajcarski 4,70, a brytyjski funt 5,17. W faktach ekonomicznych teraz ważne informacje dla kierowców. Będą nowe kary za przekroczenie prędkości, nawet 7,5 tysiąca złotych. Ministerstwo Infrastruktury chce ukrócić sytuację, w której dostajemy mandat z fotoradaru, ale nie chcemy powiedzieć, kto kierował, bo nie chcemy punktów. Zgodnie z nowym projektem, jeżeli w ciągu 30 dni kierowca się nie znajdzie, to mandat pójdzie na konto właściciela samochodu z dodatkową karą administracyjną 7,5 tysiąca złotych za jedno wykroczenie.
22: Skończy się bajdurzenie, jeżeli nie znajdzie kierowcy, mandat zapłaci właściciel pojazdu.
0: Mówił w naszym studiu minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To wszystko ma obowiązywać od nowego roku.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Od rana do wieczora RMF FM.

gdybyście jedną piosenką mogli przenieść się w dowolne miejsce na świecie, to jaki hit byście wybrali? Bo szukamy właśnie hitu na drogę w RMF FM. Podsyłajcie propozycje swoich piosenek SMS-em pod 3322.

0: sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
1: No i takie wiadomości to my rozumiemy. Napisała do nas słuchaczka: ja to bym was zabrała do Barcelony z piosenką Pektusa, ale niestety jadę właśnie do pracy.
2: Kochana, ale jaka to będzie podróż? 3 minuty w Barcelonie i to bez wysiadania z samochodu. Do tego bezkosztowo i z najlepszą ekipą. Pektus z RMF FM, czyli dzisiejszy hit na drogę.

0: sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
1: Reklama.
2: Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Tomkowicz przejmie kadrę narodową?
3: Dowiecie się wkrótce.
2: Poranna drużyna numer 1. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
0: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Nie odliczaj dni do weekendu.
13: Codziennie możesz mieć mały piątek.
14: Mele do piątku.
12: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
0: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
15: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
16: Sponsorem programu jest serwis OLX Praca. Tu AI pomaga zdobyć nową pracę i jest zawsze po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
17: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
18: Masz łupież suchy? Tłusty? A może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med, twój lek na łupież.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
12: Dobry news, dobry żart, dobry początek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
20: Wierz w siebie na dzień dobry. Zachęca sponsor programu Erste Bank Polska.
21: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Wygraj głośnik JBL Xtreme 5 i inne nagrody. Sponsorem telekamer Teletygodnia jest Hortex, producent żywności mrożonej, soków i napojów.
1: Po reklamie.
22: Lepsza połowa dnia.

0: Takie wieści zza oceanu docierają do nas, do RMF FM. Trzymajcie się mocno. W USA policja zatrzymała mężczyzn jadących, uwaga, hulajnokanapą.
1: Przepraszam, czym?
0: No taką hulajnogą, ale kanapą. No, zdjęcia możecie zobaczyć sobie w necie.
1: Poczekajcie, ktoś faktycznie przymocował kanapę do hulajnogi, tak?
0: Tak.
1: Ale ja się nie śmieję. Ta hulajnokanapa ma i tak więcej miejsc siedzących niż mój samochód.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: W poprzednich odcinkach Lalki
2: jakieś dzikie myśli snują mu się po głowie, ale nie o małżeństwie, niestety.
1: Bolesław Prus, Lalka. Kolejny odcinek wielkiej produkcji RMF FM i RMF Classic już dziś po 23.30 w RMF FM.
3: Czyta Andrzej Seweryn.
4: Reklama.
5: Paliwo cię nie oszczędza? Oszczędzaj w Polomarkecie.
6: Do Polo po.
7: Ceny niskie jak w dyskoncie. A teraz krem Nutella 350 gramów, 1 plus 1 gratis z apką lub polokartą. Ponadto do jutra zrób zakupy za minimum 79 zł i odbierz kupon 25 zł do wykorzystania 10 października przy zakupach za minimum 149 zł. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl.
8: Polomarket. Mój ulubiony
7: dystrybutor niskich cen.
9: Ej, dziewczyny,
10: no?
9: Jest temat.
1: Jaki? Sprawdź na www.rmf.fm i daj znać, co sądzisz. Albo wyślij nam głosówkę na Messengera. Jest temat. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
9: I tu jest miejsce na babskie sprawy.
11: Na program zapraszają Kazar oraz Dawid Woliński, dyrektor artystyczny premierowej kolekcji odzieży dostępnej na kazar.com.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

0: naczelnym farmaceutą. Sora Forte Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
2: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
3: Moja też.
2: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
3: Moja też. A potem...
2: Co potem?
3: Przesłuchała wszystkie odcinki.
2: Moja też.
4: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już w niedzielę po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl. Złota kumulacja w RMF FM może cię zaskoczyć.
5: Nie spodziewałem się.
4: Mariusz ze Szczecina wygrał 65 tysięcy złotych. I teraz łatwiej mu spełniać marzenia.
5: Mieszkanie chcemy kupić w końcu, więc może się uda.
4: Czeka nawet 1 000 000 złotych. Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Po reklamie.
8: Radiowe Olki. Ola Filipek, Olek Sikora, bardzo dziękujemy za ten czwartek.
9: Ale teraz posłuchajmy razem Faktów RMF o 18:00. Z nami Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
10: Zapraszamy.
11: Posłuchajcie. Przesłuchanie 15-latka.
10: Sprawcy ataku w szkole w Leszczy-Dolenowinach.
11: To nie będzie z automatu szło na Ukrainę.
10: Chodzi o niewykorzystane unijne kredyty z Safe.
11: Posłuchajcie naszej brukselskiej korespondentki.
10: W popołudniowej rozmowie w RMF FM gościmy wiceministra obrony.
11: Z Pawłem Zalewskim spotka się Magda Sakowska. Trwa przesłuchanie 15-latka, który rano w szkole w Leszczy-Dolenowinach na Mazowszu ranił 3 osoby, jedną śmiertelnie.
10: To ustalenia reportera RMF FM Michała Radkowskiego. Michał wraz z wozem satelitarnym jest przed szkołą, w której doszło do tej tragedii.
11: Witamy serdecznie.
12: Potwierdzam, jestem, witam.
11: Co teraz stanie się z 15-latkiem?
12: Zostanie przewieziony z komendy policji w Wyszkowie, gdzie jest przesłuchiwany w obecności opiekuna, do policyjnej izby dziecka w Warszawie. Tam spędzi noc, a jutro zajmie się nim sąd rodzinny i nieletnich. To do tego sądu zostaną przekazane wszystkie ślady i dowody, które dziś zabezpieczyła na miejscu prokuratura. Nie jest wykluczone, że 15-latek będzie odpowiadał za dzisiejszy atak jak dorosły, choć ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd. Ze wsi Leszczy-Dół nowiny, Michał Radkowski.
10: Niewykorzystane pieniądze z unijnego programu pożyczkowego SAFE na zbrojenia nie będą automatycznie kierowane na Ukrainę.
11: Zapewniła po rozmowach w Komisji Europejskiej wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
10: Co jeszcze ustalono? O tym korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą.
13: Nie będzie automatycznego przekierowania niewykorzystanych pieniędzy z SAFE na Ukrainę.
14: Nie będzie żadnego przymusu, jeżeli chodzi o wydawanie tych środków.
13: Komisja chce wzmocnić europejskie zdolności dronowe i antydronowe we współpracy z Ukrainą, ale nie będzie obowiązku kupowania sprzętu od ukraińskiego przemysłu. Polska mogłaby ubiegać się o część tej puli, jednak decyzję podejmie dopiero rząd. Pod koniec października będzie wiadomo, ile pieniędzy zostanie po rozliczeniu pierwszej rundy. Warszawa musi też rozważyć, czy warto zaciągać kolejną pożyczkę, a więc zadłużać państwo, skoro środki trzeba będzie wykorzystać do 2030 roku, a to bardzo niewiele czasu.
15: Gość popołudniowej rozmowy w RMF FM.
11: Na rozmowę zaprasza Magda Sakowska.
10: Witamy.
11: Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór, dzień dobry. A ze mną wiceszef MON, Paweł Zalewski. Dobry wieczór.
17: Dobry wieczór,
16: panie ministrze. Panie ministrze, to zacznijmy od nie spraw obronnych, ale od spraw, które wstrząsnęły dzisiaj wszystkimi. Kolejny atak w szkole. Niestety jest ofiara śmiertelna. 37-letnia kobieta, matka dwojga dzieci, zaatakował nastolatek i premier powiedział, że trzeba wrócić do tych pomysłów zaostrzenia przepisów, mówiąc krótko, które dają możliwość natychmiastowego zdjęcia takich niebezpiecznych treści z internetu, blokowania stron. Jak pan zagłosuje?
17: Dziś niebezpieczeństwo to nie tylko twarda kwestia jak armia czy policja, ale także bezpieczeństwo w sieci. Ja zagłosuję oczywiście za, bo państwo polskie musi posiadać instrumenty szybkiego reagowania, usuwania treści, które nawołują do nienawiści. Przecież mieliśmy też samobójstwa dzieci, które były popełniane w wyniku treści, które z tymi zetknęły się w sieci. No to jest absolutnie kluczowa kwestia naszego bezpieczeństwa. Zakładam, że pan prezydent tym razem tę ustawę podpisze.
16: Bo przypomnijmy, że wcześniej tę ustawę zawetował. Współpracownicy prezydenta mówią, że rząd ponosi odpowiedzialność za to, że dzieci nie są bezpieczne i znowu próbuje zrzucić tę odpowiedzialność na prezydenta. Minister Szefernaker pisze o politycznym szaleństwie.
17: Myślę, że w kwestiach bezpieczeństwa, także cyfrowego, pan prezydent powinien zasugerować swoim współpracownikom, aby więcej współpracowali z rządem. Bez współpracy prezydenta z rządem, ale także rządu z prezydentem, przecież to w dwie strony, nie osiągniemy efektu. To jest niezbędne. I dzisiaj takie zdania, jakie były wypowiedziane przez ministra prezydenckiego, pana Szefernakera, są absolutnie znaczy nie tylko nie na miejscu, bo są skandaliczne, ale też pokazują brak dojrzałości w zapewnieniu Polakom bezpieczeństwa. Powtarzam, bezpieczeństwo to nie jest tylko zagrożenie wojenne, to dzisiaj coraz bardziej kwestia wpływu złych, manipulowanych także często, akurat niekoniecznie w tej sprawie, tutaj nic nie wiem, ale jesteśmy częścią wojny dezinformacyjnej prowadzonej przez Rosję treści. Także musimy mieć takie instrumenty, po prostu państwo musi mieć takie instrumenty.
16: Właśnie, skoro pan wspomniał o dezinformacji, to jest część tej wojny hybrydowej, powstaje w ministerstwie, w którym jest pan wiceszefem. Tak zwana ustawa przedwojenna, pan odpowiada za jej przygotowanie. Właśnie co robić, jak się zachowywać jako państwo w czasach tych ataków hybrydowych? Jakie będą główne założenia tej ustawy, panie ministrze?
17: Nie nazywajmy tej ustawy ustawą przedwojenną, bo w niej chodzi o co innego.
16: Niepotrzebne skojarzenia budzi?
17: Nie, to nie, nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że ona jest o czym innym. Ona jest o gotowości obronnej państwa. O tym, w jaki sposób powinniśmy zmienić przepisy, aby w sytuacji, w której nie jesteśmy podczas już pokoju, no bo jak rosyjska rakieta uderza w cel w Polsce, no to nie jest to pokój, który znamy, ale też nie jesteśmy w trakcie wojny.
16: Czyli otóż przed wojną.
17: Ale tu chodzi o procedurach dotyczących stanów gotowości obronnej. A więc w jaki sposób możemy reagować na różnego rodzaju zagrożenia? Nie mówimy tutaj o użyciu sił zbrojnych, ale mówimy tutaj o funkcjonowaniu całego państwa na różnego rodzaju zagrożenia właśnie w tym okresie.
16: No i czego możemy użyć? Jakie są główne przesłania tej przygotowanej ustawy?
17: No, tu chodzi przede wszystkim o skrócenie procesów decyzyjnych, o to, żeby stworzyć mechanizmy, które pozwolą błyskawicznie reagować. My mamy prawodawstwo, które pochodzi jeszcze z okresu pokoju i jakby nie zna tych mechanizmów zagrożeń hybrydowych.
16: Ale
17: ustawa przedwojenna, ustawa przedwojenna sugeruje, że jakby za uruchomieniem tych działań idzie wojna. Otóż nie musi iść wojna.
16: Dobrze, ale to panie ministrze, no to w tych czasach zagrożenia hybrydowego, czy w tej ustawie będzie na przykład, jak można wykorzystać wojsko?
17: W tej ustawie będzie o tym, jak można wykorzystać wszystkie służby państwowe do zwalczania zagrożeń. Tak.
16: Czyli na przykład wojsko na granicy, a nie tylko służba.
17: To znaczy dzisiaj już mamy takie przepisy, ale one też wymagają pewnej drogi prawnej. No, dzisiaj musi o to zgodnie z ustawą o Straży Granicznej poprosić Straż Graniczna, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Upraszamy procedury, tak żeby można było szybko reagować.
16: Wyczytałam też, że mają się tam też znaleźć zapisy o obowiązkowych szkoleniach obronnych dla części administracji, to prawda?
17: O tak, tak. Dla,
16: to kto tak miałby się
17: kierowników, kierowników administracji, dla ministrów, dla wojewodów, tak.
16: A wziął pan udział w jakimś szkoleniu?
17: Teraz nie.
16: Nie. A dlaczego?
17: dlatego że czekam na te, na ten kurs obronny, o którym mowa. I to jest znacznie dłuższy kurs niż my proponujemy i oferujemy. Także na ten kurs czekam. Będziemy musieli przez to przejść wszyscy.
16: Panie ministrze, częścią naszego bezpieczeństwa są też sojusze, w tym ten ze Stanami Zjednoczonymi. Dużo się mówi o rozmowie wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w marcu z prezydentem Donaldem Trumpem. Czy pan wiedział, że doszło do takiej rozmowy?
17: Nie znałem żadnych szczegółów.
16: A teraz pan wie, o czym dokładnie rozmawiano, czy tylko to jest taka wiedza, którą mamy wszyscy, bo ktoś gdzieś powiedział?
17: Myślę, że wiem. No tak, tylko że jakby odsyłam tutaj do pana premiera Kamysza. No, w tej rozmowie z punktu widzenia pana premiera dobrej, no bo się odbyła. Ważne jest, jak wicepremier polskiego rządu, no bo przecież pan minister jest wicepremierem, rozmawia z głową największego sojusznika, tak? Głową państwa.
16: No tak, tylko jest pytanie, czy ten potężny sojusznik nie rozmawiał o sprawach, o których nie powinien rozmawiać, czyli o sprawach wewnętrznych naszego kraju z wicepremierem?
17: Z całą pewnością nie.
16: Nie rozmawiał?
17: Nie.
16: Czyli nieprawdą jest to, co mówił premier? Że mogło to...
17: Myślę, że premier... Nie mnie oceniać, premiera. Ja jestem skromnym wiceministrem, ale myślę, że premier mówił o kontekście tej rozmowy. Myślę, że
16: panie ministrze,
17: powiem tak, bo to jest bardzo ważne, tutaj musimy być precyzyjni. Otóż trzeba pamiętać o tym, co powiedział pan Bielan. Prawda?
16: Ale które? Bo pan Bielan dużo ostatnio mówił.
17: No tak, ale o tej rozmowie. Ja myślę, że to, co mówił pan Bielan o tej rozmowie, wskazuje na to, co powiedział pan premier Tusk. To jest kluczowe.
16: To zapytam pana wprost na koniec tej części. Czy amerykański prezydent sugerował polskiemu wicepremierowi zmiany w polskim rządzie, mówiąc, że jeśli do nich dojdzie, lepsza będzie współpraca USA z Warszawą?
17: Po pierwsze, nic o tym nie wiem. A po drugie, jak znam mechanizmy funkcjonowania w Stanach Zjednoczonych i jak znam sposób działania prezydenta Trumpa, to nie wyobrażam sobie tego.
16: Nie wyobrażę sobie wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale zostajemy w RMF 24, w naszym radiu internetowym i na portalach społecznościowych.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: To ja zaczynam, a kolega mówi.
20: Proszę uprzejmie. Weź mnie na pakę, czyli tak bezpośrednio z nagraniem Take Me Back zaczynamy dzisiejsze notowanie poplisty.
19: Zapraszamy, tu Darek Maciborek, tu Marcin Jędrych, poplista w notowaniu 6225. I właśnie Kajgo.

0: Bez końca.
1: Najpopularniejsze obecnie przeboje w Polsce. Bez końca, jak piosence Oskara Cymsa. Możecie dorzucić swoje hity dzisiejszego dnia.
2: No, kolega też ma, tak?
1: SMS 3322. No ja mam taki hit. No. Żeby ten wieczór był tak pyszny, jak babeczka, którą Jędrych przyniósł i uraczył nas popołudniowej kawce.
2: Smakowało wysmażona, wypieczona, smaczna, słodka i pulchniutka.
1: Żeby wasz wieczór był jak taka pyszna babeczka.
2: To ja potem zapytam, how does it feel?

0: Dobrze, że go powstrzymałem, bo już chciał wyjść i sobie połknąć kolejną babeczkę, to się piosenka kończy, proszę pana. Trzeba wrócić do radia, nie jakieś
1: ale
0: słodkości.
1: Ale wróciłem, tak. Uwaga, teraz podpowiedź, wróciłem w SPAK.
0: Aha,
1: wróciłem w SPAK,
0: tak.
1: Wróciłem w SPAK.
0: Tak jak w powtórce na meczu piłkarskim.
1: Blue Monday New Orleans wersji z Beatem, za chwilę nowe. Jeszcze nowsze.
2: Sponsorem poplisty jest Computronic, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.
3: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Halo, tu centrala.
7: Telewizja Puls wie, że wieczór bez filmu to podejrzana sprawa.
8: Bruce Willis staje do walki z bezwzględnym gangiem. Oglądaj Odsiecz już od 20, bo najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz Telewizję Puls.
9: Dużo dobrego.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
11: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać.
12: Hit na drogę w RMF FM.
11: Kieruj się najlepszą muzyką. Codziennie po 17.
13: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
14: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
15: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca. O reklamie.
6: Kup lista numer 7.
7: Numer 7. 7, 7.

0: Tak wygląda poplista na dziś. Somber, my body isn't ready. Ale czy wasze umysły są gotowe na dzisiejszą premierę?
1: Oj, planujemy z wami wieczór. Młody, zdolny, dobrze zapowiadający się mister elegancji. Na zgrupowania, pamiętacie, kadry narodowej w piłce nożnej przyjeżdżał w takim szykownym kożuszku.
0: O tak, słynny Krychowiak dzisiaj będzie rapował wieczorową porą. Po 20 zagramy to, co nagrał i może was to naprawdę miło zaskoczyć.
1: Premiera dla drugiej zmiany. A w nowościach niemiecka kadra muzyki popularnej Eli Oaks i Lawinia z pożyczonym bitem Reasons.
0: Oni we dwójkę teraz tylko grają.

0: Będzie pięknie? No oczywiście.
1: Będzie, że tak. Będzie, będzie. Czytam SMS-y 3322. Tak? Z waszych hitów na dzisiaj. Aha. Adam pisze: dzisiaj moim hitem będzie Mój zakład z żoną. Mam ugotować rosół. Od czego zaczynamy?
0: No jak to od czego? No od makaronu.
1: Jak od makaronu? Makaron to się gotuje na końcu.
0: Ale on najprościej się gotuje makaron, proszę pana. To jest podstawa.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Tego jeszcze nie było. Hit Blender. Jeden fotel DJ-ski i trzech gości. Opyrcha.
4: Ja gram tylko hot numery.
3: Jędrych.
5: Ja lecę z evergreenami.
3: Rybak.
6: Ja zagram to, co lubicie.
3: A każdy z nich ma 120 minut, by cię przekonać. Czas leci, chłopaki. Hit Blender. Hit Blender. Nowy program w RMF FM. Zapodaj w piątkowy wieczór po 19:00.
7: Reklama.
8: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
9: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
3: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami

0: lodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
2: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
3: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
4: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
3: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
5: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem poplisty jest Komputronik, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.

0: 10 tygodni już na popliście. Czaruje nas swoim głosem Zalia, tylko kochaj mnie.
1: Teraz fani muzyki elektronicznej poczują déjà vu.
2: Gdzieś déjà vu. Już to było, gdzieś mi się to obiło uszy.
1: Nowa wokalna rearanżacja kultowego instrumentalnego hitu Watermat Bullet sprzed chyba, nie wiem, 14 lat. Robin Schulz i Watermat Take It Slow.
2: Czyli ten instrumentalny bullet, ale śpiewany w propozycjach do poplisty.
0: Trochę słów do instrumentu dołożone.

0: numer.
1: Ja już czuję.
0: No właśnie,
1: ja już
0: chodzi.
1: Czuję ten piątek w kościach. Fastboy, Music Sound, za chwilę Power Play i oczywiście naturalny, jakby nie było. Mm-hmm. Before przed piątkowymi imprezami.
2: Oczywiście.
1: Po 19 będziemy z wami dansować, a na szczycie na błysk.
0: No właśnie, to jest taki utwór, który dobrze się kojarzy zarówno tym, którzy mocno siedzą w muzyce, jak i tym, którzy mają zupełnie inne połączenia. O tym za chwilę.

0: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Halo, tu centrala.
9: Telewizja Puls wie, że wieczór bez filmu to podejrzana sprawa.
10: Bruce Willis staje do walki z bezwzględnym gangiem. Oglądaj Odsiecz już od 20. Bo najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz Telewizję Puls.
11: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
12: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
13: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
12: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać

0: Tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
0: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
0: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Po reklamie.
3: Jak zawsze wszystko na bieżąco. Aktualne fakty o godzinie 20 w RMF FM.
4: Anna Wachowska, warto słuchać.
5: Jestem, zapraszam. Rosja atakuje Ukrainę, Polska podrywa myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymują alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Polscy śledczy proszą o pomoc Ukrainę. Chodzi o śledztwo w sprawie zbrodni w klasztorze w Jarosławiu. Potem w faktach kosmiczna misja, będą też najważniejsze informacje ze świata sportu. Alert dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To informacja o rosyjskim ataku na Ukrainę i poderwaniu samolotów do patrolowania polskiego nieba. Mieszkańców poproszono o oczekiwanie na dalsze komunikaty. Dziś to już drugie takie ostrzeżenie. Po 30 minutach przed chwilą zostało odwołane. Zarzut kierowania gróźb karalnych usłyszał zatrzymany w sierpcu 17-latek. Mężczyzna wśród rówieśników miał rozpowiadać, że zrobi coś złego w szkole. Prokuratura przekazała, że po przesłuchaniu wystąpiła do sądu o jego areszt. W domu 17-latka znaleziono należące do niego dwa noże, a w jego telefonie historię wyszukiwania informacji o planowanym ataku. Prokuratorzy z Przemyśla proszą Ukrainę o pomoc w śledztwie w sprawie nożownika, który 2 tygodnie temu w opactwie w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Sprawca jest obywatelem Ukrainy. Z nami reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, o jaką pomoc proszą prokuratorzy?
6: Dzień dobry. Prokuratura prosi o sprawdzenie, czy podejrzany był na Ukrainie leczony psychiatrycznie i przesłanie dokumentacji medycznej, jeżeli takowa jest. Wniosek wynika z tego, że mężczyzna przebywa w szpitalu psychiatrycznym z objawami psychozy. Więc prokuratorzy przypuszczają, że mógł być na Ukrainie leczony lub diagnozowany. Po drugie, prokuratura prosi o przesłuchanie jako świadka matki mężczyzny, który pochodzi z zachodu Ukrainy, z okręgu Iwano-Frankowskiego. Po trzecie, śledczy z Przemyśla chcą wiedzieć, czym zajmował się na Ukrainie. Ihor M. przyznał się wczoraj do zarzutów zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zarzutów wysłuchał w szpitalu, gdy tylko biegli uznali, że jego stan zdrowia na to pozwala. Znał się, ale odmówił składania wyjaśnień.
5: W bibliotekach czytelnicy poszukują tomików poezji dzisiejszej laureatki literackiej Nagrody Nobla, kanadyjskiej poetki i eseistki Ann Carson. W ślad za nimi do publicznej biblioteki w warszawskiej dzielnicy Ochota udał się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
7: Jest zawsze taki efekt literackiego Nobla, że jest zainteresowanie?
8: Tak, to nie jest tylko Nobel, to jest też, to są też różne inne nagrody. Nagroda Nike, czy Booker, czy różne inne światowe nagrody.
7: Gdy będzie ta książka, zajrzy pani właśnie do tego tomu, Ann Carson?
9: Pewnie tak, bo studiuję na sztuce i przydałoby się trochę wierszy do zainspirowania się. Wiersze są też częścią wielu prac.
8: Jak najbardziej, już czekaliśmy o 13 na ogłoszenie wyników. Wiemy kto i teraz czekamy na wydawnictwo, żeby wznowiło wydanie książki i wtedy będziemy mogli ją zakupić.
5: A już teraz o tegorocznej noblistce możecie przeczytać na rmf24.pl.
10: Ale kosmos. Słuchacie faktów RMF FM.
5: Na Ziemię powróciła 4-osobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach misji Crew-12. Jak widzimy, mamy widoczne potwierdzenie o wodowaniu. Dwoje Amerykanów, Francuzka i Rosjanin, spędzili w kosmosie 237 dni. Ekipa wykonywała dziesiątki eksperymentów. Prowadziła badania naukowe dotyczące komórek macierzystych, zachowania ludzkiego organizmu w warunkach mikrograwitacji i hodowli kryształów w kosmosie.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
12: Dobry wieczór. Legia otrzymała zgodę od Ekstraklasy i prezydenta Warszawy na grę bez udziału kibiców gości do końca roku w związku z remontem sektora. Liga wyraziła jednak dezaprobatę wobec czasu i sposobu załatwienia sprawy przez Legię i nałożyła na nią nadzór infrastrukturalny. Właściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski zapowiedział w sportowych faktach WP, że jego klub nie zbojkotuje najbliższego spotkania, tak jak w pierwszej lidze ze Śląskiem Wrocław. Legia tłumaczy decyzję o zamknięciu sektora gości naciskami ze strony miasta i policji. O 20:45 początek meczu Vardar Skopje Wisła Płock w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Nafciarze zmierzą się z drużyną trenowaną przez niegdysiejszą gwiazdę Vivę Kielce, Iwana Cupicza. Gra w niej dwóch Polaków, bramkarz Miłosz Wałach i obrotowy Wiktor Janowski i Jankowski.
13: Wiemy, na co stać Vardar, szczególnie przy wsparciu swoich kibiców. Nie będzie to dla nas na pewno łatwy mecz, ale jesteśmy bardzo dobrze przygotowani i jesteśmy zmotywowani, żeby wrócić do domu z korzystnym wynikiem, czyli z punktami.
12: Zapewnia skrzydłowy Wisły Michał Daszek. Po dwóch meczach fazy grupowej wicemistrzowie Polski mają na koncie zwycięstwo i porażkę. Mistrzowie, Industria Kielce, przegrali wczoraj z niemieckim Magdeburgiem. O życiu we Włoszech oraz o grze w Tortonie i reprezentacji Polski opowiada Patrykowi Serwańskiemu filar koszykarskiej kadry Dominik Olejniczak.
7: W Tortonie nie ma żadnego innego sportu na tym poziomie. Z braku laku ludzie pójdą na koszykówkę, ale nie wydaje mi się, że to jest taka pasja u nich. Jeżeli miałbym porównanie do tego, co przeżywałem wcześniej we Francji, to we Francji było to o wiele lepsze pod tym względem, że ludzie faktycznie tak żyli tą koszykówką.
12: Reprezentant Polski w koszykówce Dominik Olejniczak. Posłuchajcie więcej na rmf24.pl.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: No to będą kolejne minuty, to będą minuty pełne wrażeń w programie Powerplay, bo tutaj jesteśmy specjalnie dla was tego wieczoru. Marcin Jędryk i Darek Macibory.
4: Kiedy jesteś gotowy, kolego, drogi, rap piłkarski wchodzi.
3: O, proszę bardzo, kolega dołącza do znanego rapera piłkarza.
4: I inne ciekawe hity oczywiście z waszym udziałem.
3: A możesz jeszcze coś zarapować?
4: Na jaki temat? Bo ja to wiesz, freestyle'owo.
3: Pogodzie, pogoda.
4: Pogoda, dobra, bądź dla nas dobra.
3: Yeah. DJ Rap Maci.

0: To jest taki muzyczny monument. To jest takie nagranie, które jak słyszysz w radiu, to od razu czujesz, że tam jakieś pozytywne wibracje przemykają.
1: Like a prayer.
0: Madonna w programie Power Play, ale u nas teraz kolejna porcja muzycznych wibracji.
2: Tych najnowszych, bo to jest premiera dla drugiej zmiany. Na pewno pamiętacie Grzegorz Krychowiak, nasz kolega, no też radiowy, jakby nie było. Słynny piłkarz. Talentów ma wiele, też zajmuje się modą. Okazuje się, że tutaj z Anastazją Maciąg wyrapował swój nowy hit. Proszę bardzo.
3: Czas mi dalej służy, nieźle, bo wyszły mi nici, no i guzik. Dobieram je do krawata, robię dookoła świata, zmieniam kraje tak jak kluby.
0: No mamy też taką wersję wcześniejszą, która pokazywała jak to wyglądało, jak się grało, prawda?
2: Melody klamował po meczu.
0: Tak.
4: Każdy czuł, że ta druga bramka wpadnie. Prędzej czy później wpadnie, no ale no, błąd, który popełniłem, no... uprzykrzył nam trochę to wszystko i nie wygraliśmy tego spotkania.
0: No i czyli tym razem Krychowiak niestety z kartką, po prostu.

0: 24 minuty po godzinie 20 w RMF FM w programie Powerplay. Teraz ważna część edukacyjna naszego programu. Pomyślimy o tych, którzy są z nami, odpoczywają być może wieczorową porą i szukają jakiegoś takiego fajnego, inspirującego słowa, które pojawi się z naszej strony.
1: No ja mam odpowiednie. Ja mam takie odpowiednie. Seksowne, to jest seksowny.
0: No, tak.
1: Bardzo seksowne skojarzenie.
0: Proszę bardzo.
1: No w oryginale teraz prezentujemy przed chwilą przez Atomic Heat prezentowany utwór The Tide is High. Debbie Harry, wokalistka grupy Blondie. No w latach 70-tych, 80-tych, no faceci po prostu za nią przepadali, a dziewczyny zazdrościli jej widoku seks bomby. A muzyka ponadczasowa,
0: proszę
1: New
0: Państwa.
1: Wave z lat 70-tych, 80-tych, Debbie ciągle czynna zawodowo.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF.fm. W każdą niedzielę po 8:00.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
9: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
10: Co? No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert dalej masz.
14: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Dużo dobrego w Netto, dużo dobrego. Dużo dobrego za mnie.
16: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml 6 puszek gratis. Netto dużo dobrego
15: za mnie.
17: Dobry humor, dobry numer, dobry poranek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
18: Wierz w siebie na dzień dobry. Zachęca sponsor programu Erste Bank Polska.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
21: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
22: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.visitwroclaw.eu.
23: Po reklamie.
24: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Everlasting, prosta z Poplisty w RMF FM. A teraz będę chwalił kolegę Darka, który naprawdę spisał się, znajdując taką naprawdę super wiadomość. Mów to, co się dzieje.
1: Jako hokeista amator interesuje się też rolkami.
0: No jasne.
1: Mamy mistrzynię świata w jeździe na rolkach. Justyna Tenczar zdobyła złoty medal mistrzostw świata w kategorii seniorów konkurencji Freestyle Slalom Classic.
0: Oj tak.
1: Wczoraj na turnieju w stolicy Paragwaju Asunción World Skate Games 2026. Wielkie, ogromne, rewelacyjne gratulacje. Nie mówią, a my mówimy. Nie piszą, a my mówimy. Tak. A mówimy o tej traumie po przegranej naszej kadry,
0: no
1: która
0: właśnie
1: jest jak piłkarska depresja, tak Szwedzi o nas mówili.
0: Tak.
1: A Justyna wyjeździła mistrzynię świata do tej piosenki.
0: O. Wyobraźcie sobie, jakby nasi grali do takiego numeru.
1: No, oni musieliby zagrać do jakiejś innej melodii.
0: No właśnie. To się da tylko tańczyć na rolkach.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
1: To jest dobry moment na fajną propozycję dla naszych słuchaczy, bo pewnie czujecie i pewnie widzicie to także za oknem, że jest fajny, wolny, jesienny czas. Weekend się zbliża, bo to już właściwie jutro. No i mamy takie pytanie w naszej zabawie. Co jest twoim jesiennym grzeszkiem?
2: Mam odpowiedzieć?
1: No, może nie ty, daj szansę słuchaczom, poczekajmy.
2: Dla osób, które odpowiedzono zaskakująco, mamy zaproszenia do parku rozrywki Energylandia, gdzie możecie odwiedzić m.in. szalony domek na Kurzej Łapce i farmę lizaków. Wasze propozycje ślijcie na SMS 3322, ale mogę powiedzieć, co jest moim.
1: No proszę, no dobra, teraz już możesz powiedzieć, dobra, zgadzam się.
2: No jeszcze nie byłem na grzybach.
1: Nie byłeś na grzybach i to jest twój jesienny grzeszek?
2: Cierpię.
1: A ja myślałem, że jakiś bardziej soczysty.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
3: Reklama wygenerowana z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
3: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
4: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge.
6: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać. Hit na drogę w RMF FM. Kieruj się najlepszą muzyką. Codziennie po 17.
8: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na Biedronka.pl. Biedronka.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Weekend. Można odpoczywać.
16: Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
18: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
19: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
18: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
18: Aflofarm.
21: W browarni Gitla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
22: Po reklamie.

0: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu, stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
8: Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
10: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
11: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
10: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
12: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.visitwroclaw.eu.
13: Po reklamie.
14: Jak zawsze u nas fakty są gotowe, bo zbliża się godzina 21, zatem zapraszamy.
15: W studiu pojawiła się Katarzyna Podraza, rozpoczyna dyżur. Dobry wieczór, witamy.
16: Dobry wieczór, zapraszam. 19-letni nożownik z Ostrołęki po przesłuchaniu w prokuraturze Jakub Z. usłyszał zarzuty. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności. Paraliż łączności w Norwegii, nie działają numery alarmowe, stanęły pociągi. W faktach także niezwykły rejs Daru Młodzieży przez Atlantyk w reportażu dziennikarza RMF FM.

0: Po ponad 3 godzinach zakończyło się przesłuchanie Jakuba Z., 19-latka z klasy maturalnej zespołu szkół nr 4 w Ostrołęce. Wczoraj ranił w szkole nożem 9 osób. Prokuratura postawiła mu łącznie 9 zarzutów, między innymi usiłowania zabójstwa wielu osób z użyciem materiałów wybuchowych z pobudek zasługujących na szczególne potępienie.
1: Poza tymi zarzutami przedstawiliśmy mu również zarzuty kierowania groźb karalnych wobec 2 pracowników szkoły oraz usiłowania zabójstwa 2 osób, 2 przypadkowych osób, 2 przechodniów już poza terenem szkoły po opuszczeniu przez niego szkoły, czyli po niejako popełnieniu tych przestępstw związanych z usiłowaniem zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych.
0: Mówi Elżbieta Łukasiewicz, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Ostrołęce. 19-latek złożył wyjaśnienia i przyznał się do winy. Prokuratura jeszcze dziś skieruje do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie nastolatka. Grozi mu dożywocie. Mamy pilną informację z ostatniej chwili. Sejm po ostatnich dramatycznych wydarzeniach w szkołach uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Masowa awaria sieci komórkowej Telenor w Norwegii sparaliżowała łączność w całym kraju. Problemy z połączeniami mają także klienci innych operatorów. Nie działają telefony alarmowe policji, straży pożarnej i pogotowia. W związku z awarią wstrzymano ruch pociągów w całym kraju, ponieważ służby nie mogą zapewnić odpowiedniej łączności. Policja uruchomiła procedury kryzysowe. Przyczyna awarii nie jest jeszcze znana. Telenor informuje, że nic nie wskazuje na cyberatak. W faktach teraz Zielona Góra. Aż 12 komitetów wyborczych zarejestrowała PKW przed wyborami uzupełniającymi do Senatu w tym mieście. Wybory senatora, który zajmie miejsce zmarłego generała Mirosława Różańskiego, odbędą się tam 22 listopada. Łączymy się z dziennikarzem RMF FM Tomaszem Skorym. Tomku, 3 lata temu o mandat senatora ubiegały się tam tylko 3 osoby. Czy tym razem kandydatów będzie aż 12?
2: To nie jest pewne, bo na razie tylko 12 komitetów może zgłosić kandydata, co nie znaczy, że im się to uda. Dowiemy się za tydzień. Na razie za pewnych kandydatów można uznać wdowę po generale Różańskim zgłoszoną przez koalicję rządzącą, byłego prezydenta miasta Janusza Kubickiego wspieranego przez PiS, Joannę Senyszyn i kandydata Konfederacji Korony Polskiej Tomasza Naruszewicza. Kilka komitetów nie ujawniło dotąd nazwisk swoich kandydatów. Co więcej, ta sama Konfederacja zgłosiła też 2 swój komitet wyborczy. Uwagę na liście zwraca też obecność aż 3 zgłoszonych przez partię polityczne komitetów z nazwy bezpartyjnych.
3: Fakty z podróży w RMF FM.
0: Jak wyglądał rejs Daru Młodzieży przez Atlantyk i historyczna parada żaglowców w Nowym Jorku? O tym opowiada reportaż To zdarza się raz w życiu, który ma dziś swoją premierę na YouTubie RMF24. Jego autor, nasz reporter Stanisław Pawłowski, był na pokładzie razem z mikrofonem, co możecie usłyszeć.
4: Idealne zwieńczenie tej podróży i przygody. Myślę, że więcej nie przeżyję czegoś takiego w swoim życiu.
5: Za 5 minut zbiórki obsad pod masztami. Będziemy stawiać żagle.
6: Pał na mój gwizdek! Uwaga, pał na mój gwizdek, tak? Ziemi!
7: To jest naprawdę świetnie, jest no przepiękne.
4: Wszyscy płyniemy w jednym szyku z innymi żaglowcami.
8: Bardzo fajnie jest się właśnie obrócić do tyłu, czy spojrzeć do przodu i widzisz też wielki żaglowiec. Tu jest coś takiego, że przychodzą dreszcze.
0: Cały reportaż radiowy już teraz na YouTubie RMF24, gdzie towarzyszą mu również nagrania wideo z różnych etapów podróży. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
10: Wisła Płock już zaczęła wyjazdowy mecz z Wardarem Skopje w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. W pierwszej połowie bardzo dobry początek. Prowadzi Wisła 8-5. Piotr Zieliński nagrodzony. Wicekapitan piłkarskiej reprezentacji Polski otrzymał statuetkę na gali Premio Gentleman za strzelenie najpiękniejszego gola w ubiegłym sezonie Serie A. Bramka padła w meczu z Hellasem Verona. Z Voleja po asyście Hakana Calhanoglu bezpośrednio z rzutu rożnego. Nasze piłkarki już jutro zagrają o awans na mundial. W półfinale baraży na wyjeździe zmierzą się z Belgijkami. profesorka Martyna Wiankowska nie chce wspominać fatalnych eliminacji, w których biało-czerwone przegrały aż 5 z 6 spotkań.
11: Nie, myślę, że to już przepracowałyśmy. Mamy to już za sobą. Musimy się skupić na tym, co mamy teraz, co jest przed nami, bo jakby te mecze poprzednie są już dla nas historią.
10: Mecz Belgia-Polska jutro o 20:15. Narodziny dziecka wiele zmieniły w życiu koszykarskiego reprezentanta Polski, Dominika Olejniczaka, o czym opowiada w rozmowie z Patrykiem Serwańskim.
12: Inaczej patrzysz na świat, jesteś bardziej dojrzały, bardziej spokojny.
13: Z tego, co powiedziałeś, to wszystko tak naprawdę. Na pewno koszykówka spadła na drugi plan wcześniej, co może było trochę chore, ale jeżeli na przykład trener robił, że się trening dzień przed meczem, a ja potrafiłem pójść na bieżnię i biegać sprinty, bo musiałem dojechać siebie, żeby czuć, że jestem gotowy na mecz. Za bardzo ambitnie do tego podchodziłem. Też może dlatego to spalałem się na boisku. Po narodzinach mojej córeczki zmieniło się to zupełnie. Koszykówka spadła na drugi plan. Okazało się, że o wiele łatwiej można w nią wtedy grać.
10: Posłuchajcie więcej na rmf24.pl. Na koniec niezniszczalna Lindsay Vonn, narciarka alpejska, która po upadku na zimowych igrzyskach olimpijskich w Cortinie cudem uniknęła amputacji nogi. Znalazła się w amerykańskiej kadrze na najbliższy sezon Pucharu Świata. Za 10 dni legenda skończy 42 lata.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Tu program Power Play. Tak, to jest nasze spotkanie. Jesteśmy z wami specjalnie, żeby dać wam przyjemność i dobre informacje.
14: Marcin Jędrych, Darek Maciborek, deszcz, śnieg, zimno, w weekend 12-15 stopni. Komu ta złota polska jesień przeszkadzała? Twoim zadaniem jest ocieplenie.
2: Ocieplam piosenką zatytułowaną September.

0: Co, ja tak przepadam za tym Dawidem Podsiadło na błysk, że tak mi się to podoba w słuchaniu, że ja bym zaproponował, żeby Dawid może zrobił tego Christmasa z słoneczka.
1: Taki, a faktycznie robił. Zamiast na błysk, dawać też na błysk przed świętami, to akurat bardzo pasuje, prawda?
0: Teraz pasuje, żebyście zabłysnęli w programie Powerplay.
1: Konkurs pod nazwą WSPAK, czyli usłyszycie jedno hasło, znane hasło, które nieraz mówiliśmy nawet na naszej antenie w programie Powerplay.
0: Radiowe.
1: Tak, które jest powiedziane WSPAK, czyli od tyłu do przodu. I ono brzmi tak. No właśnie, tak trochę po japońsku,
0: jeszcze
1: trochę
0: raz
1: po chińsku.
0: Proszę. Ujdar tam się zaczyna.
1: Ujdar
0: an. Amazdejm,
1: tak. Więc...
0: No to t-shirt mamy do wygrania dla was. 12,2 miliony.
1: I jeszcze do tego zestaw płyt głośno grających z kolekcji jesiennej RMF FM. Czekamy na kontakt od was.
0: Ujdar.
2: Reklama. Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Skowron zawalczy w gali MMA? Się okaże. Najlepsi zawodnicy poranka. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
3: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Sponsorem nagród dla głosujących jest Albatros Travel, organizator wycieczek objazdowych po całym świecie. Poleca jak zawsze RMF FM.
4: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530-001-130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
5: Nie zjadłeś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8:00. Brawo rodzice w RMF FM.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: Co za pogoda! Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
9: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
8: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
9: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren z Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
8: A do tego doskonale rozgrzewa.
9: No to na zdrowie!
10: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
11: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.visitwroclaw.eu.
12: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
13: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Dużo dobrego w Netto, dużo dobrego. Dużo dobrego za mnie.
17: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml 6 puszek gratis. Netto, dużo dobrego
16: za mnie.
18: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
21: Zdrowit.
19: Po reklamie.
21: Ujda. An. Nie myśli.
22: Powerplay teraz w RMF FM.

0: Feel My Love. To oni się zebrali razem, Take That i oczywiście Michael Patrick Kelly w RMF FM.
1: Tak, Piotr Kupicha z grupy Feel.
0: Nie, to właśnie nie był
1: Feel My Love.
0: Nie, pomyliłeś. To teraz nie to radio. To tutaj teraz RMF i program Powerplay. Tu jesteśmy.
1: Jak nam idzie odgadywanie naszego hasła w SPAC?
0: No proszę bardzo.
2: Uznala.
0: No i taka propozycja.
3: Dobry wieczór. Czy to chodzi o hasło RMF Najlepsza Muzyka?
0: Nie.
1: To chodzi o Uidar, An i Maze Dame. Można nagrać, ale ja mówiłem, że to będzie trudne.
0: Mówiłem, że będzie trudne.
1: Daj szansę ludziom, 12,2 miliony. Nagroda jest bardzo bogata, żeby nie powiedzieć, że wypasiona.
0: Czyli czekamy jeszcze chwilę, tak.
1: Dajmy ludziom wspomnienia z Behind Blue Eyes.
0: O, właśnie, to może to was nastroi trochę, tak żebyście się poczuli lepiej, albo żebyście wiedzieli, że cały czas jesteśmy z wami. To jeszcze to przypomnę, okej?
2: Uidar, An...
0: No i już. A teraz Limbiski.
1: Uidar.

0: Z myślą o wieczornych słuchaczach programu Powerplay u nas teraz na 20 minut przed godziną 22 mam taki dość ważny raport z Głównego Urzędu Statystycznego dotyczący pewnych liczb. I to są liczby związane z wynagrodzeniami.
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie. Ja pamiętam amerykańskiego psychologa, specjalistę od praktykujących par w łóżku. Jeżeli chcesz mieć spokojny wieczór, zasnąć z partnerką, z małżonką, nie rozmawiaj o pieniądzach.
0: Absolutnie? A nie,
1: absolutnie.
0: Nawet jednej liczby nie podać? Nic? Nic w ogóle?
1: Ale tak z ciekawości, to ile?
0: Mediana 7695 zł, czyli połowa zarabiała mniej, a połowa więcej od tej kwoty.
1: 7500.
0: No, co ci to dało?
1: Kupa kasy. No.
2: Reklama.
3: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.visitwroclaw.eu.
4: Ej, dziewczyny!
5: No?
4: Jest temat.
6: Jaki? Sprawdź na www.rmf.fm i daj znać, co sądzisz. Albo wyślij nam głosówkę na Messengera. Jest temat. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
7: I tu jest miejsce na babskie sprawy.
8: Na program zapraszają Kazar oraz Dawid Woliński, dyrektor artystyczny premierowej kolekcji odzieży dostępnej na kazar.com.
9: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530-001-130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
17: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
16: Czarne skrzynki.
17: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
16: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
18: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
16: Weekend. Wychodzisz po chleb, a wracasz z trzema serami, koszem grzybów, południowoamerykańską rośliną, której nazwy nie umiesz powtórzyć, i bez chleba. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
19: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
20: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
21: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
22: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
0: Po reklamie.
22: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Już blisko do godziny 22, a to oznacza, że szykuje się program RMF na koniec dnia.
1: Jesteście tak, w bardzo jest. Dobrych rękach, Paulina Sawicka.
2: Jestem już, dobry wieczór.
1: Nie będziemy się nudzić, bo to najważniejsze informacje, które pojawiły się w ciągu dnia oraz takie, których no może nie natrafiliście na nie. Mhm.
2: No właśnie, jedną z takich informacji jest Donald Trump i analizujemy go pod kątem mody tymczasem, a nie tego, co powiedział. Słuchajcie, okazuje się, że założył garnitur z sieciówki, co przy tym...
1: Jak to rozpoznać?
2: Przy złotych klamkach w jego wieżowcach troszeczkę dziwi, ale o tym też powiemy. Jak to rozpoznać? No metka się pokazała, już wszyscy wiedzą.
0: No to jest, czy to jest dobry sygnał, czy to jest zły sygnał, że Donald Trump chodzi w tanim garniturze?
2: Jest taki jak my. Przynajmniej tutaj.
3: Swój chłop.
0: Oj, swój chłop. No i o tym i jeszcze więcej informacji u nas w faktach już po godzinie 22. Do usłyszenia, Paulina.
2: Cześć, cześć. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Tak mocne słowa padają tu niemal codziennie.
2: Weto dla weta. Nie może być tak, że prezydent działa na szkodę obywateli, że prezydent próbuje rozsadzić państwo od wewnątrz.
3: Wszystko się temu rządowi sypie. Oni potrzebują jak powietrza dodatkowych pieniędzy w budżecie, bo inaczej utoną.
4: Sportowcy z tego, jak funkcjonuje PKO, nie mają absolutnie nic, a żyje się dobrze paru panów.
5: Poranna rozmowa w RMF FM z Tomaszem Terlikowskim i jego gośćmi. Już jutro po 8:00.
6: Reklama.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z Twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Nie odliczaj dni do weekendu.
13: Codziennie możesz mieć mały piątek.
14: Byle do piątku.
5: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
15: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
16: Sponsorem programu jest serwis OLX Praca. Tu AI pomaga zdobyć nową pracę i jest zawsze po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
17: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia. Organizator wycieczek szkolnych.
18: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
19: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć. Bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
20: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
19: Kiedy usłyszysz drugą,
20: będziesz chciał poznać zakończenie.
19: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Już w niedzielę po 20:00 w RMF FM i zawsze, kiedy chcesz, na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
21: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
22: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Po reklamie.
23: Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Power Play. Darek Maciborek, Marcin Jędrych.
24: I zapraszamy na najnowsze fakty, które przedstawia Katarzyna Podraza.
25: Jest wniosek o areszt dla 19-latka z Ostrołęki. Za atak nożem grozi mu dożywocie. O szczegółach dziennikarz RMF FM. Jutro w USA kolejna runda rozmów o zakończeniu wojny w Ukrainie. Te informacje ma dla Was nasz amerykański wysłannik. A w faktach sportowych gratka dla fanów tenisa. Do sądu trafił już wniosek prokuratury okręgowej w Ostrołęce o tymczasowy areszt dla Jakuba Z., 19-latka, który wczoraj zaatakował nożem 9 osób. Uczeń klasy maturalnej w zespole szkół zawodowych numer 4 usłyszał w sumie 9 zarzutów. Grozi mu dożywocie. Na konferencji prokuratury w Ostrołęce był nasz reporter Michał Radkowski.
26: Dobry wieczór, witam.
25: Ponownie dziś łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM. Michale, jak zachowywał się 19-latek?
26: Podczas przesłuchania Jakub Z., jak mówiła rzeczniczka prokuratury Elżbieta Łukasiewicz, był bardzo spokojny. Przeprosił rodzinę pokrzywdzonych. Z ustaleń śledczych wynika, że działał sam. Sam miał też w domu skonstruować materiał wybuchowy, który znalazł się w plecaku, który pozostawił w jednej

0: sal. A tak wyglądała wczorajsza sekwencja zdarzeń w chwili ataku.
1: Jakub Z. wszedł do szkoły, wszedł do klasy, jednej klasy lekcyjnej, tej komputerowej. Tam zostawił plecak, przeszedł do kolejnej klasy. W międzyczasie na korytarzu zaatakował jeszcze kolegę. W kolejnej klasie, gdzie właśnie zgromadziła się ta młodzież, używał tam wobec dwóch osób noża i w grupę osób, która zgromadziła się na końcu tej klasy, rzucił tą maczetę.
0: Później jeszcze na korytarzu groził dwóm pracownikom placówki, a po wyjściu ze szkoły usiłował zabić dwie przypadkowe osoby, które przechodziły w pobliżu.
2: Jak informowaliśmy przed godziną, Sejm uchwalił ustawę, która pozwoli na szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie. Za przyjęciem przepisów zagłosowało 242 posłów, 61 było przeciw, a 136 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z ustawą sądy i uprawnione organy będą mogły nakazywać dostawcom internetu ograniczenie dostępu do treści związanych m.in. z przestępstwami, mową nienawiści czy oszustwami. W szczególnie pilnych przypadkach decyzje będą mogły być wykonywane natychmiast, między innymi w sprawach dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci. Nowelizacja trafi teraz do Senatu. Uchwalił również ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju nocną prohibicję, zakazującą reklamy alkoholu i podnoszącą opłatę za jego sprzedaż.
3: Rozmowy o przyszłości Ukrainy.
2: W Stanach Zjednoczonych odbędzie się jutro kolejna runda rozmów dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie. W piątek z ukraińską delegacją mają spotkać się wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkow i Jared Kushner. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii.
4: Kłaniam się, witam.
2: Paweł, co wiemy o tym spotkaniu?
4: Tematem będzie nowa propozycja pokojowa, która według przedstawiciela amerykańskiej administracji ma obejmować wszystkie aspekty konfliktu. Co ważne, do rozmów mają dołączyć doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, a także przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO. Wołodymyr Zełenski potwierdził, że ukraińska delegacja będzie prowadzić rozmowy w USA w piątek i sobotę. Kijów chce rozmawiać także o wzmocnieniu obrony powietrznej. Na razie nie ujawniono szczegółów nowej propozycji pokojowej, ani tego, czy przedstawione rozwiązania były wcześniej konsultowane z Rosją. Poprzednia runda trójstronnych rozmów między USA, Ukrainą i Rosją odbyła się w lutym. Od tego czasu przedstawiciele Ukrainy i Rosji prowadzili jedynie osobno rozmowy z delegacją amerykańską.
2: O poranku nasze publicystyczne rozmowy w RMF FM i Radiu RMF 24 o 7:00. Gościem Piotra Salaka będzie Monika Horna-Cieślak, rzecznik praw dziecka. Z kolei 8:02 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i Przemysława Czarnka z PiSu. Wy również możecie zadawać pytania poprzez specjalny formularz na rmf24.pl. Zapraszamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: A na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
6: Zapraszam na tenisowy piątek. Jutro w podobnym czasie mecze Igi Świątek i Huberta Hurkacza w Chinach. Najpierw do boju w drugiej rundzie w Szanghaju ruszy Hubi, który dziś pokonał w dwóch setach Australijczyka Jamesa Duckworth'a 6-3, 7-6. I teraz zagra z wielkim Nole Djokovicem.
7: Jutro będzie niezwykłe wyzwanie. Będę grał pierwszy mecz z Nowakiem. Od dawna z nim nie grałem. Natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
6: Hurkacz zacznie w południe o 13:00. Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Pekinie zmierzy się z Belgijką Elise Mertens. Ma 30 lat i mierzy aż 213 cm wzrostu. Koszykarski reprezentant Polski Dominik Olejniczak. Jak mówi w rozmowie z Patrykiem Serwańskim, wzrost wyższy od przeciętnego nie zawsze był dla niego powodem do dumy.
8: Lekki bullying na pewno był w jakiejś tam podstawówce czy coś, że jesteś wysoki i tego typu rzeczy to normalne też u dzieci, ale nigdy mi to nie przeszkadzało. Na pewno było tutaj od samego początku, bo gdyby nie ten wzrost, to myślę, że nie grałbym w koszykówkę. Nie miałem zamiaru grać w koszykówkę. Moi rodzice mnie do tego popchnęli głównie dlatego, że byłem taki wysoki, no i trochę szkoda by było to zmarnować.
9: Efekty są całkiem niezłe.
8: Muszę im to oddać, że gdyby mnie w to nie pchnęli, no to żałowałbym, pluby sobie brodę, gdybym mógł zobaczyć siebie nie grającego w koszykówkę i grającego w koszykówkę, jak te drogi życiowe się potoczyły.
6: Dobrze, że namówili. Całą rozmowę z Dominikiem Olejniczakiem mamy na rmf24.pl. Na koniec zaglądamy do stolicy Macedonii Północnej. W Skopje, w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych, Vardar podejmuje Wisłę Płock. Na zegarze 48 minuta i bardzo dobre wieści. Wisła prowadzi 26-19.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Cześć, za oknem zmrok zapada coraz szybciej, a energii wystarcza akurat na ciepłą herbatę, a na nie na przekopywanie internetu, dlatego zrobiliśmy to za was i zamiast scrollować setki chaotycznych nagłówków, po prostu usiądźcie wygodnie za moment. Top 5, RMF na koniec dnia, Paulina Sawicka, witajcie.

0: wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec dnia.
1: Najważniejsze tematy dnia, informacje z najgorętszych nagłówków. To RMF na koniec dnia, jest 8 października, mamy dzisiaj czwartek. A o tym usłyszycie w programie.
0: 5.
1: Czy Polska może mieć ogromne złoża ropy? O tym rozpisują się nagłówki, a niemieckie organizacje protestują.
0: 4.
1: Jesienne SOS dla jeży. Okazuje się, że nie potrzeba zbyt wiele, by pomóc przyjaciołom z ogródka.
0: 3.
1: Lekarze uratowali 3 życia jednocześnie. Nie jest to serial medyczny, a wzruszająca historia. Historia z Polski.
0: 2.
1: Bank radzi mieć gotówkę w domu. Jakie są wytyczne i czy to powód do niepokoju? Sprawdził to nasz reporter.
0: 1.
1: 2 ataki nożowników w szkołach w ciągu 2 dni. Policja sprawdza teraz, czy za tą serią może stać internetowe wyzwanie. Od tego trudnego i bardzo bieżącego tematu zaczniemy nasz program. To RMF na koniec dnia.

0: To RMF na koniec dnia. 19-latek zaatakował w Ostrołęce. 15-latek zabił pracownicę szkoły pod Wyszkowem, a 17-latka zatrzymano, zanim zdążył zrealizować swoje groźby. To są jedynie wydarzenia z dwóch ostatnich dni. Informujemy Was o wszystkim oczywiście na bieżąco, a pod szkołą w Leszczy Dole Nowinach był dziś nasz reporter Jakub Rybski.
1: Wielu z rodziców ma po prostu łzy w oczach. Oni są roztrzęsieni tą sytuacją. Nikt nie chce tego jeszcze komentować, ale z tymi osobami, z którymi udało mi się porozmawiać, ustaliłem, że prawdopodobnie ten napastnik, ten 15-latek wszedł do tej szkoły, zaatakował woźną, po czym został obezwładniony prawdopodobnie przez dyrektora tej szkoły, którego też zdążył zaatakować.
0: Policja sprawdza, czy za serią może stać internetowe wyzwanie, tak zwane challenge. Jak powiedział ekspert do spraw bezpieczeństwa, pułkownik dr Krzysztof Danielewicz, takie wydarzenia zwykle napędzają się wzajemnie.
2: To jakby się tak zagęszcza, tak? Z reguły to jest tak, że taki pierwszy zamach jakby uwalnia taką tą falę. Są zawsze uczniowie szkoły, którą zaatakowali lub byli uczniowie szkoły. Wystarczy spojrzeć też na to, że liczba dzieci w polskich szkołach, które się czują ofiarami przemocy rówieśniczej, wzrosła nam w ciągu 12 lat z 10% do 60%.
0: Co robić? Dr Bartłomiej Pater, były dowódca antyterrorystów Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
3: To uważność, więc reagujmy na to, co się dzieje, jeżeli ktoś przejawia takie symptomy. Dwa, no przestajmy tworzyć procedury. My już procedur mamy potworzonych wiele, zacznijmy po prostu realnie sprawdzać, co jesteśmy w stanie zrobić, jak reagować na tego typu zdarzenia.
0: Jak Wam już wspominałam, przyczyną serii ataków może być internetowy challenge. Są na razie to nieoficjalne informacje. Po serii ataków premier zwołał pilną naradę z ministrami i szefem policji. Zażądał, aby funkcjonariusze przynajmniej raz dziennie odwiedzali każdą szkołę w Polsce, także wchodząc do budynków.
4: Reklama.
5: Marek, podaj tam to zamówienie.
4: Ty, przecież on nie słyszy.
5: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
6: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej, czat, pracuję przy maszynie. Mogę zdjąć osłonę?
10: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
9: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
10: Zły pomysł. No chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
9: A kask ochronny? Muszę w nim ciągle chodzić po hali?
10: Koniec żartów. Przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
11: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
12: Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Tomkowicz przejmie kadrę narodową?
13: Dowiecie się wkrótce.
12: Poranna drużyna numer 1. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
14: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
16: Ależ się. śmiga ten nowy laptop, Marian.
17: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
16: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
18: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
20: Mamo, kiedy będzie obiad?
21: Jeszcze chwila. To co?
20: Czytamy.
21: Super. Pamiętasz, gdzie skończyliśmy?
20: Daj, ja znajdę.
22: Mama i tata pękają z dumy, że Lucio razem z babcią skonstruowali robota. Kto by pomyślał, że coś takiego jest możliwe?
20: Mamo, jeszcze do końca strony.
23: Jeśli masz tylko chwilę, czytaj chwilę. Kampania Instytutu Książki realizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielkimyślnikczłowiek.pl.
24: Po reklamie.
25: Bez przewijania, bez klikania, RMF FM na koniec dnia.

Tak wam gra RMF FM na nocną zmianę. Donald Trump znowu na językach. Tym razem chodzi o jego tani garnitur. Ten news rozgrzał portal CNN między innymi. Po ociekających złotem wieżowcach, zegarkach za 100 tysięcy dolarów, prywatnych odrzutowcach, to faktycznie zaskakuje. Okazało się, że podczas tańca na scenie prezydentowi rozchyliła się marynarka, a czujni fotografowie natychmiast ustrzelili metkę. Okazało się, że miliarder miał na sobie garnitur zwykły, z budżetowej sieciówki. Tylko wiecie, największa zagadka polega na tym, dlaczego ta metka w ogóle tam wisiała i czy przypadkiem nie ma zamiaru go później zwrócić. No, wygląda na to, że nawet miliarderzy nie lubią przepłacać za jednorazowe kreacje.

0: 32 minuty po 22 to RMF na koniec dnia. Bank centralny w Danii radzi wypłacić gotówkę i schować ją w domu. Czyli po latach cyfryzacji wracamy do technologii, którą doskonale odznały nasze babcie, czyli pieniędzy pod materacem. Ile mieć tej gotówki i właściwie dlaczego, Igor Skrzypek?
1: Tak, choć rząd nasz nie wskazuje dokładnie ile. Choć Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazało jakiś czas temu, że warto mieć gotówkę na 72 godziny. Natomiast są państwa w Europie, które wskazują już bardziej konkretnie, ile tych pieniędzy powinniśmy mieć w gotówce. Na przykład Finlandia, Holandia, Austria wskazują, że to powinno być w granicach 70 do 100 euro na osobę. Natomiast to nie jest też tak, że powinniśmy masowo wypłacać pieniądze i trzymać to w gotówce, bo raz, że niekoniecznie jest to ekonomiczne. Pamiętajmy, że gotówka jest szczególnie wrażliwa na inflację. No ale czasy są jakie są i nie chodzi tutaj tylko o kwestie natury politycznej, między innymi zagrożenia konfliktami zbrojnymi, ale na przykład kwestie blackoutów, czyli takich epizodów, w których po prostu nie będziemy mieć dostępu do prądu. Przezorny, zawsze ubezpieczony.
0: Czyli krótko mówiąc, dobrze mieć gotówkę na czarną godzinę. Problem polega na tym, że czarna godzina zwykle przychodzi zaraz po opłaceniu rachunku.

To dla was na trasę w RMF FM jest za 20:23. Znicz 1 listopada może kosztować nas nie 20 zł, a 5 tysięcy. I ja wiem, to może przestraszyć, ale spokojnie już mówię, o co chodzi. Na polskich cmentarzach pojawiają się czerwone kosze na odpady ze zniczy elektronicznych. Jak wiecie, znicze LED są coraz popularniejsze, ale po zużyciu trzeba je odpowiednio zutylizować. No, sami wiecie, technologia poszła do przodu, a razem z nią lista obowiązków przy sprzątaniu grobu. A już za chwilę wzruszająca historia ze Szczecina, medyczny serial z happy endem i właśnie takie lubimy.

0: wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec dnia.
1: Jedna pacjentka, krwotok mózgu, dwa nienarodzone maluchy i zespół lekarzy, który musiał działać w wyjątkowo trudnych warunkach. W Szczecinie medycyna właśnie napisała historię z potrójnie szczęśliwym zakończeniem, a to pierwsza taka operacja na świecie. I jak wielkie to było zadanie, świadczą słowa docent Marty Masztalewicz.
2: Mieliśmy pod opieką i pacjentkę, i jej jeszcze nienarodzone dzieci, więc była to gra zespołowa, w którą zaangażowani byli nie tylko neurolodzy, ale na bieżąco ginekolodzy, położnicy, neonatolodzy w gotowości, anestezjolodzy. Wszystko to kręciło się oczywiście wokół działań radiologa interwencyjnego.
1: A to podziękowania wzruszonej pacjentki.
3: Jeśli trafi się na wasz zespół, to wszystko będzie dobrze. Wszystkim jeszcze raz bardzo, ale to bardzo dziękuję.
1: Jeśli ktoś szuka dowodu, że medycyna potrafi dokonywać niezwykłych rzeczy, ma dzisiaj aż 3.

Miasto Warszawa w sieci zapowiedziało właśnie kontrolę bezpieczeństwa w szkołach i proszą o zachowanie spokoju. A w temacie ostatnich doniesień zatrzymano nastolatka, który mógł być autorem niepokojącego filmiku w sieci. Szczegóły w faktach RMF FM już o 23:00, dokładnie za 7 minut.

0: mama.
1: Marek, podaj tam to zamówienie.
0: Ty, przecież on nie słyszy.
1: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
2: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
3: Nie odliczaj dni do weekendu.
4: Codziennie możesz mieć mały piątek.
5: Byle do piątku.
6: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
7: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
8: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
9: Sponsorem programu jest serwis OLX Praca. Tu AI pomaga zdobyć nową pracę i jest zawsze po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
13: Pokaż!
12: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
13: A ile tych linii?
12: Giga!
13: No to będzie Giga Challenge.
14: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
16: Po reklamie.
17: Jest 23:00. Wracamy do zapowiadanych informacji. To fakty RMF FM. Katarzyna Podraza.
18: Zapraszam. Nagranie AI z groźbą ataku na liceum w Przasnyszu. W tej sprawie zatrzymany i przesłuchiwany 17-latek. Republikanie mają powody do obaw. Trump traci poparcie przed wyborami do kongresu. Literacki Nobel dla Anne Carson. Kim jest nagrodzona poetka?
19: Jest wykładowczynią, jest profesorką literatury klasycznej.
18: Policjanci z Mazowsza zatrzymali 17-latka, który prawdopodobnie jest autorem nagrania wygenerowanego przez sztuczną inteligencję, w którym zapowiadano atak na liceum w Przasnyszu. Film pojawił się w mediach społecznościowych. Nastolatek jest obecnie przesłuchiwany. Policja podkreśla, że na tym etapie nie ma jeszcze pewności, czy zatrzymany faktycznie stworzył nagranie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. W materiale pojawiły się również groźby skierowane bezpośrednio do jednej osoby. Sejm uchwalił ustawę regulującą najem krótkoterminowy. Wspólnoty, spółdzielnie i samorządy będą mogły zakazywać takiego najmu na określonych obszarach i w budynkach. Za ustawą zagłosowało 407 posłów, teraz zajmie się nią Senat. Przepisy mają wprowadzić także obowiązkową rejestrację obiektów i kary za naruszenia. Zakazy wprowadzane przez wspólnoty, spółdzielnie i gminy mają obowiązywać od 2028 roku. Główny Inspektorat Sanitarny potwierdził pierwszy importowany przypadek zakażenia wirusem Ebola w Kenii. Zakażony podróżował przez Demokratyczną Republikę Konga i zmarł po powrocie do kraju. Dotychczas w Europie odnotowano 4 importowane przypadki zakażenia związane z obszarem epidemii w Demokratycznej Republice Konga. Wszystkie dotyczyły osób zaangażowanych w pomoc medyczną lub humanitarną, a nie zwykłych podróżnych. Polski sanepid uspokaja, że w Polsce nie ma zagrożenia związanego z wirusem Ebola. Główny inspektorat zaznacza, że na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną zgodnie z

0: wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia.
1: Śledzimy fakty.
0: Donald Trump ma coraz większy problem przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Z najnowszego sondażu Reuters Ipsos wynika, że prezydenta popiera zaledwie 32% Amerykanów. Ale dla republikanów jeszcze bardziej niepokojące są dane dotyczące mobilizacji wyborców. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: 48% osób, które dwa lata temu głosowały na Kamalę Harris, deklaruje duży entuzjazm przed zbliżającymi się wyborami. Wśród wyborców Trumpa jest to zaledwie 30%. Coraz więcej republikańskich polityków próbuje też dystansować się od prezydenta. Reuters przeanalizował 62 najbardziej wyrównane wyścigi do Kongresu. W 41 przypadkach republikańscy kandydaci odcinają się od niektórych decyzji Trumpa albo ograniczają eksponowanie swoich związków z Białym Domem. Spory dotyczą m.in. wojny z Iranem i jej gospodarczych konsekwencji. Nie oznacza to jednak otwartego buntu przeciwko prezydentowi. Republikanie próbują przede wszystkim przekonać do siebie niezależnych wyborców. 3 listopada Amerykanie zdecydują, kto będzie kontrolował Kongres. Utrata większości przez republikanów mogłaby poważnie ograniczyć polityczne możliwości Donalda Trumpa w drugiej połowie jego kadencji. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Nagroda Nobla w faktach RMF FM.
0: Za odważną, innowatorską twórczość, która nawiązując dialog z klasyczną tradycją stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury. Tak Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury dla kanadyjskiej poetki Anne Carson uzasadnia Szwedzka Akademia. To jest wielka erudytka, mówi nam dr Katarzyna Witkiewicz, autorka podcastu Literatura Przepiękna.
3: Anne Carson jest wykładowczynią, jest profesorką literatury klasycznej i ona wykorzystuje całą tę swoją wiedzę po to, żeby nam pokazać, że antyk jest wciąż żywy i że te mity antyczne, tę starożytność możemy w sposób bardzo atrakcyjny przełożyć na język współczesności.
0: Po polsku ukazały się m.in. Autobiografia Czerwonego oraz Piękno męża, a więcej o laureatce Literackiego Nobla przeczytacie na rmf24.pl. I na koniec jeszcze stolica Małopolski. Mazwerki, pinakle, roślinne fryzy, gwiaździste sklepienia i detale z ołtarza Wita Stwosza. Tegoroczne świąteczne dekoracje w Krakowie mocno będą wzorowane na gotyku i na bazylice mariackiej.
4: Tutaj będziemy też grali kolorami, które też mają nawiązywać do tego, co nam się kojarzy z kościołem mariackim. Będziemy mieli zestawienie chłodnego błękitu z ciepłym złotym światłem. Złote skrzące akcenty ocieplą przestrzeń, a chłodniejsze odcienie błękitu wprowadzą elegancję i podkreślą architektoniczny charakter dekoracji. Pojawią się motywy liści, gwieździstych sklepień, właśnie mazwerków i różnych ornamentów, które wypatrzymy w kościele mariackim. Czyli generalnie w tym roku w Krakowie i przez następne dwa lata będziemy mieli gotyckie święto.
0: Opisuje Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Montaż nowych dekoracji zacznie się za mniej więcej miesiąc. Gotyckie iluminacje mają pojawić się m.in. na Placu Wolnicy, przy ulicy Siennej, na Rondzie Mogilskim i na Plantach. A do Świąt Bożego Narodzenia jeszcze 77 dni. Nowe fakty usłyszycie punktualnie o północy. Zapraszam.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Czy będziemy żyć 200 lat? Naukowcy już nad tym pracują. Zerkniemy też do waszych ogródków, jeśli waszym sąsiadem został jeż. Kilka wskazówek, jak mu pomóc. I pojawi się też nowy strażnik graniczny w Bieszczadach o naprawdę imponujących rozmiarach. To RMF FM na koniec dnia. Jest 23.06. Paulina Sawicka z wami. Dzień dobry. I tak wam gramy na nocną zmianę. Ja wiem, że ona bywa przytłaczająca. Ale jeżeli chcecie z nami nadrobić cały dzień, proszę bardzo, to stanie się już za moment. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

I tak wam gramy właśnie na nocną zmianę, żeby było przyjemniej, żeby było milej ją spędzać, żeby minęła bardzo szybko. To Lost Frequencies w RMF FM, to RMF na koniec dnia. I teraz wyobraźcie sobie, że żyjecie na tym świecie okrągłe dwa wieki. Naukowcy wzięli pod mikroskop Jonathana, gigantycznego żółwia z Wyspy Świętej Heleny, który ma tak około 194 lata i okazało się, że jego DNA naprawia się w tempie nastolatka. To teraz badacze sprawdzają, czy ten mechanizm da się podkraść i zastosować u ludzi. No wiecie, wizja życia do 200 brzmi bajkowo, tylko do momentu, w którym o odkryciu tym dowie się Ministerstwo Finansów, wiecie. Wyobraźcie sobie, masz 140 lat na karku, wiek emerytalny skacze, a ty wciąż musisz w poniedziałek rano logować się do firmowego maila i tłumaczyć prawnukowi swojego pierwszego szefa, dlaczego spóźniłeś się z raportem.

0: To RMF na koniec dnia, tak wam gramy na trasę. Jeże. Macie pewnie je w ogródkach, bardzo często to się zdarza. Zaczynają też przygotowania do zimowego snu i warto im pomóc. Jeśli ma dostęp do owadów, spokojna głowa poradzi sobie, ale są przypadki, kiedy nasza pomoc okazuje się tutaj niezbędna i o tym Marcin Marzec z Fundacji Puchaczówka.
1: Jeżeli jeż jest po prostu mały, ale już na tyle duży, że tylko podkarmienie wystarczy, to dajmy mu dobrej jakości kocią karmę, ponieważ kocia karma ma odrobinę mniej popiołu niż psia. Dajmy mu owady, mogą być nawet suszone mączniki, tylko najpierw je lekko rozmoczyć w przegotowanej wodzie wystudzonej. Dajmy mu do picia wody i taki jeż będzie przeszczęśliwy. Nie dawajmy jeżowi mleka, jabłek, bo to bzdura. Nie dawajmy jeżowi mięsa wieprzowego.
0: Marcin z Puchaczówki ratuje zwierzaki razem z żoną i wzrusza pół internetu i powiedział to dla nas w RMF FM. I wiecie, w przeciwieństwie do nas, jeże nie martwią się cenami ogrzewania, ale znalezienie odpowiedniego lokum też nie jest dla nich łatwe. Możemy ułatwić im to przejście na okres zimowy, także...

0: wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec dnia.
1: Pod Bałtykiem, niedaleko Świnoujścia, mogą znajdować się gigantyczne złoża ropy. To mogą być 22 miliony ton ropy. Niemieckie organizacje ekologiczne już protestują i zebrali jakieś 88 tysięcy podpisów przeciwko wydobyciu. Na pewno sprawę będziemy śledzić, ale jak sami widzicie i słyszycie, wiertło dopiero zaczęło pracować, a dyplomacja już ma ręce pełne roboty.
2: Reklama.
3: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Ej, czat, pracuję przy maszynie. Mogę zdjąć osłonę?
4: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
3: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
4: Zły pomysł. No chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
3: A kask ochronny? Muszę w nim ciągle chodzić po hali?
4: Koniec żartów. Przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
5: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
0: Po wygranej w złotej kumulacji w RMF FM
6: weekend nabiera rumieńców.
0: Łukasz z Łodzi zgarnął 100 tysięcy złotych i ma za co szaleć przez wiele weekendów.
6: Super, bardzo dziękuję.
0: Teraz twoja kolej. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych.
7: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Po reklamie.
0: Wszystko, co wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec dnia.

To RMF na koniec dnia. Jeśli potrzebujecie się zrelaksować, cała nocka przed wami, czy to pracy, czy dalekiej podróży, to mam coś na odstresowanie. Straż Graniczna ma w Bieszczadach nowego inspektora. To 300-kilogramowy miś, który po raz kolejny przyszedł osobiście sprawdzić wytrzymałość słupków na granicy z Ukrainą. Powiem tylko, że konstrukcja przeszła ten leśny audyt śpiewająco, więc najwyraźniej czas z nim podpisać umowę w końcu i wypłacać regularną dniówkę w wiadrach malin. Zimą to wyjdzie drogo.

Dojechał do pani Wąsowskiej i wybuchnęła śmiechem. Jesteś pan nieoceniony. W takiej chwili stu innych na pańskim miejscu powiedziałoby, że żyć beze mnie nie mogą, że zabrałam im spokój i tam dalej. A ten odpowiada krótko: nie. Za to jedno nie. Powinieneś pan dostać w Królestwie Niebieskim krzesło pomiędzy niewiniątkami. I co by pani z tego przyszło, gdybym odpowiedział jak inni? Miałabym jeden triumf więcej. A z tego, co pani przyjdzie, zapełniam sobie pustkę życia. Z 10 tych, którzy mi się oświadczają, wybieram jednego, który wydaje mi się najciekawszym, bawię się nim, marzę o nim, a potem robię przegląd następnej 10 i wybieram nowego. I tak często, choćby co miesiąc. Co pan chce, dodała wzruszając ramionami, to miłość wieku pary i elektryczności. A gdybym choć raz w życiu spotkała prawdziwie nowego człowieka, może i ja zdecydowałabym się na jakie szaleństwo. Teraz ja powiem, co by ten nowy człowiek dostał od pani, mówił Wokulski, czując, że zbiera w nim gorycz. Naprzód dostałby długą listę wielbicieli dawniejszych, następnie drugą listę wielbicieli, którzy nastąpią po nim, a w czasie antraktu miałby możliwość sprawdzania, czy na koniu dobrze leży siodło. To nikczemne, co pan powiedziałeś, krzyknęła pani Wąsowska, ściskając szpicrózgę. Wszyscy jesteście nędznicy. Kiedy kobieta w pewnej epoce życia marzy o idealnej miłości, wyśmiewacie jej złudzenia i domagacie się kokieterii, bez której panna jest dla was nudna, a mężatka głupia. A dopiero gdy dzięki zbiorowym usiłowaniom pozwoli prawić sobie banalne oświadczyny, patrzeć słodko w oczy, ściskać za ręce, wówczas z ciemnego kąta wyłazi jakiś oryginalny egzemplarz w kapturze Piotra z Amiens i uroczyście wyklina kobietę stworzoną na obraz i podobieństwo Adamowych synów. Tobie już nie wolno kochać. Ty już nie będziesz nigdy prawdziwie kochana, bo miałaś nieszczęście znaleźć się wśród jarmarku, boś straciła złudzenia. A któż ją z nich okradł, jeżeli nie pańscy rodzeni bracia? I cóż to za świat, który naprzód obdziera z ideałów, a potem skazuje obdartego? Pani Wąsowska wydobyła chustkę z kieszeni i poczęła ją gryźć. Na rzęsach błysnęła jej łza i spadła na końską grzywę. Jedź pan już sobie, zawołała. Jesteś pan drażniąco płytki i przyszli mi Starskiego. Jego bezczelność jest zabawniejsza od pana księżowskiej powagi. Pół godziny wjechali znowu na wzgórza, z których widać było dwór prezesowej. Pani Wąsowska nagle zawróciła konia i bystro patrząc na Wokulskiego spytała: między nami pokój czy wojna? Mam dla pani głęboką wdzięczność. W jednej godzinie dowiedziałem się od pani więcej, aniżeli przez całe życie. Ode mnie? Zdaje się panu. Mam w sobie parę kropli krwi węgierskiej, więc kiedy wsiądę na konia, szaleję i plotę niedorzeczności. Notabene nie cofam nic z tego, com powiedziała, ale mylisz się pan, jeżeli sądzisz, żeś mnie już poznał. A teraz pocałuj mnie pan w rękę. Jesteś pan rzeczywiście interesujący. Wyciągnęła rękę, którą Wokulski ucałował, szeroko otwierając oczy ze zdziwienia.

W tej samej porze, kiedy Wokulski z panią Wąsowską kłócił się albo galopował po łące, z majątku hrabiny do Zasławka dojeżdżała panna Izabela. Przyjechała tu na wyraźne żądanie ciotki dla Starskiego, o którym powszechnie mówiono, że odziedziczy majątek po prezesowej. Tymczasem prezesowa, przypatrzywszy się swemu ciotecznemu wnukowi, oświadczyła, że co najwyżej zapisze mu 1000 rubli dożywotniej renty, która zapewne bardzo mu się przyda na starość. Cały zaś majątek postanowiła zapisać na podrzutków i ich nieszczęśliwe matki. Od tej chwili Starski w oczach hrabiny stracił wszelką wartość. Stracił ją i u panny Izabeli, oświadczywszy pewnego razu, że nigdy nie ożeniłby się z gołą panną, raczej z Chinką albo z Japonką, byle miała kilkadziesiąt tysięcy rubli rocznie. Za mniejszy dochód nie warto ryzykować przyszłości, powiedział. Drugi jej konkurent, baron, wykreślił się sam, zaręczywszy się z panną Eweliną. Panna Izabela czuła wstręt do barona, dopóki starał się o jej względy, lecz gdy ją tak nagle opuścił, prawie że się zatrwożyła. Jak to więc? Na świecie są kobiety, dla których można wyrzec się jej? Jak to więc? Może nadejść chwila, w której pannę Izabelę opuszczą nawet tak podeszłego wieku wielbiciele? Zdawało jej się, że ziemia drży pod jej nogami i pod wpływem nieokreślonych obaw, jakie ją wówczas ogarnęły, panna Izabela odezwała się do prezesowej o Wokulskim dosyć życzliwie. Kto wie nawet, czy nie powiedziała tych słów: co się też dzieje z panem Wokulskim? Bardzo żałuję, że może mieć żal do mnie. Nieraz wyrzucam sobie, że nie postępowałam z nim tak, jak zasługiwał. Spuściła oczy i zarumieniła się w ten sposób, że prezesowej wydało się koniecznym zaprosić Wokulskiego na wieś. W kilka dni panna Izabela, ochłonąwszy z nieprzyjemnych wrażeń, poczęła żałować swojej wzmianki o Wokulskim przed prezesową. Jeszcze gotów pomyśleć, że wyszłabym za niego, rzekła do siebie. Tymczasem dojechała do dworu. Całe towarzystwo przyjęło ją na ganku, witając prawie tymi samymi wyrazami. Panna Felcia Janocka wzięła na bok pannę Izabelę i ze łzami w głosie poczęła jej opowiadać: wiesz, przyjechał tu pan Wokulski. Ach, gdybyś wiedziała, co to za człowiek. Ale wolę ci nic nie mówić, bo i ty jeszcze pomyślisz, że jestem nim zajęta. Pani Wąsowska kazała mu jechać ze sobą na spacer, sam na sam. Gdybyś wiedziała, jak się biedak rumienił. Uwolniwszy się od witających, panna Izabela poszła do przeznaczonego dla niej pokoju. Drażni mnie ten Wokulski, szepnęła. W gruncie rzeczy nie było to rozdrażnienie, ale coś innego. Jadąc tu, panna Izabela czuła niechęć do prezesowej za jej gwałtowne zaprosiny, do ciotki, że jej kazała natychmiast jechać, a nade wszystko do Wokulskiego. Więc naprawdę, mówiła sobie, chcą mnie oddać temu parweniuszowi? A, zobaczy, jak na tym wyjdzie. Była pewna, że pierwszym człowiekiem, który ją powita, będzie Wokulski i postanowiła traktować go z najwyższą pogardą. Tymczasem Wokulski nie tylko nie wybiegł na jej spotkanie, ale pojechał na spacer z panią Wąsowską.

0: Paulina Sawicka, dziękuję. To było RMF na koniec dnia. A że zbliża się północ, to oznacza najnowsze fakty w RMF FM. Poprowadzi je Katarzyna Podraza. Zapraszamy.
1: Zapraszam.
2: Mieszkańcy Lubelskiego i Podkarpacia z kolejnymi alertami RCB. Policja i KAS uderzyły w gang hazardowy. Zatrzymano 58 osób. Która partia umacnia w Polsce pozycję lidera? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił w Sejmie. Na koniec Szczawnica i najsłynniejszy jesienny redek w Polsce. O zagrożeniu atakiem z powietrza ostrzegło mieszkańców Lubelszczyzny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do przebywających na terenie województwa lubelskiego RCB skierowało apel o znalezienie bezpiecznego miejsca, stosowanie się do poleceń służb i oczekiwanie na dalsze komunikaty. Uruchomione zostały syreny alarmowe. Słychać je było m.in. w Zamościu, nad Lublinem. Słychać było także myśliwce, polską przestrzeń powietrzną. Patrolowały wojskowe samoloty. Po ponad 20 minutach RCB poinformowało o braku zagrożenia. 58 osób zatrzymanych, prawie 300 nielegalnych automatów do gier przejętych. Policja i Krajowa Administracja Skarbowa rozbiły duży gang hazardowy, który działał na terenie całego kraju. O tym, co konkretnie robili zatrzymani, powie dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.
3: Tworzyli w całym kraju mini salony gier. One były instalowane w porzuconych kioskach ruchu albo w innych szałasach. W nich stawiane były automaty do gier hazardowych, czyli tak zwani jednoręcy bandyci, a więc maszyny, które mamiły zyskiem, a tak naprawdę służyły do okradania uzależnionych klientów. Całą akcję zatrzymań koordynowała łódzka prokuratura razem z tamtejszą policją, natomiast działania prowadzili funkcjonariusze służby celno-skarbowej z całej Polski. Wszystko zaczęło się późną nocą.
4: Otwórz drzwi, albo wyważymy.
3: Funkcjonariusze równocześnie weszli do 51 punktów hazardowych. Zatrzymali osoby od 19 do 72 roku życia. Te osoby usłyszą teraz zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im 8 lat więzienia. Niektórzy już trafili za kratki na 3 miesiące tymczasowego aresztu.
2: Teraz wyniki najnowszego październikowego pulsu opinii, sondażu poparcia partii politycznych. Zdecydowanym liderem jest zyskująca najwięcej Koalicja Obywatelska z głosem co najmniej trzeciego Polaka. Wzrost poparcia odnotowuje też Konfederacja. Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, do Sejmu weszłoby 6 ugrupowań. Jakie? O tym dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
5: Zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska z poparciem ponad 33% wyborców. Prawo i Sprawiedliwość zdobyłoby nieco ponad 17%.

0: 5%, czyli niewiele więcej niż połowa tego, co rządząca koalicja dawnego wyniku PiS nie osiągnąłby, nawet łącznie z ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego, które po zwyżce do prawie 7% spadło w ciągu miesiąca właśnie do początkowych niespełna 5,5%. Także około 22% zebrałyby łącznie w wyborach obie konfederacje. Większa prawie 14, mniejsza 7,5%, a do Sejmu weszłaby jeszcze tylko Lewica z poparciem 6,5% wyborców. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wzięłaby w nich udział połowa uprawnionych. Partia Razem, PSL i Polska 2050 musiałyby zostać poza Sejmem.
1: Światowe biura podróży planują współpracę z polską branżą turystyczną. W Poznaniu zorganizowano wydarzenie pod nazwą By Poland. Blisko 100 biur podróży z całego świata spotkało się z przedstawicielami polskiej turystyki, by przygotować oferty dla zagranicznych turystów.
2: Miejmy nadzieję również dokonać pewnych transakcji, które spowodują, że w kolejnych miesiącach i latach do Polski, szczególnie do Poznania, przyjeżdżać będą kolejne tysiące odwiedzających, tysiące turystów z bardzo różnych stron świata, ponieważ mamy do czynienia tak naprawdę z reprezentacją całego świata. To kolejna taka edycja. Poznań staje się naszym eksportowym hitem i od ładnych kilku już lat partnerzy z Europy, ale również ze Stanów Zjednoczonych zachwycają się waszym miastem i bardzo, bardzo zazdroszczę tym wszystkim, którzy tutaj mieszkają.
1: Mówi Paweł Moraz z Polskiej Organizacji Turystycznej.
3: Są i takie fakty.
1: W Szczawnicy rozpoczął się największy i najsłynniejszy jesienny redyk w Polsce. W sobotę przez centrum uzdrowiska przejdzie wielkie stado owiec prowadzone przez bacę Andrzeja Majerskiego.
4: Trasa będzie z Białej Wody i będziemy schodzili na Jaworki przez rezerwat Białą Wodę. Ze Szlachtowej pójdziemy przez centrum miasta, uroczyście z kapelą góralską. Banderia konna też pójdzie, także na pewno będzie pięknie i uroczyście. No myślę też, że na pewno będzie więcej turystów. A owiec można powiedzieć ponad 1000 turystów, tysiące. Czyli więcej będzie turystów, ale zapraszam wszystkich serdecznie.
1: Mówi Andrzej Majerski, a my dołączamy się do bacowskiego zaproszenia. Nowe fakty RMF FM już o pierwszej. Bądźcie z nami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dobranocka w RMF FM, z tej strony Tomasz Weryński. Teraz o kolejnym tragicznym ataku w polskiej szkole. W Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem zginęła 37-letnia woźna, zaatakowana przez 15-letniego absolwenta szkoły. O przemocy rówieśniczej, bezpieczeństwie uczniów i tym, jak skutecznie reagować na zagrożenia, rozmawia Tomasz Terlikowski z pułkownikiem rezerwy doktorem Krzysztofem Danielewiczem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa.
1: Czy powinniśmy się spodziewać kolejnych takich ataków? Czy to może być efekt fali?
2: Tak. Te fali, to wynika bardziej z tego, co się dzieje od kilku lat. Jak się obserwuje to zagadnienie, a my to robimy już tak 9 lat, to jakby się tak zagęszcza, tak? Bo mieliśmy w ostatnich dosłownie 14 miesiącach mieliśmy 5 bodajże aresztowań uczniów, którzy planowali zamachy na szkoły. W ostatnim okresie mieliśmy chyba w ciągu 2 tygodni mieliśmy 4 czy 5 aresztowań czy udrażnionych zamachów. Z reguły to jest tak, że taki pierwszy zamach jakby uwalnia taką tą falę. Wystarczy spojrzeć na przykład, co miało miejsce w sierpniu tego roku w Tajlandii. Mieli pierwszy zamach na szkoły, no dzisiaj mamy 7-8 października, mieli już 3. I za każdym razem jest dokładnie to samo. Są zawsze uczniowie szkoły, którzy zaatakowali lub byli uczniowie szkoły. Więc to jakby nic nowego, to było do przewidzenia. Wystarczy spojrzeć też na to, że liczba dzieci w polskich szkołach, które się czują ofiarami przemocy rówieśniczej, wzrosła nam w ciągu 12 lat z 10% do 60%.
1: Czyli rozumiem, że to jest ten...
2: Na całym, tak?
1: To jest ten efekt, że one się czują, że to są... że ci sprawcy to są osoby, które się czują pokrzywdzone?
2: Wie pan co, amerykańskie dane, oczywiście oni mają tego więcej, więc mogą sobie takie dane analizować i publikować. Są takie dane z 2002 roku i 2018 roku, które dotyczą 74 szkolnych zamachowców. I tam w tej pierwszej statystyce, która dotyczy 37, okazało się, że 70% wszystkich zamachowców na szkoły, tak oczywiście to byli sami uczniowie, 100%, tak, to były ofiary przemocy rówieśniczej. Tak? Także to jest ogromny czynnik, bo często mówimy gdzieś tam, że będziemy szkolić na wypadek zamachu terrorystycznego, co jest kompletnie zmarnowanym czasem i energią, bo w Polsce żadna osoba od 15 lat nie zginęła w wyniku zamachu terrorystycznego, a mamy tyle przypadków właśnie, czy samobójstw wśród dzieci w wieku szkolnym, czy tych właśnie przypadków hejtu. No i teraz mamy jakby ten cały wysyp. To narastało od kilku lat, bo my to obserwujemy, no a w tej chwili mamy tak by to niestety te efekty tego wszystkiego, tak?
1: Dzisiaj dobrze rozumiem, to jest skorelowane, to znaczy z jednej strony mamy hejt, przemoc rówieśniczą na różnych bardzo, w różnych bardzo formach, od takiej przemocy werbalnej przez fizyczną po seksualną, bo o tym się też często zapomina, także seksualną wirtualnie. Mamy samobójstwa z tym związane, no i wreszcie mamy również taką reakcję innych osób w kierunku cudzysłów, bo to oczywiście nie jest dobre określenie, ale odwetu w ich mniemaniu, albo zemsty.
2: Tak. Na to się jeszcze też nakładam inne problemy, typu jakby też ta problemy dyrektorów czy nauczycieli w szkołach, w pracy z rodzicami. Rodzice są bardzo roszczeniowi. Dochodzi do sytuacji, które my tu obserwujemy w ramach naszej działalności, że pani dyrektor na przykład chce zamknąć szkołę, a nagle ojciec się nagrywa dziecka, które dopiero do szkoły zapisał. Przed szkołą szkoły panią dyrektor uniemożliwia jej zamknięcie szkoły pod kątem właśnie tych bezpieczeństwa, tak? Tak, gdzie ona musi, bo jako jedyna jakby prawnie odpowiada za bezpieczeństwo w szkole, tak? Rodzice czasami nie współpracują. Często oczekujemy, że szkoła naprawi problemy wychowawcze, tak? Czy te problemy wychowawcze dzieci, tak? No, sam szacunkiem, jeżeli pan dyrektor ma 500 czy 1000 osób w szkole, tak, i czy dostaje, jak to nazywam czasami, 500 eksperymentów wychowawczych, 500 różnych rodzin i ma to wszystko w szkole, to jest niemożliwe, tak? Dyrektor nie jest w stanie naprawić błędów wychowawczych, tak? A często mamy takie oczekiwania od szkoły. Jest to niewykonalne.
1: A na ile to jest też to, że ci młodzi ludzie, wbrew temu, co się często wydaje rodzicom, widzą często w rozmaitych, już nie chcę wymieniać nazw tych platform, w tych rozmaitych platformach, gigantyczne, czy sieciach antyspołecznościowych, różnie się już je nazywa, ale skalę przemocy, z którą ich rodzice, ba, dziennikarze, którzy przecież funkcjonują w takiej infosferze, często nie mają pojęcia, to znaczy my byśmy nigdy nie puścili takich filmów, sami byśmy ich nie obejrzeli, a oni pośród wielu innych filmików dostają co jakiś czas no, takie uderzenie przemocą obrazową niewyobrażalną. To w przypadku młodego intelektu czy młodej wyobraźni jest destruujące.
2: Nie pamiętam, ale też problem jest jeszcze inny. Niech pan sobie wyobrazi, że dzieciak ma w domu w danej rodzinie ma 8 czy 9 lat. No i na przykład wystarczy, że babcia, mama, starszy brat komentują jakieś wiadomości w telewizji, takie czy inne, to już bez znaczenia, tak? Że i taki mały, młody człowiek ma po prostu przekaz. No, babcia nienawidzi kogoś, tak? Mama nienawidzi kogoś w telewizji, starszy brat nienawidzi kogoś, tak? Każdy gdzieś tam się inspiruje, czy ma swoje poglądy. Taki młody człowiek, który ma 8-9 lat, on specjalnie rozumie, zna się na polityce, czy tam na jakichś mniejszościach, imigrantach. On tego nie rozumie. On tylko rozumie jedną rzecz, że mama nienawidzi, babcia nienawidzi, brat nienawidzi, więc no co, no to on też nienawidzi, wchodzi do szkoły i szuka, tak? Każdego powodu, żeby się nienawidzić. Znam przypadek szkoły, gdzie polskie dzieci hejtowały dzieci ukraińskie, a dzieci ukraińskie sobie znalazły dzieci kolumbijskie, tak? No każdy szukał sobie gdzieś ofiary, żeby no, robić to, co robią osoby dorosłe.
3: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: To dobra nocka w RMF FM. Już teraz wracamy do rozmowy Tomasza Terlikowskiego z pułkownikiem rezerwy, doktorem Krzysztofem Danielewiczem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa.
1: Czy coś możemy z tym zrobić? Bo to jest bardzo szeroki problem na szybko. Bo szef MSWiA i minister edukacji informowali przed chwilą o tym, że planują w szkołach uruchomienie specjalnego programu reagowania na alerty z udziałem straży pożarnej i policji. No, rozumiem, że musi być jakaś reakcja, ale czy to rzeczywiście poprawi bezpieczeństwo?
2: Wie pan co, szybkie akcje z reguły są złymi akcjami. No, mam przykład Tajlandii, która po tym pierwszym zamachu w Tajlandii wprowadziła taką zasadę, że policja chodziła po szkołach i strzelała z broni ślepą amunicją, żeby młodzież wiedziała, jak się zachować. Do tej pory mieli 3 zamachy. Tak? Tutaj trzeba to spokojnie przemyśleć. W szkołach powinny być wprowadzone procedury bardzo proste. Tak? No, my takie procedury wprowadziliśmy, to nazywamy to system 2.12, tak? Bo też prowadzimy statystyki i praktycznie wszystkie zdarzenia, które od 2 lat obserwujemy, 3 lat w szkołach, praktycznie możemy, krótko mówiąc, rozwiązać używając 2 procedur, tak? Albo dzieci się muszą ewakuować, tak? I to nie ma sensu dzielić tego, wy państwa, na ewakuację pożarową i bombową, skoro one zawsze muszą wyjść. Jest taka teoria, która mówi, że dzieci wychodzą na ewakuację, powinny wziąć na przykład plecaki. No nie do końca, no wczoraj mieliśmy przykład tego chłopaka w Ostrołęce, który gdzieś ten plecak miał jakiś tam podobno, nie wiadomo do końca, jakiś materiał zapalający, więc wynoszenie tego miejsca ewakuacji, czegoś, czego nie byśmy sprawdzić, no nie ma znaczenia. A drugą bardzo prostą, skuteczną procedurą jest sytuacja, procedura azyl, tak? Czyli dzieci na sygnał ciągły, czy jakieś strzały, krzyki, mają się natychmiast schować. Tylko że problem polega na tym, że oczywiście ministerstwo takie czy inne może wprowadzić procedury odgórnie, tak? Od jutra mają wszystkie szkoły mieć procedurę azyl, tak? Czyli zamykamy się. Tylko z całym szacunkiem, żadna polska szkoła nie ma systemu szybkiej i skutecznej inicjacji procedur bezpieczeństwa, bo w przypadku na przykład sytuacji, kiedy mamy nożownika, mamy osobę, która biega z bronią palną, takie guziki, które pozwalają tą procedurę uruchomić, one powinny być na każdym korytarzu, żeby ten czas reakcji, tak, widzę napastnika, widzę broń, słyszę sygnał ciągły, czy jakieś strzały, to wciskam guzik, dzięki temu wszyscy uczniowie w szkole wiedzą, że mają się schować, że muszą być pojedyncze sekundy, tak, a nie pół minuty, minutek, bo w zwykłych szkołach mamy jedno miejsce, gdzie w ogóle możemy uchronić jakąkolwiek procedurę. Często te sygnały są skomplikowane, nielogiczne, typu, nie wiem, 3 krótkie przerywane. No wystarczy włączyć 3 krótkie w trakcie przerwy, tak? Nikt tego nie usłyszy, tak? Wszystkie szkoły robią ewakuację tylko w lekcjach, dlaczego nie robią przerwę? I tak dalej, i tak dalej. Generalnie boję się takich pan szybkich akcji, tak? Czyli nie było problemu do wczoraj, pojawiły się, to jutro dajemy wszystkim złoty środek i będzie dobrze. No nie będzie dobrze, nie? Nie będzie dobrze.
1: No właśnie, to pytanie, co możemy zrobić? No bo ten obraz, który pan rysuje, to jest obraz głębokiego kryzysu, nie tylko związanego z bezpieczeństwem, nie tylko związanego ze służbami, tylko głębokiego kryzysu. Ja nawet nie chcę powiedzieć związanego ze szkołą, bo to jest szerszy kryzys.
2: Nie, to nie
1: po prostu
2: jest
1: z komunikacją, z edukacją, z rodziną. To więc co możemy zrobić? To znaczy, no bo to trzeba zupełnie jasno powiedzieć. Wielu rodziców, nie tylko w Ostrołęce, no w tej chwili to jest kolejne takie miejsce, zaczyna się zastanawiać, posyłać dziecko do szkoły, czy nie posyłać.
2: Ale posyłać, reagować przede wszystkim stop tolerancji dla przemocy. Finowie, którzy mieli w 2007-2008 roku 2 duże zamachy na szkoły podstawowe, prowadzili zasadę stop tolerancji dla przemocy. Polega to między innymi na tym, że każde dziecko, które dopuści się pierwszego jakiegokolwiek czynu związanego z przemocą, z hejtem, to pierwsze wydarzenie ewentualnie może być w szkole mediowane, rozwiązane, zwane rodziców. Przy każdym drugim, trzecim wszystko ma natychmiast wyjść na zewnątrz szkoły, policja, prokuratura, sąd rodziny. W Korei Południowej, o ile pamiętam, prowadzono taką zasadę, że kary za przemoc rówieśniczą, za ten hejt, są tak zwane ważone, czyli mamy kary od 1 do 15. Jeżeli na przykład maturzysta kończy szkołę średnią i ma na swoim sumieniu karę za przemoc rówieśniczą, za nienawiść, za hejt, która jest ważona od 8 na przykład do 15, to każda szkoła oficerska, policyjna, czy wojskowa, czy dobra politechnika mówi, nie, my ciebie, człowieku, nie chcemy, ty jesteś niebezpieczny, ty stwarzasz zagrożenie dla innych studentów.
1: A pan mówi o takiej sytuacji?
2: Tak, że rodzice często firmują, tak, bo jest przykład jakiegoś hejtu, potem wzywamy, miałem przykład w szkole, którą szkoliłem, w trakcie mojego szkolenia, gdzie prowadzić właśnie tą procedurę azyl czy ewakuacja, okazało się, że jeden z uczeń miał nóż. Nóż nie są teren szkoły. Nauczyciel to wychwycił. Na moich oczach wzywaliśmy ojca, a ojciec mówi, ale co za problem? Ja dałem mu ten nóż. Więc wie pan, no, to o czym tu mówimy, tak?
1: No tak, ja powiem inną historię. Pamiętam taką historię od znajomych, którzy zajmują się przeciwdziałaniem przemocy seksualnej, w której wezwano mediatorów. Także dlatego, że chłopcy wysyłali sobie za pomocą sztucznej inteligencji zmodyfikowane zdjęcia koleżanek. Tak, zdjęcia o charakterze pornograficznym i tak. Rodzice tych chłopców mówili, ale na czym polega problem? Chłopcy sobie żartują. Tak. I część kadry nauczycielskiej, to się potem zmieniło, też mówiło, ale o co chodzi? Przecież nic takiego się nie wydarzyło. No chłopcy wyprawiają głupoty, zapominając o tym, że te zdjęcia zostają fałszywe i że to są gigantyczne koszty emocjonalne. Jest po prostu przemoc seksualna, o tak powiedzmy, wobec tej osoby małoletniej.
2: Mało kto zauważył, że na przykład jeszcze przed COVID-em, tak, ten 2019-2020, liczba samobójstw dzieci w wieku szkolnym wynosiła tam 84,7. Wiadomo, że te dane są zawsze niepełne, tak? Z tego co wiem, w zeszłym roku to było już 168, 170. 12 lat temu liczba dzieci w polskich szkołach, które się przyznawały, że są ofiarami przemocy rówieśniczej, były badania, wynosiła 10%, tak? Czyli to jest jakieś niecałe pół miliona. Państwa, ale w zeszłym roku podobno były badania, które mówią, że to jest 60%, więc to, co się dzieje w tej chwili, jest dokładnie konsekwencją. To można było zaobserwować. Ja książkę wydałem w 2021 roku, publikujemy na naszej stronie te materiały. To wszystko widzimy od lat, więc dla nas jest to nie żadne zdziwienie, tak? Że to nie żaden terrorysta, żaden batat, tylko to zawsze będzie uczeń lub był uczeń szkoły. Nawet jak to się wydarzy, jakiś wyjątek, to tylko potwierdza regułę. 2024-2025, w tym roku szkolnym mieliśmy tam w Europie 11 takich dużych zamachów na szkoły. To w 10 to byli uczniowie szkoły, bez względu na to, jaki to jest kraj.
1: Jest to tutaj jeszcze
2: idzie z domu, wnoszony jest do szkoły i on się rozwija w szkole i jest od wewnątrz szkoły. Tak? I to nie jest wina oczywiście nauczycieli czy dyrektorów. To wszystko to jest dom, rodzina, brak wsparcia, brak miłości, brak rozmowy i dostęp do mediów bez żadnej kontroli, a tam po prostu to, co się tam dzieje, czasami nasza koleżanka Natalia Jurkiewicz prowadzi szkolenia, to po prostu matki, nauczycielki wychodzą i płaczą. Jak widzą co? Widzi dziecko, które ma dostęp do telefonu bez kontroli.
1: To jeszcze jeden element, warto też go dodać, bardziej społeczny, to znaczy to jest pokolenie, to pokolenie, o którym teraz mówimy, które przeżyło przynajmniej dwie potężne traumy, takie społeczne. Pierwszym jest zamknięcie ich w domach, czyli COVID, a drugim jest no jednak dość bezpośredni, szczególnie w pierwszych tygodniach wojny w Ukrainie, kontakt z wojną, to znaczy to się trochę oswoiło, ale to dla bardzo wielu z tych młodych ludzi, bardzo młodych wtedy, te rozmowy, te zdjęcia, te obrazy, często także ci ludzie, którzy przyjechali i opowiadali swoje historie, to także był potężny szok społeczny.
2: To tym bardziej w takich okolicznościach powinny być dzieci i młodzież wsparcia, szacunku, tolerancji, a nie, że dochodzi do sytuacji, że ja muszę jechać, wie pan, do jakiejś szkoły i rozmawiać z dziećmi polskimi, bo się okazało, że mała szkoła wiejska jest troje małych dzieci z Ukrainy, no ale koledzy ze wsi, których jest pięciu i to takich wyrosłych, młodych chłopców sobie po prostu używa i leczy sobie kompleksy kosztem tych trzech małych Ukraińców, tak? No to czemu nie prowadzi, no bo wie pan, w jakim kierunku idziemy, tak? Brak tolerancji, brak szacunku, brak wsparcia, no chyba nie tędy drogę.
0: Dziękujemy za rozmowę, a już za chwilę kolejne najnowsze informacje.

0: To dobra nocka w RMF FM. Tomasz Weryński z tej strony. Donald Trump zabrał głos w sprawie doniesień o rzekomym poparciu dla zmiany rządu w Polsce. Kocham Polaków. Prezydent jest moim przyjacielem i go poparłem. Odpowiedział na pytanie korespondenta RMF FM Pawła Żuchowskiego.
1: Prezydent przywołał też w krótkiej odpowiedzi swoje dobre relacje z polskim prezydentem. Ma pan świetne relacje z Polską, jednak w Polsce pojawiły się doniesienia, że popiera pan zmianę rządu. Czy to prawda? Czy wspiera pan zmianę rządu w Polsce? Kocham Polaków. Prezydent jest moim przyjacielem i jak wiesz, poparłem go, odpowiedział prezydent Trump, idąc do śmigłowca Marine One. To cała odpowiedź. Następnie Donald Trump wskazał na kolejnego korespondenta. O tym, że prezydent Trump miał wyrażać zainteresowanie zmianą premiera w Polsce podczas marcowej rozmowy z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, donosiła jedna z prawicowych stacji. Według Kosiniaka-Kamysza rozmowa w Białym Domu dotyczyła kwestii obronnych. Premier Donald Tusk powiedział z kolei, że dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, choć odmówił podania szczegółów. Tymczasem jeden z urzędników Białego Domu powiedział mi natomiast, że relacje z Polską są bardzo dobre na szczeblach prezydenckim i rządowym. Usłyszałem, że w Waszyngtonie przyjmowani są zarówno przedstawiciele prezydenta oraz rządu, a rozmowy skupiają się na kwestiach obronnych i handlowych. Dyskutowana jest sprawa stałej i rotacyjnej obecności wojskowej, a Polska jest sprawdzonym sojusznikiem. O rzekomym sporze w relacjach czy niechęci głośniej zatem chyba w Polsce niż tutaj, w Waszyngtonie. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
2: Dodajmy tylko, że to marcowe spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem miał pomóc zorganizować europoseł PiS Adam Bielan, który przyznaje się do tego i mówi o tym otwarcie, ale jednocześnie nie potwierdza informacji, że właśnie wtedy przywódca USA chciał wpływać na zmianę rządów w Polsce.
0: Dziękujemy za rozmowę, a my słyszymy się już niebawem.

0: Na zegarach już pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Rosja znów atakuje Ukrainę. RCB rozesłało alerty dla Lubelskiego i Podkarpackiego. Mazowsze po atakach nożowników wzmacnia bezpieczeństwo w szkołach. Część placówek zostanie dziś zamknięta. W faktach także Dolny Śląsk. Wrocław oddał hołd wybitnej poetce. W ostatnich godzinach alert RCB dla mieszkańców Lubelskiego i Podkarpackiego w związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy. Wojsko poderwało myśliwce. Działania mają charakter prewencyjny. Dzisiaj w części mazowieckich gmin i powiatów zamknięte będą szkoły w związku z ostatnimi atakami w placówkach w Leszczy, Dole, Nowinach i Ostrołęce. W Wyszkowie zamknięte zostaną także przedszkola, a w szkołach zapewniona będzie jedynie opieka nad uczniami. W Warszawie zajęcia mają się odbywać normalnie. Ratusz zapowiedział jednak wzmożone kontrole bezpieczeństwa oraz patrole policji i straży miejskiej przy szkołach. Władze apelują też o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych informacji. Liczymy, że zarzuty dla Dawida K. przyspieszą wyjaśnianie afery w Szpitalu Południowym. Tak mówiła w RMF FM Izabela Marcewicz-Jędrysik, wiceprezydent Warszawy, odpowiedzialna za stołeczne szpitale. Dawid K., lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej, usłyszał zarzut popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości. Wystawiał warszawskiemu szpitalowi nierzetelne faktury. Wiceprezydent stolicy zapewnia, że mimo tych problemów lecznica cały czas przyjmuje pacjentów.
1: W ten moment szpital działa bez żadnych zaburzeń, bym powiedziała. Pacjenci się zgłaszają, zmierzamy do takiej dobrej stabilizacji.
2: A czy ten ruch ze strony prokuratury, są zarzuty, to może być ważny moment, jeśli chodzi o wyjaśnianie tej sprawy?
1: Czy no, z całą pewnością jest to bardzo ważny element. Ja myślę, że w ogóle opinia społeczna czekała na werdykt, że tak powiem, postępowania prokuratury.
2: A ratusz będzie to jeszcze jakoś wyjaśniał? Czy ten audyt, który był do tej pory, to ze strony ratusza na razie ten etap?
1: Trudno mi sobie wyobrazić, aby ratusz kontestował stanowisko prokuratury. Czekamy, jaki będzie rozwój spraw.
0: Z wiceprezydent Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Pod koniec października wnioski z kontroli w warszawskim Szpitalu Południowym ma przedstawić Narodowy Fundusz Zdrowia. Stany Zjednoczone mogą wznowić operację wojskową przeciwko Iranowi jeszcze przed listopadowymi wyborami. Jak donoszą amerykańskie media, Pentagon rozkazał wojsku zakończyć przygotowania do wznowienia działań wojennych na dużą skalę. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Axios twierdzi, że nie podano konkretnej daty ponownego rozpoczęcia ataków na Iran, a prezydent Trump nie podjął żadnych ostatecznych decyzji. Ale Pentagon przekazał wytyczne dowództwu centralnemu. Potencjalne operacje mają obejmować zmasowane bombardowania irańskich obiektów energetycznych, infrastruktury i instalacji nuklearnych. Zadaniem departamentu jest opracowanie i przedstawienie prezydentowi opcji wojskowych. The Atlantic donosi z kolei, że Trump rozważa uderzenie na Iran przed wyborami. Dotychczasowe negocjacje między USA i Iranem nie przyniosły żadnego postępu. Mediatorzy z Kataru wciąż czekają na irańską odpowiedź na amerykańską kontrpropozycję zawierającą żądania ustępstw w sprawie programu nuklearnego.
0: Wrocław dopisał kolejny wers do historii Urszuli Kozioł.

0: Udział wybitnej polskiej poetki, która była związana ze stolicą Dolnego Śląska przez ponad 70 lat. Na rynku w przejściu żelaźniczym odsłonięto mural z jej podobizną i fragment jednego z tekstów. Na uroczystości była siostra poetki Elżbieta Kozioł, która nie ukrywała wzruszenia w rozmowie z naszą reporterką Martyną Czerwińską.
1: Łyska wokół kręci się, kiedy pani patrzy na tą ścianę?
2: Tak, jestem bardzo szczęśliwa, bo ja jestem kompletnie z innego miejsca, ale trochę się martwiłam, że wraz z odejściem może, mimo że wiem, że jest osobą cenioną i znaną, że jakoś tak to będzie się rozpływać pani pamięć o niej, ale ten mural bardzo mnie ucieszy i mam nadzieję, że będzie jakiś kącik, w którym będę mogła przekazać jej drobiazgi, jej prywatne rzeczy różne.
0: Urszula Kozioł współtworzyła życie literackie Wrocławia. Pracowała w miesięczniku Odra, a w 2024 roku otrzymała nagrodę literacką Nika za Reptularz. Zmarła w ubiegłym roku w wieku 94 lat.
3: Fakty, opinie, komentarze.
0: W faktach wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM. Tomasz Terlikowski pytał Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury i wiceprezesa PSL, o budowę autostrad w Polsce. Jak informowaliśmy w faktach, tylko nieco ponad 8,5 km autostrad przybyło w Polsce w 2025 roku. W tym roku planowane jest oddanie ponad 57 km autostrady A2 od węzła Siedlce Wschód do Sfor, co wydłuży autostradę od Warszawy do Białej Podlaskiej. Kierowcy w rozmowie z reporterką RMF FM zwracali uwagę, że w wielu miejscach, szczególnie w przypadku najbardziej obciążonych autostrad, powinno być więcej pasów do jazdy. Co na to minister infrastruktury?
4: No, kiedyś mówili, że nie było. Dzisiaj ta sieć jest prawie pełna. Zostały nam od kilka odcinków ostatnich A2 na wschodzie Polski. I zresztą tutaj też niektórzy uważają, że czy kończyć, czy nie kończyć, bo za mały ruch. Ja jestem wielkim zwolennikiem budowy autostrad, budowy dróg ekspresowych. Dzisiaj największym problemem jest to, co usłyszeliśmy w sądzie RMF-u, czyli że trzeba je poszerzyć, trzeba dobudować nowe węzły.
5: No właśnie, no to teraz,
4: i
5: kiedy
4: na tym
5: nowe
4: się skupiamy.
5: Węzły, kiedy poszerzenie? No tu mamy na przykład proste pytanie o remont na przykład. Remont między Łodzią a Warszawą, kiedy startuje?
4: Czekamy na ostatnią umowę. To poszerzenie między Łodzią a Warszawą A2 zostało podzielone na 4 części. 3 umowy mamy podpisane. Czekamy na wyrok sądu, gdzie firmy odwołują się od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej.
5: I kiedy ten wyrok?
4: W przeciągu tygodnia będzie ogłoszony wyrok. Podpisujemy natychmiast umowę i przystępujemy do pracy na głównym ciągu.
5: Kiedy ta praca startuje?
4: Znaczy, ta praca już wystartowała, ponieważ na przykład, jak kierowcy zauważyli, pod Warszawą na węźle Opacz, tam już dobudowujemy kolejne zjazdy, pasy. To samo, jeżeli chodzi o zjazdy na drogi krajowe i wojewódzkie, na Mszczonów, na Sochaczew. Tam już prace się toczą, natomiast po podpisaniu ostatniej, czwartej umowy, czyli powiedzmy za kilkanaście dni, wchodzimy już na główne pasy, tak aby móc rozbudować. No, październik, listopad to będą prace toczące się na głównym przebiegu. No i to może oznaczać dla kierowców określone utrudnienia, które są zawsze przy poszerzaniu.
5: Panie ministrze, a kiedy na odcinku A2 między Łodzią a Warszawą będzie odcinkowy pomiar prędkości? Dokładnie na jakim odcinku będzie ten odcinkowy pomiar prędkości?
4: No, od węzła Łódź Południe do samej Warszawy.
5: Cały czas?
4: Cały czas. Tam, gdzie będzie remont, to jest 90 km poszerzenia.
5: I tam będzie
4: autostrady.
5: Do 70 km? Czy jakie tam będzie?
4: Takie były założenia, przepraszam, takie były założenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ze względu na bezpieczeństwo, na natężenie ruchu, które jest tam ogromne, trzeba zastosować odcinkowy pomiar prędkości, ale trzeba dodać, że zachowane będą dotychczasowe 2 pasy w każdym kierunku. Oto kierowcy niech się nie obawiają.
5: I kiedy to ruszy? Od kiedy będzie ten pomiar odcinkowy? Od momentu rozpoczęcia prac? Czyli
4: od momentu rozpoczęcia prac, czyli jak podpiszemy umowę ostatnią, wtedy wszyscy wchodzą na plac budowy i na całym odcinku będzie odcinkowy pomiar prędkości, bo niektórzy narzekają, bo mogą jechać wolniej, ale ja uważam, że wolniej jedziesz, dalej zajedziesz bezpiecznie.
5: Panie, które autostrady będą kolejne do poszerzania? Gdzie kolejne poszerzenie?
4: A4 między Krakowem a Katowicami. Tam podpisałem w marcu tego roku program inwestycyjny o wartości 10 miliardów złotych. I tam są dwa odcinki. Pierwszy to jest od lotniska Balice w kierunku zjazdu na Zakopane, ulica Kąpielowa. I tutaj najszybciej wystartują prace. Tam trzeba wybudować nową przeprawę.
5: Najszybciej to znaczy kiedy?
4: Znaczy teraz składamy wszystkie pozwolenia, decyzje środowiskowe. Natomiast kluczowy jest odcinek do Katowic i tutaj poszczególne odcinki są na etapie wyłaniania wykonawców bądź dokumentacji projektowej. Natomiast trzeba liczyć, że w przeciągu najbliższych kilku lat te prace będą się toczyć.
5: Panie ministrze, czy znajdą się pieniądze na metro w Krakowie, jeśli oczywiście prezydentem zostanie Łukasz Gibała?
4: No jestem wielkim zwolennikiem rozwoju transportu szynowego. Czy to jest klasyczne metro, czy to są innego rodzaju kompilacje.
5: Ale Łukasz Gibała mówi, nie będzie na to pieniędzy. On mówi wprost, trzeba to powiedzieć jasno mieszkańcom Krakowa, pieniędzy na metro w Krakowie nie będzie.
4: Nie rozumiem jego wypowiedzi. On podcina własne skrzydła tuż przed samymi wyborami. On nie wie, że minister infrastruktury już dawno temu złożył wniosek, propozycję do ministra funduszy, aby zarezerwować 10 miliardów euro w nowej perspektywie finansowej na transport szynowy, w tym metro.
5: Jest deficyt budżetowy.
4: Ale tu chodzi o pieniądze nie tylko budżetowe, ale pieniądze unijne, ale także współpracę z samorządowcami. Wystąpiłem o 10 miliardów euro do ministra funduszy, aby zarezerwował w nowej perspektywie finansowej. To jest po pierwsze. Po drugie, Kraków z wielu miast w Polsce jest jednym z najlepiej przygotowanych miast do tego, aby realizować tego typu inwestycje.
5: A nie będzie miało znaczenia, kto zostanie prezydentem? No bo rozumiem, że to jest obawa o to, że jak nie zostanie pani Piątkowska, no to pieniędzy nie będzie.
4: Bez względu na to, kto będzie prezydentem, chcemy wspierać Kraków jako rząd i myślę, że to jest oczywiste.
5: Panie ministrze, spotkałby się pan i spotka się pan, jeżeli Łukasz Gibała wygra te wybory, jeżeli wygra z prezydentem Gibałą w sprawie dużych inwestycji dla Krakowa?
4: Bez względu na to, kto wygra, czy to będzie pani Piątkowska, której życzę powodzenia, uważam, że jest najlepszym kandydatem na prezydenta Krakowa, czy to będzie pan Gibała, z każdym prezydentem jestem gotowy usiąść i współpracować na rzecz rozwoju infrastruktury. Czy to metro, czy jakakolwiek inna inwestycja, a wiemy, że Kraków bardzo potrzebuje wielu inwestycji. Na przykład wszyscy czekają, a kiedy otworzy się, czy będzie przejezdny węzeł Mistrzejowice, czyli połączenie.
5: No i kiedy się otworzy?
4: Rozmawiałem wczoraj z szefem Generalnej Dyrekcji Krakowskiej. Prace idą bardzo dobrze, chociażby ze względu na pogodę i mam nadzieję, że przejezdność tego odcinka na węźle Mistrzejowice zapewnimy przed wszystkimi świętymi i będzie można w tym czasie, kiedy jest bardzo duże natężenie i ruch pojazdów, będziemy mogli już przejechać.
5: Panie ministrze, zmieniamy temat.
4: A finał pod koniec roku.
5: PSL stał się partią międzynarodową. Lider PSL-u spotyka się z Trumpem. Wiedzieliście o tym w PSL-u, że taką propozycję prezes PSL, wicepremier także i minister obrony narodowej otrzymał od Trumpa, żeby się przeformatować?
4: Nie dziwię się, że to jest w ogóle informacja, którą wszyscy się interesują, bo przeważnie jest w polskiej polityce tak, że każdy, kto dostanie się do gabinetu owalnego, to urbi et orbi ogłasza, że proszę państwa, byłem w gabinecie owalnym.
5: Dlaczego Władysław Kosiniak-Kamysz o tym nie poinformował? Wstydził się tego spotkania?
4: Ponieważ Władysław Kosiniak-Kamysz jest zupełnie innego formatu politykiem, dla którego racja stanu, sprawy państwowe są ważniejsze niż fotka w gabinecie owalnym.
5: Łubu dubu, rozumiemy, panie premierze, panie ministrze.
4: Bardzo się cieszę, że rozumiemy, bo pamiętam, jak niezręczne zdjęcie miał były prezydent pan Andrzej Duda. Wszystko po to, żeby w tym słynnym gabinecie owalnym pokazać zdjęcie o
5: Pinkowicie. Panie ministrze, ale niektórzy mówią, Władysław Kosiniak-Kamysz nie chciał o tym mówić, bo być może coś ukrywał. Być może poważnie potraktował tą propozycję.
4: Absolutnie nie. Zresztą pan premier Donald Tusk powiedział to publicznie, że został od razu poinformowany o treści rozmowy z Donaldem Trumpem, z panem prezydentem Stanów Zjednoczonych w gabinecie.
5: A pan kiedy się dowiedział?
4: Ja dowiedziałem się w odpowiednim czasie.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Dariuszem Klimczakiem znajdziecie na rmf24.pl, a jej kolejną część będziecie mogli wysłuchać w Faktach o drugiej już teraz. Zapraszam w imieniu Mateusza Bożka, a ja dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dobranocka w RMF FM, z tej strony Tomasz Weryński. Dostęp do bezpłatnej i szybkiej pomocy psychologicznej oraz psychiatrycznej w Polsce wciąż pozostaje wyzwaniem. Według najnowszego raportu tylko połowa Polaków może z niej skorzystać. O przyczynach tej sytuacji, reformie psychiatrii środowiskowej oraz przyszłości Centrów Zdrowia Psychicznego Krzysztof Urbaniak rozmawia z Anną Goc, autorką artykułu Pomoc w kryzysie w Tygodniku Powszechnym.
1: Co my w Polsce robimy niewystarczająco, że ciągle ponad połowa ludzi ma problem z dostępem do wsparcia psychicznego?
2: Centra Zdrowia Psychicznego zaczęły działać w 2018 roku w ramach pilotażu i jak zapewnia Ministerstwo Zdrowia, do 2029 będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Polski, dorosłych, bo to są centra, z których wsparcia i pomocy mogą skorzystać tylko osoby dorosłe. I właściwie te centra, one są oceniane przez ekspertów, którzy współtworzyli psychiatrię środowiskową, jako rewolucyjne. To znaczy działają one w ten sposób, że obejmują swoim obszarem miejsca do 150 tysięcy mieszkańców, a więc powiaty, miasta albo jego dzielnice. I każdy, kto podlega pod wybrane centrum, czyli na razie połowa dorosłych mieszkańców Polski, może do takiego centrum się zgłosić bez skierowania, prawdopodobnie bez kolejki. I osoba, która przyjmie go w punkcie zgłoszeniowo-koordynacyjnym, to będzie już specjalista, czyli psychoterapeuta, psycholog albo pielęgniarka środowiskowa. Dzięki temu ta pierwsza rozmowa już będzie taką rozmową, która wskaże dalszy plan leczenia. I to jest rewolucyjne, w tym sensie, że to nie jest już rozmowa tylko o tym, jakie są możliwe terminy i że one są możliwe za 2 lub 3 lata. Bo myślę, że to jest ta codzienność, którą wszyscy znamy, tylko że to są terminy trochę bliższe, a przede wszystkim to jest taka wstępna ocena, na ile ten kryzys psychiczny, z którym zgłasza się osoba do centrum, jest sprawą bardzo pilną i wymaga natychmiast pomocy, czy jest to coś, co można właśnie rozłożyć na jakieś dalsze etapy leczenia.
1: I naprawdę poprawi to dostępność?
2: O to trzeba pewnie zapytać już pacjentów, a wiemy, że tych jest w Polsce bardzo dużo, bo z badań, które mamy, między innymi z badania EZOP z drugiej edycji, wynika, że co czwarta osoba w Polsce przechodzi kryzys psychiczny, więc ta dostępność na pewno jest takim jednym z najważniejszych pytań. Myślę, że składa się też na to w ogóle sytuacja psychiatrii, to, że jest ona wciąż bardzo niedofinansowana. W Polsce na opiekę psychiatryczną wydaje się 4,6% nakładów wspólnie na ochronę zdrowia. Średnia europejska to 9%, dla porównania Wielka Brytania 11%, a Niemcy 13,5%.
1: Jakie są tego przyczyny?
2: Myślę, że to jest temat wciąż niezauważany. Jego skala, ale też jakby potrzeby są po prostu niezauważane. I mówimy na razie tylko o psychiatrii dorosłych, a mamy jeszcze przecież psychiatrię dzieci i młodzieży, która też czeka na pewnie jakby kolejne reformy, bo tam nie mamy czegoś takiego jak Centra Zdrowia Psychicznego, czyli miejsca, które mają wszystkie podstawowe formy opieki, czyli poradnie zdrowia psychicznego, oddział psychiatryczny szpitalny, oddział dzienny i zespół leczenia środowiskowego. Też będziemy wracali do tego tematu psychiatrii, dostępności psychiatrii dzieci i młodzieży w najbliższych wydaniach Tygodnika Powszechnego.
1: Zwłaszcza w kontekście tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin w Polsce, w szkołach. Czy my systemowo potrafimy udzielać takiego wsparcia i czy system nie zostawia po leczeniu tych ludzi samym sobie?
2: Właśnie Centra Zdrowia Psychicznego miały być taką rewolucją, dlatego że to są miejsca, one się różnią od tego modelu, który był przed nimi, tym, że to jest jedno miejsce, które skupia wszystkie możliwe formy pomocy, takie podstawowe formy opieki. To jest też miejsce, gdzie jest jeden zespół terapeutyczny, a więc osoba, która trafia do centrum, która przychodzi tam ze swoim kryzysem psychicznym, jest w tym miejscu już wraz z całą swoją dokumentacją medyczną, jest przez ten cały personel znana przez lekarzy, psychologów, specjalistów. Ma też, jest zachowana ciągłość leczenia. No i przede wszystkim jest też plan tego leczenia, więc to już jest bardzo dużo. Pojawiły się też takie nowe funkcje, jak na przykład koordynatorzy opieki. To są osoby, które też pracują w centrach i które mogą na przykład pomóc w kontakcie z instytucjami, które aktywizują społecznie i zawodowo. Są terapeuci środowiskowi, którzy wspierają pacjentów na przykład w tym, żeby udało im się odbudować tak zwaną strukturę dnia, więc wrócić do tych godzin pobudki, pracy, zobowiązań, dopełnienia różnych ról społecznych. No i są też nowa funkcja, asystenci zdrowienia, czyli osoby, które po przejściu kryzysu w oparciu o własne doświadczenia pokonywania choroby mogą wesprzeć te osoby, które się pojawiają w centrach zdrowia psychicznego. Więc ten model psychiatrii środowiskowej, wdrażany zresztą w Krakowie przez profesora, między innymi przez profesora Andrzeja Cechnickiego, który też się wypowiada w tym materiale do Tygodnika Powszechnego, czy Marka Balickiego, który reformą polskiej psychiatrii zajmuje się od kilku dekad, był ministrem zdrowia, doradzał kolejną ekipą. Te centra zdrowia psychicznego są rewolucją, to znaczy one zmieniają podejście do osób, które chorują psychicznie, które mają kryzysy psychiczne. Pokazują to również na swoich historiach pacjenci. Katarzyna Szczerbowska, która jest dziennikarką, właśnie też asystentką zdrowienia, która ma diagnozę schizofrenii, opowiada o tym, że kiedy trafiła do szpitala psychiatrycznego po raz pierwszy w 2008 roku, miała wrażenie, że kiedy po kilku miesiącach leczenia wyszła ze szpitala, że wychodzi w pustkę. Nie wiedziała, co zrobić dalej, nie wiedziała, jak się zatroszczyć o siebie, jak o siebie zadbać, jaka będzie dalsza część leczenia. Teraz, kiedy wróciła do szpitala psychiatrycznego na miesięczny pobyt, wyszła już z takim całym planem leczenia, który zakładał także to, jak ma właśnie sama o siebie zadbać, ale też plan kolejnych wizyt. Więc nawet sami pacjenci i osoby, które korzystają z tych centrów zdrowia psychicznego, potwierdzają, że to podejście jest inne. Pytanie o ich przyszłość. Pilotaż kończy się w tym roku i ja też w tekście opisuję rozłam, do którego doszło między tym środowiskiem właśnie tworzącym psychiatrię środowiskową a Ministerstwem Zdrowia, bo tutaj tych pytań o to, jak będą funkcjonowały centra zdrowia psychicznego, jaki to będzie model, jest bardzo dużo.
0: Dziękujemy za rozmowę, a już za chwilę wracamy z kolejnymi wydarzeniami.

0: Dobra nocka w RMF FM. W ostatnich dniach Polską wstrząsnęła seria ataków w szkołach. W Leszczydole Nowinach zginęła woźna. Udaremniono też próbę ataku w Sierpcu. A dzień wcześniej doszło do napaści w Ostrołęce. O przyczynach tych tragicznych zdarzeń, skuteczności procedur bezpieczeństwa i sposobach reagowania w sytuacjach zagrożenia z doktorem Bartłomiejem Paterem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa i byłym dowódcą antyterrorystów, rozmawia Krzysztof Urbaniak.
1: Panie doktorze, przy takich zdarzeniach zadajemy sobie zapewne pytanie, dlaczego do tego doszło i czy te zdarzenia mogą mieć ze sobą związek?
2: Znaczy, jedyny związek może być taki, który pojawił się w internecie i jedna osoba zobaczyła, co można zrobić i po prostu w ten sposób się zindoktrynowała i po prostu do takiego zdarzenia doszło. Ja myślę, że to jest jedyny wspólny mianownik, a więcej to może służby odpowiedzą, jak damy im trochę czas na to, żeby przeanalizowały tego typu zdarzenia.
1: Pan doktor posiada doświadczenie w działalności antyterrorystycznej, ale dlaczego nastolatki są w stanie dokonać takich strasznych czynów?
2: Ja myślę, że tutaj wzburzenie, dostępność narzędzia, które było i jakby brak radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, może trochę taki brak uważności osób bliskich lub mogących mieć na to wpływ, w sensie rozwiązania tego problemu, trochę nieinformowanie o tym, że taki problem jest, być może ta osoba gdzieś sygnalizowała jedna z drugą, że ma taki problem, no i chyba to, no, możliwość zrealizowania tu i teraz i dlatego.
1: Dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał rano, że, cytuję, policja dzięki bardzo dobrej współpracy z lokalnym środowiskiem nauczycieli zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc, który na terenie szkoły mówił o planach zrobienia komuś krzywdy. Jak my powinniśmy reagować, panie doktorze, żeby nie dochodziło do takich zdarzeń? A jeżeli już, nie daj Boże, dojdzie, to jak powinniśmy reagować?
2: Ja myślę, że przede wszystkim, tak jak wspomniałem, to uważność, czyli reagujmy na to, co się wokół nas dzieje, nie czekajmy, aż ktoś to zrobi za nas, bo może nie zdążyć właśnie, więc reagujmy na to, co się dzieje, jeżeli ktoś przejawia takie symptomy. Dwa, no przestajmy tworzyć procedury, my już procedur mamy potworzonych wiele, zacznijmy po prostu realnie sprawdzać, co jesteśmy w stanie zrobić, jak reagować na tego typu zdarzenia. Procedur jest dużo, a teraz potrzeba sprawdzić się w życiu i wdrożyć przede wszystkim w życie, czyli zobaczyć, czy my jesteśmy w stanie to robić i zacząć edukować społeczeństwo, w którym żyjemy, bo tego nam brakuje, tego wdrożenia w życie i uświadomienia społeczeństwu, że jest to nam potrzebne. To nie jest kolejna procedura z kolei, to nie jest kolejne coś, które możemy schować w segregatorze. To jest coś, co realnie nas dotyka. I nie możemy przychodzić obojętnie i mówić, nas to nie dotyczy. To dotyczy właśnie każdego.
1: A te procedury, o których pan mówi, mamy dobre, czy coś trzeba zmienić?
2: Myślę, że je trzeba weryfikować i dostosowywać do bieżących sytuacji i na tej podstawie, bo zawsze plan czy procedurę można zweryfikować i sprawdzić, czy ona adekwatnie odpowiada do tego, co żeśmy zrobili. To jest naturalny proces. Jeżeli w Stanach takich zdarzeń było więcej i wypracowali sobie realne procedury, to może trzeba trochę wzorcowo sobie spojrzeć na nie, dostosować do polskich warunków i spróbować po prostu realizować. Jeżeli nam coś nie wyjdzie, to je poprawmy, ale róbmy i działajmy, bo czasu nam ubywa, a ten czas jest dla nas chyba najcenniejszy w tym przestrzeni.
1: A czy da się coś zrobić, żeby zminimalizować zagrożenie takich zdarzeń? Jak rozmawiać z młodzieżą?
2: To bardzo trudne pytanie i powiem szczerze, nie ma złotego środka. Na jednych zadziała rozmowa z psychologiem, innych z pedagogiem, a inni będą potrzebowali wyjść w plener i po prostu dać upust tej energii, którą w sobie posiadają w tym nastoletnim wieku. Więc myślę, że tutaj złotego środka nie będzie i trzeba zacząć badać po prostu te środowiska, w których możemy coś zacząć robić. Odcięcie wszystkich od internetu nie jest możliwe, bo ta przestrzeń jest nam potrzebna. A może trzeba po prostu też przestać mówić o tych zdarzeniach w sieci i nagłaśniać je aż tak bardzo? Może to też jest rozwiązanie.
1: Powiedział pan doktor, że czasu na ubywa. Co to oznacza?
2: No, jeżeli pojawiło się jedno zdarzenie, drugie na przestrzeni ostatnich miesięcy, mamy ich więcej, to znaczy, że coś jest nie tak i należy tutaj działać, a budowanie kolejnej procedury no nie poprawi nam tego czasu. My musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak szybko możemy pomóc w tych obiektach, no bo dzisiaj to jest szkoła, jutro może być zupełnie inny obiekt. Musimy sobie odpowiedzieć, czy mamy na to rozwiązanie. Straż Pożarna wprowadziła rozwiązanie na zagrożenie ogniowe. Są procedury, jest ustawa, każdy obiekt musi spełnić określone wymagania. My nie mamy na to rozwiązania dzisiaj ustawowego, które by mówiło, że trzeba spełnić określone wymagania. Że drzwi w szkołach powinny być skonstruowane w taki sposób, żeby nie można było wyjść z zewnątrz na przykład. Że potrzebujemy miejsca schronienia, które będzie izolowało nas od sprawcy. Że potrzebujemy nie raz w roku przeprowadzić szkolenie, bo każdy przyjdzie, je zrobi i odhaczymy w kalendarzu, że się odbyło. Natomiast, że realnie realizujemy te szkolenia i realnie one poprawiają nasze bezpieczeństwo. Może to jest droga i ścieżka do tego, żebyśmy po prostu zaczęli budować odporność społeczeństwa, na której nam zależy.
1: Panie doktorze, wrócę jeszcze do pytania, jak reagować w sytuacji zagrożenia, na przykład takich, o których właśnie teraz słyszymy.
2: To pierwsze, to ta uważność, czyli miejmy tą uważność, czy coś się wokół nas dzieje. Drugie, uciekaj. Jeżeli mamy możliwość, po prostu uciekaj. Jeżeli nie ma gdzie uciekać, to szukaj bezpiecznego schronienia. Tu jest odpowiedź dzisiaj na rynku. Jak zrobić to bezpieczeństwo, żebyśmy mogli się bezpiecznie schronić. No a trzecie, jak już dochodzi do tego ataku bezpośredniego i kontaktu, no to wykorzystaj te elementy, które masz przy sobie, wieszak, krzesło, stolik, żebyśmy mogli zdystansować się od tego sprawcy i próbowali się ochronić. Kiedyś ABW zrobiła taką świetną akcję i myślę, że do tego warto wrócić, choćby z punktu widzenia tam terrorystycznego, ale to można przenieść na takie zdarzenia, które mamy dzisiaj.
0: Dziękujemy, a my słyszymy się już niebawem.

0: Na zegarach zaraz wybije druga. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. RCB odwołuje alerty o zagrożeniu z powietrza. Otrzymali je mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Później o prokuratorskich zarzutach dla Łukasza Mejzy. Oszustwa i wyłudzanie pieniędzy poseł przekonuje, że
1: prokurator działa na wyraźne polityczne zlecenie.
0: W faktach także niezwykły rejs Daru Młodzieży, który zdarza się raz w życiu. Uwaga, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Brzmi najnowszy komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wysłany do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Kolejne już ostrzeżenie dotarło do nich przed pierwszą. Wojsko poderwało myśliwce, polska armia podkreśliła, że przestrzeń powietrzna naszego kraju nie została naruszona. Będą specjalne wytyczne i szkolenie ewakuacyjne dla sądów i prokuratur działających na Lubelszczyźnie. Mają dotyczyć postępowania w razie alarmu o zagrożeniu atakiem z powietrza. Takie wytyczne dostały już szkoły, trwa praca nad kolejnymi, mówi nam wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
2: Jesteśmy przed przygotowaniem wytycznych i przede wszystkim w bieżącej współpracy i wymieniamy się informacjami z przedstawicielami wszystkich instytucji publicznych, również z prezesami sądów oraz z szefami prokuratury. Szkolenia będą obejmowały przygraniczne w pierwszej kolejności. Oczywiście szkoleniami i akcją informacyjną będą objęte instytucje z terenu całego województwa, a więc nie tylko szkoły.
0: Na Lubelszczyźnie podczas wrześniowego alarmu powietrznego przynajmniej w części sądów nie przeprowadzono ewakuacji, a rozprawy odbywały się normalnie. Zarzuty oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach i wyłudzenia unijnych dotacji przy finansowaniu szkoleń prowadzonych przez jego firmę. Takie zarzuty prokuratura chce postawić Łukaszowi Mejzie. Poseł sam złożył wniosek, w którym zrzekł się immunitetu, ponieważ, jak tłumaczył...
1: Szanowni Państwo, ja stanę przed sądem naprzeciwko prokuratora i dowiodę niewinności. Dowiodę tego, że te wszystkie zarzuty są fikcyjne, a prokurator działa na wyraźne polityczne zlecenie.
0: Łukasz Mejza stanie więc przed sądem. Jeśli zarzuty oszustwa, fałszowania dokumentów i łudzeń zostaną potwierdzone, posłowi grozi nawet 8 lat więzienia.
3: Kosmiczne fakty w RMF FM.
0: Na Ziemię powróciła 4-osobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach misji Crew 12.
4: And as you can see on your screen,
0: jak widzimy, mamy widoczne potwierdzenie o wodowaniu. Dwoje Amerykanów, Francuzka i Rosjanin, spędzili w kosmosie 237 dni. Ekipa wykonała dziesiątki eksperymentów. Prowadziła badania naukowe dotyczące komórek macierzystych, zachowania ludzkiego organizmu w warunkach mikrograwitacji i hodowli kryształów w kosmosie. Jak wyglądał rejs Daru Młodzieży przez Atlantyk i historyczna parada żaglowców w Nowym Jorku? O tym opowiada reportaż To zdarza się raz w życiu, który jest już dostępny na YouTubie RMF24. Jego autor, nasz reporter Stanisław Pawłowski, był na pokładzie razem z mikrofonem, co też możecie usłyszeć.
5: Idealne zwieńczenie tej podróży i przygody. Myślę, że więcej nie przeżyję czegoś takiego w swoim życiu.
6: Praktykanci, za 5 minut zbiórki obsad pod masztami. Będziemy stawiać żagle.
7: Fauna mój gwizdek! Uwaga, fauna mój gwizdek, tak?
8: Ziemi!
9: Naprawdę świetnie jest. No przepięknie.
5: Wszyscy płyniemy w jednym szyku z innymi żaglowcami.
10: Bardzo fajnie jest się właśnie obrócić do tyłu, czy spojrzeć do przodu i widzisz też wielki żaglowiec. Tu jest coś takiego, że przychodzą wreszcie.
0: Cały reportaż z nagraniami wideo z różnych etapów podróży na YouTubie RMF24 polecamy, warto zobaczyć. Poznański szlak Jerzy Cjady rozrasta się i zaprasza poza granice miasta. To literacka trasa turystyczna śladami bohaterów cyklu powieści Małgorzaty Musierowicz. Specjalna trasa śladami Jerzy Cjady prowadzić ma m.in. przez Pobiedziska, Kicin czy Śmiłowo. A atrakcji, jak przekonują organizatorzy, jest całkiem sporo.
11: Poznański szlak Jerzy Cjady, teraz wychodzimy poza granice miasta, tak?
12: Dokładnie. Wyjeżdżamy z Poznania, udajemy się generalnie na wschód i taki południowy wschód od Poznania. Między innymi do Pobiedzisk i w okolice Pobiedzisk, ponieważ te ostatnie tomy Jerzycjady to są tomy, w których ta akcja jakby przynosi się nam z Jerzyc, z dzielnicy cesarskiej i zmierza właśnie w tym wschodnim kierunku, a pewnie to za sprawę.